PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Na zegarze punktualnie godzina szósta. Oj, oj, oj, czyżby ktoś wstał lewą nóżką?
1: Lewą to nie. Ja wiem, że deszcz jest potrzebny.
0: Coś jest.
1: Ale jak masz ochotę pojeździć motocyklem i wycisnąć z tego lata jak najwięcej, no, to taki no to, deszcz potrafi zepsuć ci humor z samego
0: rana. Będziesz miał okazję pod koniec września, na początku października.
1: Ja wiem, ale taką dobrą pasę od początku tygodnia miałem i co, przychodzi czwartek i plany.
0: No, ale jeśli mogę cię pocieszyć, to popołudniową porą się przejaśni.
1: A owszem, owszem, chociaż teraz, tak jak patrzę sobie na te opady, no to słuchajcie, od Opola, od Katowic, aż po Suwałki. W Polsce Wschodniej po prostu leje.
0: No ale nie aż tak intensywnie.
1: No, nie, no przelotny nie deszcz jest to. No. A temperatura całkiem przyjemna i wysoka, dlatego że w tym momencie w Jeleniej Górze 10 stopni Celsjusza, a w Tarnowie nawet 18.
0: No to pogodowo teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i faktycznie, niestety dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na szczęście po wczorajszym przepięknym słonecznym dniu. Dzisiaj no takie trochę lekkie rozczarowanie, absolutnie przyznaję rację Patrykowi. Przejściowo rozpogodzenia głównie w zachodniej części kraju, okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami także będą występowały burze, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym niestety.
1: No niestety.
0: Prognozowana wysokość opadów na przykład na Lubelszczyźnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu Podkarpacia i Małopolsce do 12.
1: Ale ja też nie będę się zachwycał nad temperaturą. Wczoraj owszem robiłem wielkie wow, bo było 26 stopni Celsjusza, a dzisiaj po prostu na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Co prawda na krańcach południowo-wschodnich może być nieco cieplej, od 20 do 21 kresek powyżej zera.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny w porywach do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie? Barometr w tym momencie pokazuje mi 1017 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co pokaże dzisiaj ten dzień, jaki będzie? No to o tym się przekonamy, na pewno wiemy, że mamy czwartek, 17 dzień września.
1: No i kłaniamy wam się nisko, pytając, co tam u was dobrego o poranku. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i wspólnie mówimy wam
0: dzień dobry! Let's go!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: To już mamy 10 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców w dobrych nastrojach. To mamy nadzieję, że tak. Czekamy na informacje pogodowe od was. Jak to dzisiaj u was wygląda w waszym rejonie, w miejscu, w którym jesteście?
1: Bo w Warszawie pada. Chociaż tak, deszcz jest potrzebny pewnie w całej Polsce, bo mamy suszę. I to jest bardzo poważne zjawisko.
0: Czasami trudno w to uwierzyć, ale tak jest.
1: Ale tak właśnie jest. Coś na ten deszcz wymyślimy. Tymczasem Emilia Kleszewska razem z nami.
2: Dzień dobry.
1: Która dzisiaj co 20 minut tak, będzie was prowadziła do celu.
2: Oczywiście. Jak no zawsze co 20 minut.
0: No to jedźmy. Mhm.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Także uważamy na siebie, bo pada deszcz. Ja tylko tak powiem, że dzisiaj jak wysiadałam z samochodu przed radiem, to weszłam w kałużę. Także patrzymy pod nogi. A zaczynamy od województwa małopolskiego, od autostrady A4, od poważnego niestety wypadku, do którego doszło między Krakowem i Bochnią. Po piątej zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. Jak wiadomo, 4 osoby w tym wypadku zostały ranne. Aktualnie zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy przepuszczani są tym awaryjnym, a do zdarzenia doszło dokładniej na wysokości Kokotowa. W zachodniopomorskim, w pobliżu Pękanina, ciężarówka wypadła z jezdni, dlatego może być jeszcze utrudniony przejazd S6, to na pasie w kierunku Szczecina. Ciężarówka stoi na 149 km trasy. Drogowcy mają usunąć szkody przez najbliższe pół godziny i na razie tam też korków nie widać. Ponadto kilkanaście minut temu zakończyły się prace drogowców w Łódzkiem na 120 km. Tam między węzłami Wieluń i Wieruszów był pożar osobówki. Pojazd został niedawno ugaszony i też został otworzony przejazd w trasie do Wrocławia. Przejezdny jest odcinek autostrady A8 od węzła Wrocław Północ do węzła Wrocław Psiepole, gdzie jeszcze wczoraj, tak naprawdę po godzinie 22, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. A jeżeli chodzi o numer do Radia Kierowców, on się nie zmienia. 22 513 11 11. Czekamy na wasze raporty z tras.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 6.
1: Pytaliśmy, co tam
0: no
1: u was.
0: Właśnie.
1: Mamy zwrotną.
4: Dzień dobry bardzo. Witam serdecznie. Całe radio, prowadzących i wszystkich słuchaczy. Co słychać u mnie? Właśnie zakończam nockę. Oczywiście

0: w asyście super muzyki PRK i życzę spokojnego dziąka. Do usłyszenia wieczorem. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
1: No super,
2: pozdrawiam. Robercie, odpoczywaj, kolorowych snów, ale my cały czas szukamy recepty na ten deszcz i chyba jest.
3: Muzyczka najlepsza gra w tle naszego kochanego radia, ale życzę wszystkim suchej drogi. Suchej drogi, pozdrawia Krzysiek z Krakowa.
1: To czekamy na więcej takich wiadomości, więcej takich pozdrowień i więcej takiej dobrej energii o poranku od
2: was. Skoro to muzyka ma być dobra na deszcz, to ja mam propozycję.
1: O, już się boję, no.
2: To jest Brytyjczyk.
1: A, ja wiem.
2: On o deszczu wie dużo.
1: To on, tak, on po prostu urodził się i już miał po kostki wody.
2: Panie i panowie, ladies and gentlemen, Ed Sheeran.

0: I 20 minut po godzinie 6. Jutro, co będzie jutro? Dziś jest fantastyczny dzień, fantastyczny czwartek. Marek z Warszawy pisze, czyli pada.
1: No pada.
0: Bo gdyby nie padało, to by nie zalało, a że pada, no to jest szansa, że zaleje. No niestety, tak to wygląda. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Emilio, więc jakby awansem.
2: Za Emilię
0: powiemy. Dzień dobry. Takie. Wszystkim państwu udanego czwartku. Marek z Warszawy pozdrawia, dziękujemy bardzo.
1: Ale, za chwilę tutaj jeszcze czołem brygada, miłej pracy i aby do weekendu, szwagier pozdrawia, bo ja wam się przyznam. Ja faktycznie dzisiaj taki trochę gorszy humor. To te podwyżki, te ceny na stacjach paliw, ten deszcz.
0: I się dziecku ulało po prostu. No tak,
1: ale na was to zawsze można liczyć.
0: Tak, to prawda.
3: Jak tu nie kochać tego radia? Tak dobrze grają, tak dobrze informują. Żadnych pieniędzy bym nie postawił na to, że jest jakieś lepsze, inne radio.
1: Bo nie ma.
0: No, bo
1: ale
0: nie
1: ma. To dzięki wam, słuchajcie. Bardzo dobra energia płynie z samego rana. Bardzo mi się to podoba.
0: I naprawdę, ja bym machnął w ogóle. Nie gadajmy o pieniądzach dzisiaj w ogóle.
1: Po co?
0: Ja mam taką wielką prośbę, żeby się dzisiaj nie pojawiła żadna wiadomość odnośnie cen paliw. Okej? Okay? Możemy się tak umówić? Do 10:00? No. Nie rozmawiamy o cenach paliw.
1: Nie rozmawiamy.
0: Super.
1: Czyli wprawiamy się w dobry nastrój.
0: O, jak dobrze.
1: Prawda?
0: Od razu lepiej.

0: fajnie.
1: Ale no. Jak się klaszy na dwa?
0: No co, no to po.
1: Tak się właśnie klaszczę na dwa.
0: Tak jest.
2: Na dwa.
0: No dobrze. To teraz już no cztery koła. Wrócimy.
1: Tak, wrócimy. Dzień dobry, szanowni prowadzący, z panią Emilią na czele.
2: No,
1: Lublin! 17,5 stopnia Celsjusza. Gwiazdy na niebie. Od Puław do Radomia leje. Jest 15 stopni. Szerokości Rafik Lu.
0: Dzięki za te informacje. Miało być optymistycznie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na czele z wiadomościami drogowymi wyjeżdżamy na trasy głównie w Warszawie i w Krakowie. Cały czas bardzo duże utrudnienia są na autostradowej czwórce. Właśnie jeżeli dojeżdżacie do Krakowa od strony Tarnowa i Rzeszowa, tam korek ma ponad 5 km. No i nawet nie korek, raczej powiedziałabym, że to zator. Kierowcy raczej na razie nie wyjadą z autostradowej czwórki i nie wjadą nią też do Krakowa. A co się wydarzyło? Między Krakowem a Bochnią właśnie na 431 kilometrze było zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa. Jak wiemy od służb, cztery osoby zostały ranne w tym wypadku i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku wspomnianego już Krakowa. Te utrudnienia są od 5.30 od godziny właśnie i jeszcze, tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace na A4 mogą potrwać przez najbliższą godzinę. A jeżeli chodzi o Warszawę, to zakorkowana jest oczywiście standardowo S8, to już poranny szczyt na S8, no i zwalniają głównie kierowcy, którzy jadą z Marek i próbują przedostać się przez most generała Grota Roweckiego od węzła Łabiszyńska. Zwalniacie i tak jest aż do Marymontu, czyli jeżeli próbujecie dostać się do centrum albo dalej planujecie przejazd w kierunku Łodzi. Trwają też prace na odcinku S6, chodzi o województwo zachodniopomorskie, węzeł Malechowo do węzła Kawno, a dokładniej w pobliżu miejscowości Pękanino na 149 kilometrze. Po trzeciej samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Tam na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale cały czas zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. I przypominamy o tym, że zakończyły się prace na S8 w Łódzkiem na 120 kilometrze po tym, jak palił się samochód osobowy i zablokowany był jeden pas w trasie do Wrocławia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11.
1: Wiem, jak sprowokować pozytywne informacje.
0: Oho.
1: Co dobrego u was?
0: No to
1: dajcie znać w aplikacji.
0: To się teraz posypie lawina. Czekamy, można się nagrywać, można pisać.

0: Tak.
1: 21 minut do godziny 7. To jest naprawdę niesamowite, że jesteście w Polsce, to raz. Dodatkowo jesteście jeszcze poza granicami kraju, to dwa. A trzy, jesteście hen daleko gdzieś za oceanem i też nas słuchacie.
2: W odniesieniu do tego, no, weź sobie tam mapę pogodową. Odpal.
1: Mapa pogodowa.
2: No, szczególnie jeśli chodzi o zachmurzenie i opady deszczu. Nałóż ten filtr, bo mam taką wiadomość. Zero korków. No to o tej porze to w wielu miejscach. Pusta droga, czyste niebo, cisza i spokój. Gdzie to może być?
1: W ciągu dnia 32 stopnie, w ciągu nocy 23 stopnie. Natomiast na horyzoncie w niedzielę 34 i przelotne opady deszczu, w poniedziałek burza i 27, czyli już od poniedziałku spadek wartości na termometrze.
2: Nie jest to Szczecin.
1: No nie. Skąd się biorą kurczaki?
2: Z Kentucky! Słuchajcie, czy można wymagać czegoś więcej? Pozdrowionka z Kentucky od Direksa i oby wszyscy mieli warunki jak ja tutaj teraz. Direks, pozdrawiamy.
1: No tak, no ta pusta droga. Ja sobie już to wyobrażam. I to niebo, i ta cisza, i ten spokój.
2: Kurczaki.
1: I te
2: z Kentucky.
1: Tak jest, no to ruszyć z tobą w trasę to od razu.
2: Ja bym się zatrzymał i zjadł.
1: No ja wiem przecież. No, nie jedną trasę z tobą zrobiłem i nie jeden kilometr.
2: Wracamy, słuchajcie, na ziemię. Dzień dobry, ekipa. Z pochmurnego Kalisza.
1: Już.
2: Ale 14 stopni, to nie jest źle.
1: To jest przyzwoicie.
2: I całkiem przyjemny poranek dzisiaj do Katowic. Jaką drogę zaproponujecie miłego dnia dla wszystkich, to Bartłomiej do nas napisał. Z Kalisza do Katowic?
1: Mm-hmm.
2: Koleją. Będzie najszybciej. Nie, już sprawdzam. Oczywiście, że proponowałbym ci jechać na Wieruń. Tędy będzie najszybciej. Tak jeszcze tylko próbuję podejrzeć, co to jest za droga wojewódzka. 482, tak? Przez chwilę. A w ogóle to dostań się do 43, a potem 43 dojedziesz sobie do okolic Częstochowej i A1 do Katowic.
1: Grzesiek jeszcze pisze, pytacie, co u mnie dobrego? Siedzę w pracy i słucham radia PRK i oby tak do 14. Pozdrawiam prowadzący, Grzesiek z Lunchi. No pięknie, jak można no sobie posiedzieć w pracy.
2: Mamy to.
1: My stoimy.
2: Nie narzekamy dzisiaj. Nie narzekamy. O paliwie nie rozmawiamy.
1: Nic.
2: Pytamy, co dobrego u was?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

0: 10 minut i zostało nam jeszcze do godziny 7.
1: No a co to oznacza?
0: Że po godzinie 7 oczywiście tablice rejestracyjnej 300.
1: I to jest ta dobra informacja.
0: Tak jest.
1: Niestety mamy też gorsze. Co 20 minut informacje drogowe, 6:50, więc czas na szczegóły, co tam na drogach o poranku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Szczegóły o poranku są takie, że mamy najnowszą informację z S5. Województwo kujawsko-pomorskie, węzeł Bydgoszcz Północ do węzła Maksymilianowo. Tam na 51. kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Wiemy, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Od 6 tak naprawdę już tak jest, czyli od niecałej godziny. No i te utrudnienia na S5 będą jeszcze do godziny 7. Albo mogą się też przedłużyć. Na razie większych utrudnień na S5 nie widać. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to bez zmian. Cały czas mamy bardzo duży korek na autostradowej czwórce, to wręcz zator. Kraków-Bochnia, 431 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. 4 osoby zostały ranne. No jeżeli chodzi o tą blokadę, to nieprzejezdne są dwa pasy w kierunku Krakowa. Czyli to wiadomość dla tych wszystkich, którzy jadą do Krakowa z Rzeszowa czy z Tarnowa. Chociaż w drugą stronę można jechać. Tutaj nie widać, żeby od Krakowa w kierunku Bochni na przykład były jakieś większe utrudnienia. No a jeżeli chodzi o te poranne korki, to one są oczywiście w Warszawie na S8, o czym już wcześniej mówiliśmy. Na węźle Łabiszyńska kierowcy zwalniają w kierunku centrum miasta oraz zwalnia nam S2, dokładniej na wysokości lotniska Chopina, w obu kierunkach, czyli w trasie do Pruszkowa i do Siedlec. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I po 7 także czekamy na Was, bo czekają 300 do zgarnięcia.
1: A skoro mowa była o tym, że wprawiamy się w dobry nastrój.
0: Tak, tak, cały czas.
1: To jest anegdota o kurczakach. O,
0: proszę uprzejmie.
1: Koleżka jeżdżący na taksi dostał zamówienie z lokalu dla klienta z dowozem. No i to były kurczaki z Rożna. I tak jechał. I nie wytrzymał.
0: No raczej, no.
1: Zjadł je w aucie i wracał się po nowe zamówienie. Już wiesz, dlaczego nie jeżdżę na taksi?
0: Tak.

0: Republika, tak na dobry początek czwartku i tak na takie trochę rozbudzenie, bo to się można pobudzić w tym numerze, można poszaleć.
1: A wy obudzeni?
0: Właśnie.
1: Staliście? Co dobrego u was?
2: Cześć, tu Michał z Lekarskiego Klubu Motocyklowego. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Jadę do pracy trochę tutaj, kapie, ale tak sobie myślę, że na te wszystkie szarości to najfajniej mają daltoniści. No, oni nie widzą tego. Pozdrawiam, cześć.
0: Ale czują.
1: Zdecydowanie, Michale, gorąco pozdrawiamy. No i właśnie, jeżeli chodzi o te motocykle i o ten sezon, chyba go jeszcze nie kończymy, prawda?
0: Nie, wręcz przeciwnie. No nie. Będziemy udowadniać wam pod koniec września, że motocykl to jest fantastyczny środek transportu, nawet podczas rozpoczynającej się jesieni. I nawet jeśli trochę pada, to w ogóle się tym nie będziemy przejmować. Więc już od ładnych paru tygodni przygotowujemy się do kolejnej wyprawy motocyklowej z Polskim Radiem Kierowców.
1: A jak będzie padało tak jak dzisiaj?
0: Co? No to jedziemy.
1: No bo słuchajcie, leje od Katowic po Suwałki.
0: A, no to tam nie jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak będzie lało, to nie jedziemy, ale jak będzie padało, to w ogóle się tym nie przejmujemy, okej? Okay?
1: Dobrze, mowa? Bo pięknie. Wiadomo, że jak nie wieje, to jest ciepło.
0: No, dokładnie. A dzisiaj zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Przejściowo z rozpogodzeniami głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu właśnie. Na Pomorzu miejscami burze. Natomiast na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. No i prognozowana wysokość opadów na przykład na Lubelszczyźnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu Podkarpacie, ale także na południu Małopolski do 12 litrów.
1: Ach, czyli tam będzie padać i tam też będzie najcieplej, bo jeżeli dzisiaj potrzebujecie powyżej 20 stopni Celsjusza, to zapraszam właśnie na Podkarpacie w Bieszczady, bo tam nawet 21 kresek powyżej zera. A tak na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę.
1: No i tak patrzę sobie na ciśnienie, ono w południe powinno wynieść 1003 hektopaskale. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Widzisz,
1: ale klimatycznie, nastrojowo zrobiłeś.
4: Jak pięknie słońce wschodzi.
1: Panie, proszę panów. A tu oba samce, Patryk Kuniszewicz.
0: Trochę przesadził. I Kuba Marcinowicz.
1: Więc nie da rady.
0: No właśnie, nie potańczymy. Ale mówimy wam. Ale będziemy wam towarzyszyć.
1: 3, 5, 8.
0: Dzień dobry.

0: 10 minut. Już po godzinie 7.
1: Tak pozytywnie było po 6, a tymczasem od 7 zaczynają się utrudnienia. Mamy informację od słuchacza.
2: Dzień dobry jak wszystkim. Kapelan się melduje informacyjnie. Wojewódzka 401 i 385. To jest wysokość Grodkowa. Mamy zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów, z czego jedno dachowało. Wszystkie służby na miejscu. Mamy tam moje osoby poszkodowane. No i występują dość mocne utrudnienia w ruchu, także zachować tam ostrożność.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dziękujemy za tą informację z drogi wojewódzkiej, a jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to widzimy, że zaczyna nam się korkować już autostradowa jedynka za miejscowością Swarożyn w trasie do Gdańska oczywiście. Tam też już zablokowany jest ruch, jak widzimy na węźle Stanisławie, czyli też na wysokości Tczewa samego. Korek się tworzy, ma on już 3 km, także A1 w najbliższym czasie nie przejedziecie. Jak zawsze, jeżeli chodzi o autostradę A1 i o korki właśnie na A1, to przypominamy, że można przejechać alternatywną trasą, na przykład drogą krajową numer 91, właśnie przez Tczew i w ten sposób potem na przykład zjechać na wysokości Pruszcza Gdańskiego przed wjazdem do Trójmiasta. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to większy ruch też już robi nam się na autostradowej czwórce, ale przed wjazdem do Wrocławia, czyli utrudnienia są w Baranowicach, tam trwają prace drogowe, chociaż korek też tworzy się w drugą stronę, czyli jeżeli z Wrocławia wyjeżdżacie w kierunku Legnicy. Kraków, patrzymy, co się dzieje na tej autostradowej czwórce. Czy ona już wygląda lepiej, gorzej, czy wygląda tak samo? No widzimy, że tam już służby działają. Troszeczkę ten korek się rozluźnia. Wcześniej był to zator, ale dalej za Stanisławicami trzeba zwolnić. To korek, który ma mniej więcej 5-6 km i zaczyna się właśnie, tak jak mówiłam, na wysokości targowiska. I jeżeli chodzi o to, co tam się wydarzyło, to dwa samochody osobowe zderzyły się z busem po godzinie 5:30. Cztery osoby w tym wypadku zostały ranne i konkretniej zablokowane są dwa pasy. 431 kilometr. S5, węzeł Bydgoszcz Północ do węzła Maksymilianowo na 51 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy, który blokuje pas w kierunku Poznania. Czekamy tak jak zawsze na Wasze wiadomości.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ten smutny, deszczowy poranek pozdrawiam za A4. Muzykę gracie obłędną, więc warto się zatrzymać i to napisać. Pozdrawiam Norbert, bardzo dziękuję.
1: No i za chwilę wam zagramy, ale niestety płyną kolejne informacje drogowe od was. Duże spowolnienie, to ja napisał Tobo123. Duże spowolnienie ruchu od zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Legnicy za węzłem Pietrzykowice. Powodem są roboty drogowe i zwężka do prawego pasa. Ale to, o czym wspominała Emilia, wędruje do Trójmiasta i okolice Swarożyna.
5: Dzień dobry. Autostrada A1 za Swarożynem przy Stanisławiu jest wypadek. Wszystko stoi na autostradzie. Polecam zjazd w Swarożynie i jazdę do Gdańska starą jedynką. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.

0: 20 minut po godzinie 7. Sprawa jest od Krzysztofa. Jest. Krzysztof pisze, proszę, proszę, pozdrówcie chłopaków z agrobazy.
1: Mogę ja, mogę ja?
0: No.
1: Dobra, uwaga, agrobaza, chłopaki! Przerwijcie robotę, przestańcie pić kawę, chłopaki!
0: Krzysiek pozdrawia. To ładne. Ciekawe jestem, czym jest agrobaza.
1: To jest taka baza agro.
0: Agro. No ja to rozumiem, no dobra. I się wszystko wyjaśniło.
1: A u nas jest naprawdę taka zabawa typu konkurs.
0: To właśnie. Konkurs. W którym to konkursie do zdobycia jest bon o wartości 300 zł. Zasada tego konkursu polega na tym, że mamy trzy tablice rejestracyjne, albo z dwiema literami, albo z trzema literami, a wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, który z urzędów wydał daną tablicę, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Jeśli odpowiecie dobrze, dostajecie stówę. I tak przez trzy kolejne tablice, czyli razem ile stówek?
1: Trzy.
0: Bardzo dobrze. I później te trzy stówki można wydać na co?
1: Można wydać na wszystkie motoryzacyjne przyjemności, czy to na jednym, dwóch, czterech, trzech pewnie też kółkach się znajdzie, bo to jest portal Go Racing, gdzie dobrze się motoryzacyjnie bawicie. Ale regulamin, pozdrawiamy Komisję Kontroli Gier i Zakładów, jest na radiokierowców.pl. No i to, co najważniejsze, kto pierwszy, ten lepszy, bo trzeba do nas zadzwonić i wybrać numer 22 139 29 29. Odblokowałem linię.
0: A czy te 300 to jest jedna jedyna nagroda?
1: A nie.
0: Jeszcze.
1: A nie.
0: Jest owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, jest wieczna chwała i sława. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy i w miejscu rekreacji, gdyby takowe się pojawiło.
1: 22 139 29 29. Halo, halo. Halo.
2: A dzień dobry, dzień dobry.
1: No cześć i czołem.
2: Udało mi się kolejny raz. No to dobrze.
0: No dobra.
2: Jeszcze tych trzech stówek nie miałem.
1: To jest o co powalczyć. No dobrze, to w takim razie to my już wiemy, że za moment będziemy walczyć z trzema tablicami. Pytanie tylko, jakie macie propozycje. I tutaj czekamy na te tablice w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To ja mam jeszcze taką ważną sprawę, bo nasza słuchaczka pisze: kochani, proszę, pozdrówcie mojego męża Krzysia z Łodzi, który słucha was każdego dnia podczas lekcji nauki jazdy. Instruktor Kasiula z Mini. Pozdrawia.
1: A, jak no, zmieni Kasiula. Krzyśka, bardzo gorąco pozdrawiamy, bo tam prawdopodobnie już pierwszą lekcję ma.
0: Może tak być, tak, bo jak nauczyciele wcześniej zaczynają.
1: Także wy tam w Łodzi się nie martwcie, Krzysiek ma wszystko pod kontrolą.
0: Otóż to. A na innych drogach, na innych trasach, jak wygląda sytuacja? Sprawdzamy to dla was co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No ale nasi słuchacze są niezawodni i też wysyłają nam raporty z dróg.
4: Obwodnica Wielunia, 24 km na lewym pasie, rozerwana opona od auta dostawczego. Dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy o ostrożność.
3: Dziękujemy za informacje i to nie wszystko, bo wcześniej informowaliście nas też, że za Swarożynem przy Stanisławiu jest korek i że nasi kierowcy polecają wjazd do Gdańska starą jedynką. Tam tak korek jest, jak wcześniej też już mówiłam, i ma on mniej więcej 3 km. Warto rzeczywiście zjechać na drogę krajową numer 91, bo tam autostradową jedynką w najbliższym czasie do Trójmiasta nie przejedziecie. Ponadto korkuje się droga wojewódzka numer 401 i 385. Grodków. Zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jeden samochód dachował i są ranni. Jeżeli chodzi właśnie o te drogi krajowe, przepraszam, drogi wojewódzkie, to rzeczywiście warto je omijać, bo tam już też na wysokości Grodkowa widzimy dość spory korek w obu kierunkach. A jeżeli chodzi też o wiadomości z naszej aplikacji, piszecie, że korkuje się obwodnica Wrocławia w kierunku Legnicy za węzłem Pietrzykowice i trwają tam prace drogowe. Jeżeli chodzi o Warszawę, to ruch coraz większy jest na ekspresowej 8, tak jak już wcześniej wspomniałam, na moście Grota Roweckiego, chociaż ruch też rośnie w drugą stronę, czyli jeżeli wjechaliście do Warszawy i próbujecie się dostać na przykład do Białegostoku, no i mamy też spory ruch na ekspresowej 2 na wysokości lotniska Chopina. Tam wcześniej były niewielkie spowolnienia, ale teraz robi się już no właśnie coraz gęściej. To akurat trasa w kierunku Siedlec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak tam przygotowania do naszego konkursu?
1: Są. I powiem szczerze, bardzo fajna sportowa propozycja wpadła. Choć siatkówka się cieszy popularnością w Polsce.
0: Ale koszykarska też jest niezła. Aha. Zdecydowanie. Więc za chwilę więcej na temat naszej zabawy. No i gramy konkurs tablicowy, jak zwykle do zgarnięcia 300 zł.
5: Thank you.

0: Moment, żeby powiedzieć, że już teraz mamy dla was
1: konkurs.
2: A w tym konkursie nagrody do wygrania i owacje, i możliwość pozdrowienia na antenie, i szacunek, i chwała, i oczywiście voucher na 300 zł.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: A no właśnie, czyli można spełniać swoje motoryzacyjne marzenia w naszej zabawie i o wartości 300 zł, no to można poszaleć.
2: I teraz łączymy się z Norbertem. Halo, halo!
3: Dzień dobry.
0: Oj, dzień dobry.
2: Nie chciałbym być dzisiaj w twojej skórze.
3: No to trudno, no zobaczymy. Ja ci powiem tak. Jest warte wszystkiego.
2: Ale łatwo nie będzie, tym bardziej, że nawet ja jestem zaskoczony jedną tablicą.
0: Aż tak?
2: No bo nie będę na razie zdradzał. No pan dobrze. Ma jakąś propozycję?
0: Mam propozycję od Ani z Tarnowa, która wysłała komplet tablic rejestracyjnych.
2: No to wybierz jedną.
0: Proszę bardzo. ZKA.
2: ZKA, Zbigniew Konstanty Anna.
3: Zachodniopomorskie.
0: Trafiony?
2: Dobra.
3: ZKA, Kamiński Prowet.
0: No.
2: Zatopiony.
0: No, zatopiony, no.
2: To proszę, druga propozycja dla ciebie.
4: Witam, Sławek ze Splintera. Proszę tak, rejestrację ZBI. Byłem tam dzisiaj, pozdrawiam.
2: No, Sławek był w ZBI.
0: No, fajnie.
2: Ale co to za miejscowość? Zbigniew...
3: Białogardzki.
2: Barbara Irena Białogardzki.
0: Od razu.
2: Czekaj, bo ja mówiłem, że ma być trudno. To teraz zaskoczenie, bo Toczek wysłał rejestrację. Więcej, on nawet zdjęcie wysłał, że ta rejestracja faktycznie jest.
0: Serio? To nie jest jakiś fotomontaż?
2: No nie, nie. I teraz uważaj. Zawsze mówimy, że po trzech powiat, że po dwóch miasto wojewódzkie, a po jednej? Bo tu jest tylko o.
0: Ale jest taka rejestracja.
2: O!
3: To jest do polskiego województwa i pewnie ktoś sobie tam jakąś swoją indywidualną.
2: A nie, tu jest O i tylko potem trzy literki. Już nie będę mówił, bo to może dane wrażliwe, więc... O i trzy cyferki, przepraszam, nie literki. O i trzy cyferki.
0: I co teraz?
3: Znaczy ja... O i trzy cyferki?
2: Tak. No i właśnie, co to za rejestracja, ja się pytam. No dobrze trafiłeś, że to jest... Opolszczyzna. Trudno ustalić, czy to jest samo Opole, czy...
3: A to ta czerwona z czerwony rajdowa?
2: Normalna czarna.
0: Czyli co? No, to
2: znaczy, ja uznaję, tylko...
0: A czy to już!
2: Jest, czy to jest powiat brzeski, czy głubczycki, czy oleski, czy nyski, czy wręcz Opole?
0: To nie wiadomo.
2: To nie wiadomo, bo to jest skrócona tablica, ta mniejsza, która jest montowana na jakich autach?
3: No to na tych amerykańskich albo japońskich, albo na tych, co się chcą wyróżniać.
0: No. To było trudne.
2: No ale udało ci się.
0: Ale no, to dobrze.
2: Jest czyli... dobrze. Trzy punkty, czyli
0: 300 są twoje i brawa!
2: No i oczywiście przyjmujesz antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
3: No kogo? No najlepsze radio w eterze, polskie radio kierowców, no to jakby mogło być inaczej.
2: No to się umówiliśmy, teraz możesz z serca.
3: No dobrze, no jak zwykle mój najlepszy personel na całym świecie oddziału urologicznego w Brzesku. Ich pozdrawiam, bo naprawdę warci są tego.
2: Aż się poczułem lepiej.
0: Pozdrawiamy również. To do ciebie oczywiście ten voucher o wartości 300 wędruje na spełnianie motoryzacyjnych marzeń, a wiem, że je masz. Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę, no i oczywiście także szacun na dzielni w pracy i w miejscu rekreacji.
2: A przy okazji życzymy szerokości, przyczepności. Trzymaj się.
3: Dzięki serdecznie, do usłyszenia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: 10 minut jeszcze. Do 8.
1: Toczek nas zaskoczył tablicą. Tylko jedna literka, ale oczywiście Norbertowi udało się odgadnąć. I przy okazji pisze: dzięki chłopaki za wyjaśnienie tej tablicy. Gratuluję zwycięzcy. No my też gratulujemy i zapraszamy w trasę. Sprawdzamy, co tam dobrego na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No dobrego albo niedobrego, raczej to drugie, bo na S8 korkuje nam się wjazd do Warszawy od węzła Janki do węzła Opacz. Awaria pojazdu, zablokowany jest już jeden pas ruchu, dokładniej lewy w kierunku Warszawy od godziny 7.20, tak będzie do godziny 9. No i widzimy, że rzeczywiście ten korek jest, raczej S8 w najbliższym czasie właśnie przez Janki nie dojedziecie do Warszawy. Patrzymy, ile już ten korek ma, no mniej więcej 5 km i tam rzeczywiście jest bardzo ciasno. To nie wszystkie nowe wiadomości, bo jeszcze trasa S6, węzeł Malechowo do węzła Kawno, kierunek Szczecin, czyli województwo zachodniopomorskie, tam samochód wypadł z jezdni. Po godzinie 3.30 już tak naprawdę doszło do tego zdarzenia i jeszcze do 8.30 zablokowany będzie pas w kierunku Szczecina. A S5 to węzeł Bydgoszcz Północ do węzła Maksymilianowo, gdzie zepsuł się samochód i jeszcze przez najbliższą godzinę zajęty będzie prawy pas do Poznania. Zaglądamy też na mapy, patrzymy, gdzie najbardziej nam się korkują trasy. To cały czas jest S8 w Warszawie. Też jeżeli wyjeżdżacie z Marek i chcecie przejechać przez węzeł Łabiszyńska, potem mostem Grota Roweckiego do centrum Warszawy, to tam rzeczywiście ruch jest spory. W drugą stronę to samo, czyli w kierunku Białegostoku. No i zaglądamy, jak jeszcze wygląda ta autostradowa czwórka przed wjazdem do Krakowa. Za Bochnią korkuje nam się autostrada A4, gdzie doszło do wypadku. Tam 4 osoby zostały ranne po tym, jak zderzyły się 2 samochody osobowe z busem. Niby już tam zakończyły się prace drogowe, no ale korek cały czas jest. Można to ominąć na przykład przez Niepołomice albo przez Wieliczkę, chociaż tam też jest dość spory korek, no bo kierowcy jakoś próbują tą A4 ominąć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj na trasie? Jeśli macie informacje, które być może pomogą innym kierującym poruszać się płynnie i sprawnie po drogach, no to czekamy na nie, na przykład w aplikacji, tutaj w wersji tekstowej albo w wersji głosowej.
1: Mamy już za chwilę, opowiemy o pogodzie, bo może trochę deszczowy ten poranek, ale w ciągu dnia nie będzie najgorzej.

0: skrajnie różne wartości na termometrze. Na przykład w Przemyślu mamy 18 stopni. Jak na 8 rano, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. A gdybyśmy tak przejechali na zachód, to nagle okaże się, że wylądujemy w Jeleniej Górze. A tam tylko 9.
1: I chłodniej tylko w Małopolsce i w województwie pomorskim, a w zasadzie na wybrzeżu, bo tam silniej wieje. 22 metry na sekundę. Poza tym to ciepło.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj. Nad naszymi głowami zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Przejściowo także rozpogodzenia, głównie w zachodniej części kraju. No okresami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Na przykład na Pomorzu miejscami burze mogą występować, a na południowym wschodzie również opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na przykład na Lubelszczyźnie miejscami około 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu Podkarpacia i w Małopolsce do 12.
1: Przyjemnie, ciepło i sprawiedliwie będzie dzisiaj w ciągu dnia, bo temperatura na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni Celsjusza. Co prawda tutaj wybrzeże, wróć południowo-wschodnie tereny Polski nam się wyłamały. 20-21 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, bo nawet do 55 km na godzinę.
1: Barometry w południe w Warszawie pokażą 1003 hektopaskale. Przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przewidywana jest także bardzo przyjemna jazda do godziny 10 z nami.
1: I przyjemna. Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Na tę jazdę was zapraszamy i z samego rana mówimy
0: dzień dobry.

0: Gdzieś są korki, gdzieś tych korków nie ma, gdzieś trzeba szukać objazdu, a gdzieś po prostu trzeba swoje odstać.
1: No i gdybyście wy mieli informację od razu, informujcie, gdzie stoicie, gdzie te korki występują. My też mamy takie świeże spojrzenie, z nami Emilia Kleszczewska. Czas na serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Także korek jest albo go nie ma i oto jest pytanie. My na to pytanie odpowiadamy, bo rzeczywiście sporo się dzieje cały czas i zaczynając od województwa małopolskiego, trochę lepiej wygląda ta czwórka, chociaż tam korek jeszcze cały czas jest za Bochnią w kierunku właśnie stolicy województwa małopolskiego. Przewężona jest trasa S86, jeżeli jedziecie z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w kierunku Katowic. Tam jest naprawdę dość spory korek i też widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Pojawiły się też informacje od naszych kierowców.
4: Dzień dobry, wjazd trasą S7 od strony Kielc na wysokości węzła Warszawa lotnisko jest praktycznie całkowicie zablokowane, bardzo wolno to idzie, także mówiliście jakiś czas temu, że S8 stoi, no S7 też stoi, też wjazd jest bardzo, bardzo utrudniony. Pozdrawiam szerokości, spokojności.
3: Pozdrawiamy i tą wiadomością zaczynamy mówić o Warszawie, a jest o czym, bo S8 też nam się korkuje na wysokości mostu Grota Roweckiego, o czym mówimy od samego rana, ale to nie wszystko, bo dojeżdżacie zdecydowanie wolniej pozostałymi trasami, tak? Na pewno S8 na wysokości Janek, a praktycznie nie dojeżdżacie, bo tam korek ma ponad 3 km i jest rzeczywiście bardzo gęsto po zdarzeniu drogowym w trasie do Warszawy. Utrudniony też jest przejazd przez Grodzisk Mazowiecki autostradową dwójką, tam są spore przewężenia, oraz drogą krajową numer 7 przez Łomianki. To województwo mazowieckie, ale jeszcze zaglądamy na Dolny Śląsk szybciutko, bo tutaj korkuje nam się autostradowa czwórka, dokładniej na węźle Wrocław Południe. I to nie tylko A4, ale też autostradowa 8. Też widzimy, że jest zdarzenie drogowe przed wjazdem do Wrocławia. Czekamy na więcej informacji. No a z tras pomorskich bez zmian. Autostradowa 1 nam się korkuje, tak jak wcześniej nasz słuchacz informował, za Swarożynem w kierunku Gdańska. To można ominąć drogą krajową numer 91.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja, można pisać, można się nagrywać. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, to informujcie, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym.
1: Ale zwróciłeś uwagę, że sporo tych utrudnień.
0: No właśnie.
1: Tak dzień jak co dzień, można powiedzieć.
0: I tu pojawia się fundamentalne wręcz pytanie.
1: Jakie?
0: Stoisz czy omijasz?
1: Stoję czy omijam? Czasem warto postać.
0: A, no właśnie.
1: Bo jakoś to pójdzie. A jak będziesz omijał, będziesz kombinował, to jeszcze wywiedzie się na manowce.
0: Tak jest. Ale przyznam się szczerze, że ja chyba należę do tej grupy kierowców, którzy raczej postoją.
1: Ja lubię zakombinować.
0: Ja wiem właśnie.
1: Stoicie czy omijacie dane utrudnienie? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To 19 minut już po godzinie 8. PRK, Polskie Radio Kierowców. I teraz tak, mamy dwie opcje. Jedna opcja, tak jak już się coś, no, zadziało na drodze, to stoimy cierpliwie i czekamy.
1: No ale tak, jeżeli jesteś na autostradzie, a miałem takie zdarzenie, to nie masz wyboru.
0: No

0: Jeżeli jednak jesteś na drodze krajowej, wojewódzkiej, no to już zawczasu widzisz, że no takie spowolnienie, już szukasz sobie objazdu. I nie pakujesz się w to.
1: I pamiętam kiedyś trasę, do Kwidzyna jechaliśmy.
0: Ja z tobą?
1: Ty nie.
0: Okej.
2: I efekt był tego taki, że przed wjazdem do Kwidzyna jakiś wypadek i droga zablokowana i stwierdziłem jako kierowca, że ja sobie poradzę. Na szczęście było to dość dobre auto, takie duże, terenowe i poszliśmy przez las. Tam była jakaś boczna droga przez jakieś mikromiejscowości.
0: Zakopałeś się?
2: Mm-hmm.
0: Ja też mam taką historię. Z Rzeszowa do Lublina jechałem i no niestety jeszcze nie było autostrady. Tak samo.
2: Ale wtedy nauczyłem się korzystać z napędów i nauczyłem się... Wielu rzeczy się nauczyłem wtedy, no.
0: Kazimierza Wielka. Pozdrawiam. Ja tam kiedyś jechałem i też chciałem z objazdu skorzystać i mało nie wylądowałem w Wiśle.
2: No widzisz.
0: Bo tam przeprawa jest promowa.
2: Sołtys z Kwidzyna właśnie tak a propos pisze. Nie no, dobry objazd to podstawa, czasami wychodzi się na tym gorzej, no ale cóż zrobić, życie pozdrawia Sołtys z Kwidzyna.
0: My też pozdrawiamy i oczywiście mamy do was konkretne pytanie. Jest zator, jest spowolnienie, jest utrudnienie w ruchu drogowym. Czekacie, stoicie czy omijacie?
3: Wszystko zależy od możliwości. Jak człowiek zna jakiś skrót, gdzie jak objechać i wie, że tam się nic nie będzie działo, to można tak zrobić. Ale czasami się tak zdarzy, że czasami trzeba postać, odczekać swoje i wtedy pojechać. To jest tak, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. Pozdrawiam, szwagieru.
2: To ładne, ale dzisiaj chcemy, żebyście się opowiedzieli i powiedzieli nam, jaki typ kierowcy reprezentujecie. Czy właśnie jesteście kierowcą, który kombinuje i no, zawsze jest zwolennikiem teorii, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze szukacie tego wyjścia.
0: Aha.
2: Czy cierpliwie siedzicie, czekacie, zobaczymy,
0: nie,
2: co się
0: to
2: wydarzy.
0: To nudne, bo jak się zna drogę, to sprawa jest bardzo łatwa.
2: Ale jak się nie zna, to jest przygoda.
0: Otóż to i o taką przygodę nam chodzi, a przy okazji, gdybyście tam siódemką podróżowali i do Łomianek mieli utrudnienie, to pamiętajcie, że od Nowego Dworu można równolegle na Dziekanów jechać.
2: O,
0: bardzo fajny skrót.
2: No to czekamy na informacje od was. Można pisać, można się nagrywać. Czy jeśli mamy zator na drodze, stoicie, czy kombinujecie i szukacie objazdów?

0: pół.
1: Czyli co, czyli dla mnie 50%, tak?
2: Wiesz co, jak zawsze słyszę ten utwór, to zawsze nie wiem dlaczego, ale myślę o pizzy.
1: Poważnie?
2: Tak jest. Jedno, jedyne skojarzenie. Po prostu pół hawajskiej, pół pepperoni, dziękuję.
1: Biorę pepperoni, weź sobie hawajską.
3: Hawajskie?
2: Biorę. No jasne, że to tak, rzeczywiście.
3: Lubi hawajską? No. Lubisz hawajską?
2: Ja jestem team hawajska.
1: Z tego trzeba się spowiadać.
3: Matka.
1: Że ciężki.
2: Ale komu, czemu?
3: Jak słyszę, to mnie uszy bolą.
1: Prawda?
2: No. Chyba Włochom, no dobrze.
1: Pepperoni, w porządku.
2: Ale ja też chętnie.
3: Capriccioso.
2: Ja co dasz, no? Co zrobisz?
1: No to te w takim korku na przykład, stojąc, można skorzystać z pizzy i poczekać, albo poszukać objazdu. Niestety my bardzo często stoimy, bo po prostu zapomnimy skręcić, żeby ominąć jakiś zator, ale jeszcze nigdy na tym samym staniu nie wyszliśmy lepiej, niż jak się go omija. Gorące pozdrowienia i miłego dnia od Karolci i Dawida Ski.
2: Pozdrawiamy was serdecznie. To za chwilę więcej takich przypadków. Czy stoicie, czy jednak szukacie i kombinujecie jakiś objazd.
1: A teraz poszukajmy korków.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No cały czas jest ten korek na A1 w województwie pomorskim. Chodzi o odcinek od węzła Sparożyn do węzła Rusocin. Wiemy już dokładnie też, co się dzieje, bo dostaliśmy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na A1 była awaria samochodu ciężarowego. Zablokowana jest całkowicie jezdnia w kierunku Gdańska. I tak naprawdę już te utrudnienia pojawiły się przed 7:00 i korek, jak mówiłam, cały czas jest do Gdańska. Jak sobie spojrzymy mniej więcej, jaki jest odcinek, którym teraz nie przejedziecie, no to już ponad 4 km, to można ominąć drogą krajową numer 91, tak jak zawsze. Zakończyły się prace na autostradowej czwórce, odcinek Kraków-Bochnia, a dokładniej Bochnia-Kraków, bo to przed wjazdem do stolicy województwa małopolskiego, na 431 km. Po godzinie 5:00 zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. Tam 4 osoby zostały ranne i jeżeli chodzi o korek, no to on dalej jest, chociaż wygląda ta sytuacja zdecydowanie lepiej. Przypominamy, że można to objechać na przykład przez drogę krajową numer 75 albo przez drogę krajową numer 94, chociaż w Wieliczce też jest spory korek i raczej tam odradzam to lepiej przez Niepołomice chyba. No i jeszcze zaglądamy sobie na trasę S5. Tam zepsuł się samochód i cały czas mamy zajęty węzeł Bydgoszcz Północ do węzła Maksymilianowo. Taka sytuacja będzie jeszcze do godziny 9:00 mniej więcej. I jeszcze S1. Remontowany jest odcinek w kierunku Żywca, to województwo śląskie oczywiście, gdzie prace potrwają cały dzień i lokalnie wyłączony jest pas awaryjny prawy, a także lewy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 9:00. No i taka prosta sytuacja, wydawałoby się, w porannym szczycie komunikacyjnym. Droga zablokowana albo zdecydowane utrudnienia, spowolnienia, korki. Czy szukamy objazdu, czy jednak będziemy stać cierpliwie, czekamy, bo nawigacja mówi, że trzeba doliczyć tam 6 minut, powiedzmy.
1: To teraz uwaga. Bo jest taka stara zasada, pisze Sławek z pomocy drogowej w Łańcucie. Stara zasada mówi, kto jeździ na skróty, w domu nie śpi.
2: Dobre.

0: Postanowiliśmy dzisiaj zorganizować taki trochę pojedynek między jedną a drugą filozofią prowadzenia samochodu. Czyli jeśli gdzieś staniemy w korku, to stoimy poczciwie, czekamy grzecznie, cierpliwie. O, ładne. Nie mogłem się powstrzymać. Czy jednak kombinujemy i szukamy objazdu, czyli skręcamy w prawo, w lewo, gdzieś przez lasek. Co?
1: Nie mogłeś się powstrzymać, żeby usłyszeć końcówkę utworu.
0: Tak.
1: Bo czasami warto zaczekać.
0: No,
1: po co szukać objazdu, wiesz co?
2: Tak
1: jest. Stara zasada mówi, już to mówiłem, że na skróty w domu to wtedy nie śpi się w tym domu. Inaczej. Kto jeździ na skróty, w domu nie śpi.
0: Albo kto jeździ na skróty, ten ma obdarte buty.
1: Coś takiego.
0: No, tak też można byłoby to parafrazować.
1: Ale Piotr dorzuca do tego zwronek. No. Kto skraca, do domu nie wraca.
0: O, też dobre. Pablo z Oktawii pisze, oczywiście szukam objazdów. Mam taką maksymę życiową, że lepiej jechać cały czas niż stać w korku, zwłaszcza w lecie. I ja mam podobnie. Ja nienawidzę stać w korku. Nie cierpię stać w korku, więc nawet gdybym miał jechać w podobny jakby bufor czasowy, to wolę jednak jechać, ale z drugiej strony jestem daleki od szukania objazdów na siłę. Czy nie jestem typem kierowcy, który kombinuje. Ja to może tu tędy polecimy, tu jest taka łącznica, tu bocznica, coś. Nie ma szans.
1: Stoicie, czekacie, czy szukacie objazdu?
3: Witam serdecznie. I odnośnie tego pytania, czy cierpliwie stoję w korku, czy szukam jakiegoś rozwiązania, to ja mam chyba ADHD, bo zaraz mnie coś nosi i już bym pojechał w prawo, w lewo. I najczęściej jest tak, że coś wykombinuję, ale nie zawsze jest to z pożytkiem, bo nieraz trafiło się tak, że po prostu gdzieś ugrzązłem i trzeba było prosić kogoś o pomoc. Pozdrawiam, Roman.
4: Jeżeli chodzi o zatory, to wszystko zależy od tego, kto czym się porusza. Ja jako kierowca ciężarówki, no niestety, jeżeli mam terminowy czas dostawy, to staram się znaleźć jakiś objazd. Aczkolwiek zawsze staram się wyjechać wcześniej, żeby być przed czasem na rozładunku. Ale jak to w życiu bywa, bardzo różnie. Kwestia wyboru i czasu, którym dysponujemy. Pozdrawiam.
0: No to wybieramy, czy stoimy, czy jednak szukamy objazdu, szukamy alternatywy.
1: Czekamy na wasz głos w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A wy gdzie tam utknęliście?
5: Halo, halo, dzień dobry panowie, Małcin z tej strony. Jakie stoimy i jakie czekamy, jedziemy. Lepiej jechać niż stać i czekać. Jak jest możliwość uciec, to uciekamy i szukamy objazdu. Nie zawsze to wychodzi na dobre, bo czasami schodzi się dłużej, ale nie stałem. Nie stałem, nie nudziłem się, nie denerwowałem się, tylko jazda, coś nowego może zobaczę, nowa droga. Także tak to wygląda u mnie. Przy okazji zapytam, lecę z Poznania do Warszawy i coś tam nie czeka po drodze, czy nie bardzo? Niby tu nawigacja nic nie pokazuje, ale wy to macie zawsze lepsze źródła informacji. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy, więc...
1: Ja tam nie chcę straszyć. Jak lecisz, to leć, ale uważaj, bo tam przed Koninem, przed węzłem Konin, widzę roboty drogowe. Czy drogowcy blokują je? Niekoniecznie. Czy jest spowolnienie? Też nie, ale warto uważać, bo spowolnienie może delikatne występować. Tak to na dwójce, czyściutko.
0: No i czekać, czy szukać objazdu?

0: 10 minut do godziny 9. No to jeśli macie na 9 do pracy, to mam nadzieję, że bez kombinowania, bez objazdów i bez stania w korku dotrzecie do pracy.
1: Co 20 minut. Najświeższe informacje drogowe w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaglądamy na Dolny Śląsk, bo ciasno jest na węźle Wrocław Południe, ten, który łączy A4 z autostradową 8. No i tam są naprawdę spore utrudnienia, bo po kolizji 4 samochodów, 2 osobowych i 2 ciężarowych, drogowcy blokują przejazd pasem w kierunku Kudowy. Bez zmian też na autostradzie A1 w Pomorskiem. Kilkukilometrowy korek jest w trasie do Gdańska. Tuż przed 7 za węzłem Stanisławie zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje cały czas ten przejazd. Korek oczywiście tak jak zawsze można ominąć starą jedynką, czyli drogą krajową numer 91. Teoretycznie zakończyły się już prace na A4 przed wjazdem do Krakowa od strony Bochni, ale przewężenie trasy jeszcze cały czas jest. W Kokotowie jeszcze po 5:00 2 samochody osobowe zderzyły się z busem, no i aż 4 osoby w wypadku zostały poszkodowane. To właśnie informacja jeszcze a propos tej A4 w województwie małopolskim. No a kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w Warszawie. Bez zmian na S8 w Jankach, tam zaczyna się gęsty korek, który jest aż do węzła Opacz, czyli w kierunku centrum, i tak jak zawsze o tej porze przewężona jest trasa S8 na węźle Łabiszyńska i to też trasa do centrum Warszawy. I jeszcze S2 na wysokości lotniska Chopina. Widzimy, że kierowcy stoją w obu kierunkach. Czekamy na wasze wiadomości. Bez zmian numer telefonu to 22 513 11 11, ale też jak zawsze zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Która wersja i która filozofia prowadzenia samochodu jest wam zdecydowanie bliższa? Czy ta, w której szukacie objazdu, czy ta, w której cierpliwie czekacie?
1: Coraz więcej osób twierdzi, że nie ma co sobie skracać. Sołtys z Kwizyna pisze, kto drogi skraca, ten na noc do domu nie wraca. Ale człowiek jest taką istotą, że zawsze coś tam będzie kombinował.
0: Niestety.

0: Ale gdybyś teraz chciał się przytulić, to no, wiesz, co ci powiem? No, no. Weź!
1: No weź.
2: No dobra. To nie w takim razie. No nie tym razem.
0: Weź.
2: Dobrze. Pogodowo, czy jeszcze drogowo pan coś chciał dodać? Bo taka myśl mi przyszła.

0: do głowy a propos tego stania i ewentualnie kombinowania.
1: No ja wiem gdzie. Krajowa dziewiątka. No to Wola też. Tarnowska przed Nową Dębą zablokowane jest, bo wypadek busa z osobówką. Pozdrawia Robert z Czarnego Volvo.
0: Bardzo dziękujemy. Natomiast jeśli chodzi o wybór opcji, która wam jest bliższa, czy jednak stoicie, czy szukacie jakiegoś objazdu i alternatywnej drogi, to jeśli jadę samochodem, to zdecydowanie stoję. Natomiast jeśli jadę motocyklem, to pojawia się pomysł, że może byśmy coś pokombinowali.
1: Mhm. Już prawda? Tak kiedyś zakombinowałem no, sportowym motocyklem i tym pługiem jak zaorałem, to człowieku ziemniaki można było sadzić. Teraz będzie wybór pomiędzy 10 stopni Celsjusza, południowy zachód, czy 19 i to południowy wschód.
0: To przemyśl.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe, przejściowo także rozpogodzenia głównie na razie w zachodniej części kraju. Okresami także przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami również burze, no i na południowym wschodzie opady o charakterze ciągłym, prognozowana wysokość opadów, na przykład na Lubelszczyźnie, no to nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Maksymalnie zobaczymy dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni Celsjusza, a właśnie na Podkarpaciu w Bieszczadach najcieplej 20-21 kresek powyżej zera.
0: Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem, uwaga, dość silny, do 55 km na godzinę.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 9:00. My cały czas z wami dalej w trasie. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I mówimy wam jak zwykle o tej porze.
1: Dzień dobry!

Tak jak mówiliśmy w Przemyślu, teraz najcieplejwo 19 stopni, Jelenia Góra chłodniej 10, no i od razu błyskawiczna reakcja Agi, która pisze, no to jak powiedzieliście to Przemyśl, no to sobie przemyślałam, no i wolę te 19 stopni. Aga Krawcowa, dzień dobry, pozdrawiam.

0: No właśnie, ale też przemyślcie sprawę, czy jak widzicie korek utrudnienie, to wolicie wjechać, postać, poczekać, pojechać, czy jednak szukacie objazdu. Ja umijam, napisał Paweł Ski, stanie zostawiam tym, którzy lubią poznawać kierowców z sąsiednich samochodów.
1: O, właśnie.
0: Ale w korku można też stać, tylko po co? Przecież można jechać objazdem i stać w korku gdzie indziej. No to sprawdźmy, gdzie jest to gdzie indziej. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to rodzi się pytanie, czy stać przed Grójcem w korku, czy omijać innymi trasami, a ten korek już się tworzy powoli po zdarzeniu drogowym. To widzimy na mapach. Korek właśnie przed Grójcem ma już 3 km mniej więcej. To trasa w drodze do Warszawy i jeżeli chcecie ominąć, no to chyba najlepiej za Białobrzegami zjechać na drogi wojewódzkie, na przykład 731, czyli to przejazd w kierunku Warki, potem do Góry Kalwarii i tak przez Piaseczno dojechać do Warszawy, chociaż akurat na drodze krajowej numer 79 korki też są spore przed Warszawą. No i to nie wszystkie odcinki, które nam się korkują. Po 9 ruszyły prace na S17, co widać na mapach. To wyjazd z Lublina S17 do Warszawy, chociaż w drugą stronę też są spore utrudnienia. I bez zmian akurat na trasie w kierunku Warszawy, na S8 dokładniej, tam w Jankach doszło do zdarzenia drogowego, chociaż korek jest już trochę mniejszy, może za niedługo ruszycie tam właśnie S8 w kierunku centrum. Ekspresowa 8, korek S2 też to trasa w kierunku Białegostoku, a także w stronę Siedlec. A jeżeli chodzi o najnowsze informacje z tras, to pojawiła nam się wiadomość z drogi krajowej numer 28, miejsce piastowe, czyli Podkarpacie. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych. Godzinę temu wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. No i przypominamy też, że utrudnienia są na łącznicy autostradowa obwodnica Wrocławia i autostrada A8, dokładniej właśnie na węźle Wrocław Południe. Tam na 7 kilometrze była kolizja 4 pojazdów, 2 samochodów osobowych i 2 ciężarowych. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale od no właśnie niecałej godziny zablokowany jest jeden pas w kierunku Kudowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Stoicie w korku, czy jednak szukacie objazdu, szukacie jakiejś alternatywnej drogi, nie zawsze krótszej?
0: Czekamy na wasz głos w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie tekstowo albo nagrać wiadomość głosową.

0: stoimy w korku, czy jednak szukamy drogi alternatywnej, szukamy jakiegoś objazdu. Cześć, witam szanowni. Teraz dam wszystkim pracującym za kółkiem, no niemałą zagwozdkę. Po co stać w korku? Bo w pracy jestem.
1: Wy pracujecie
0: nad tym, jak objechać, ja odpocznę.
2: Chyba, że jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to sołtys Kwidzy napisze, że jego tata zawsze drogi skracał, ale on dzisiaj jest lepszy od niego, bo skraca te skróty, więc wie...
0: Tak,
2: więcej.
0: Ale proszę nie mylić objazdu ze skrótem, bo często ten objazd wcale nie jest skrótem.
2: Nie, więc wy wolicie postać, czy jednak szukać objazdu?
3: Dzień dobry, Gaziu z Hyundai'a. Jeśli chodzi o te skróty, to nauczyłem się ufać nawigacji, która w czasie rzeczywistym gdzieś tam uaktualnia. Dużo jeżdżę w pracy, więc niejednokrotnie to mnie uratowało, skróciło mi czas.

0: raz o dosyć sporo minut, no ale nic na siłę. Nie ma co jeździć gdzieś tam lasami, nawet jak się ma dobry samochód, bo jak to mówił mój wujek, nie ma dobrych samochodów terenowych, tylko czasem traktor musi dalej jechać. Pozdrawiam serdecznie.
1: Witam najlepsze radio. Chodzi o to, czy jedziemy, czy stoimy. No, podobno lepiej źle jechać niż dobrze stać. Chociaż z drugiej strony przy obecnych cenach paliwa może czasem lepiej postać, bo można się na tym jechaniu na siłę nieźle przejechać. Tylko stojąc gaśmy silnik, żeby nie wypalać tego paliwa na marne. Pozdrawiam, Paweł z Kodiaka.
2: Ja tam lubię postać w korku. Czas pracy leci, kasa leci, a i śniadanie można zjeść, pisze Wiktor.
3: A wy lubicie stać, czy wolicie szukać objazdu?
4: No ja myślę od urodzenia zasadę, że lepiej byle jak jechać, niż dobrze stać. Pozdrawiam z zatłoczonej dwójeczki przed tunelem w Warszawie. Papa Smurf.
2: To ja chyba też byle jak będę jechał.
3: A przy okazji wujcio sam. Skoro był Papa Smurf, to teraz wujcio tak. Sam, a dwójkę tam tuż przed węzłem Błoni. No mamy stłuczkę i zaczynają się spowolnienia. Więc albo poczekacie, albo poszukacie objazdu. Wybór należy do was.
2: Która teoria jest wam bliższa?

0: 30 minut do godziny 10. Polskie Radio Kierowców. Jedziecie czy stoicie? Stoicie czy objeżdżacie?
1: Wolałbym, żebyście już jechali przed siebie i nie martwili się utrudnieniami, żeby ten poranny szczyt komunikacyjny w końcu się zakończył. Jak jest? Sprawdźmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zaglądamy głównie na drogi krajowe, bo to są chyba takie najświeższe informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Województwo pomorskie, miejscowość Czersk, czyli odcinek Chojnice, Starogard Gdański, 274 km. Tam samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie od godziny 9, czyli od pół godziny. I jeszcze te utrudnienia będą do 10.30. Kolejny odcinek to droga krajowa numer 28 i już akurat województwo podkarpackie, miejsce piastowe w trasie do Rymanowa i do Krosna. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie i te utrudnienia też jeszcze będą do godziny 10.30. Autostradowa jedynka. Zakończyły się teoretycznie już prace w miejscowości Stanisławie w województwie pomorskim, gdzie na 16 kilometrze autostrady A1 na odcinku koncesyjnym była awaria ciężarówki. Samochód blokował przejazd w kierunku Gdańska, no ale korek cały czas jest, więc tutaj mimo wszystko cały czas radzimy, żeby wybrać tą starą jedynkę, drogę krajową numer 91 i przez Gniew, Tczew, Pszczółki w Pruszczu Gdańskim zjechać właśnie już do Trójmiasta. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje w centrum Warszawy, to bez zmian na ekspresowej 8 cały czas mamy spory ruch na moście Grota Roweckiego, chociaż dojazdówka do Warszawy jeszcze na S8 nam się korkuje na wysokości Mszczonowa, Mszczonów Północ, dokładniej ten węzeł. Tam już mamy spory korek, spore utrudnienia i to samo jest w Grójcu, gdzie trwają prace drogowe za węzłem Skórów. Zaczyna nam się robić też przewężenie trasy, dokładniej przed samym Grójcem. No i jeszcze trwają prace drogowe na łącznicy S12 z trasą S17 Wólka Nowodworska. Tam pracują służby od godziny 9. Z tras małopolskich jeszcze przypominamy, że większy ruch jest na autostradowej 4, dokładniej przed węzłem w Balicach, czyli w trasie do Tarnowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: postanowiliśmy dzisiaj sprawdzić, która z teorii jest wam bliższa, czy jeśli jest korek, jeśli jest utrudnienie w ruchu drogowym, to stoicie i czekacie cierpliwie, aż ten ruch stanie się płynny, czy jednak od razu włącza wam się kombinator i szukacie objazdu.
1: Okazja sama się nadarzyła.
0: No, proszę.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Centrum Kobylnicy, koło Słupska, to jest pomorskie, nieprzejezdna droga przez asfaltowanie dziur w drodze wojewódzkiej. I teraz uwaga, uwaga, zapytałbyś Magdaleny, poczekać czy jechać? Magda pisze od razu, lepiej omijać wjazd do Słupska od strony Poznania. To jest zjazd z obwodnicy na miastko.
0: No to nieźle. To jeszcze od Darka taka wiadomość. Witam, fantastyczne radio, bardzo dziękujemy. Rocznie za kierownicą przejeżdżam około 80 tysięcy kilometrów. Przekonała mnie do siebie nawigacja na bieżąco, aktualizująca trasę przejazdu i jej czas. Gdy jestem w terenie mi znanym, nie stoję w

0: korkach, ale objeżdżam je znanymi mi trasami alternatywnymi. Gdy jestem w miejscu mi obcym, jadę za kierowcami lokalnymi. Sam w terenie nieznanym raczej nie podejmuję ryzyka kombinacji drogowego szlaku. Serdecznie pozdrawiam.
1: A teraz zadaj to pytanie, które dzisiaj wam zadajemy, a ja powiem, co napisał Gacuś.
0: Stoimy, czy jednak szukamy drogi alternatywnej, szukamy objazdu?
1: Gacuś napisał, jadę, no, ale dołączył zdjęcie. Według mnie to jest Ursus 60.
0: O!
1: To jest tak, że on, nieważne, czy jest droga, czy nie ma, on jedzie. A dlaczego? Bo może. I ja to rozumiem i szanuję. Żadne utrudnienie mu nie straszne.
0: A którą opcję wy wybieracie? Jedziecie, czy stoicie i czekacie cierpliwie?
2: Halo, halo, dzień dobry. No, czasami mnie poniesie, żeby objechać korek. Tak jak na przykład wczoraj, korek na S6, na wysokości Nowogardu, o którym mówiliście. No i postanowiłam go objechać. O, Jezus. Co to się tam działo? Znaczy droga była bardzo dobra, natomiast tak zawiła kręta i przez jakieś leśne odstępy, że ja w którymś momencie w ogóle nie wiedziałam, gdzie jestem, po co w ogóle tam jadę. A jak już wyjechałam na S6 z powrotem, to się okazało, że utrudnienia już nie ma, więc cała moja wycieczka turystyczno-krajoznawcza kompletnie, zupełnie była psu na budę, krótko mówiąc. Ale było miło i widokowo. Ale chyba czasami lepiej mimo wszystko postać w korku. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiamy. No faktycznie, czasami lepiej nie korzystać z takich objazdów.
1: Ale co zwiedziła?
0: No to
1: Ewa,
0: jej!
1: To jej.
0: No, oczywiście. Przygoda, ach, przygoda.
1: To wracając do ciągnika siodłowego, wróć do ciągnika zwykłego, do traktora, Gacusia. Ja tylko przypomnę, że przepisy nam się zmieniły. Teraz już nawet szybciej można pojechać takim traktorem do 40 km na godzinę. Więc nic, tylko jechać, a nie stać. A przy okazji A4, no tutaj chyba stoi. 433 km w stronę Krakowa na pasie awaryjnym stoi auto z kapciem od strony jezdni. Toczek przestrzega, no i mówi, żeby tam właśnie uważać.
0: No to jeszcze jedna wiadomość od was. Lukis pisze, stoję w korkach, no płacą mi za godziny. Ale prywatnie to omijam.

0: Ja nie wierzę.
1: Co się stało?
0: Ja nie wierzę.
1: No ale to coś.
0: Ale to jest niesamowite.
1: Ale
0: Miluś rozwalił system.
1: No dawaj.
0: Napisał, no cześć.
1: No cześć.
0: A ja to stoję, leżę, spaceruję, śpię, mieszkam, wszystko w korku. Ale kork, pisane przez C.
1: Cork.
0: Niesamowite. No tak. Stąd też pozdrawiam wszystkich zniecierpliwionych. Bierzcie przykład ze mnie, Miluś napisał. Fantastycznie.
1: Fajnie.
0: To
1: można
0: pozdrawiamy.
1: Można sobie ułożyć życie w korku? Można.
0: Miluś, pozdrawiamy ciebie w korku. Rzecz jasna. A skoro o korkach mowa, no to czas na te informacje drogowe. Zbliża się 9:50.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Są dobre wiadomości z trasy S6 z województwa zachodniopomorskiego. Tam już zakończyły się prace między węzłami Malechowo i węzłem Kawno na 149 kilometrze, gdzie jeszcze po trzeciej samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zablokowany był jeden pas w trasie do Szczecina. Tam już tych utrudnień rzeczywiście nie ma. Zakończyły też się prace na drodze krajowej numer 22. Chodzi o miejscowość Czersk na 274 kilometrze, odcinek Chojnice Starogard Gdański, gdzie ciężarówka wypadła z jezdni. Prowadzeni w obu kierunkach byliście jednym pasem naprzemiennie, ale jeszcze korkuje nam się autostradowa jedynka, mimo że służby poinformowały, że tam też już raczej powinniście jechać bez problemu.

0: Mowo w kierunku Trójmiasta, no ale przewężenie jeszcze jest, chociaż rzeczywiście mniejsze. Zaczyna się ono na węźle w miejscowości Swarożyn, no i korek ma kilka kilometrów, kończy się mniej więcej za miejscowością Stanisławie. Jeżeli chcecie to ominąć, to tak jak zawsze drogą krajową numer 91. No i trasy w województwie mazowieckim, tutaj na pewno jest spore przewężenie przed miejscowością Grójec, gdzie trwają prace drogowe i trzeba jechać nieco wolniej. No i też autostradowa dwójka, Wiskitki, Brwinów. To nie korek, ale spore przewężenia, jeżeli dojeżdżacie do centrum Warszawy. S8 stoi na moście Grotaroweckiego, tam trwają prace drogowe, ale przejazd jest już zdecydowanie lepszy niż to było na przykład 40 minut temu. A z południowych tras jedziecie wolniej od Wrocławia do Opola, Lewin Brzeski, tam prowadzone są prace drogowe i zdecydowanie lepiej wygląda już węzeł Wrocław Południe. Tam wcześniej mieliśmy spory korek na łącznicy autostradowej 8 i węzła Kraków Południe, gdzie przejeżdżacie autostradową 4. Tam służby jeszcze nie odwołały utrudnień, no ale widzimy na mapach, że do Wrocławia, do Legnicy i do Katowic jedziecie już bez większych problemów. A jeżeli chodzi o numer telefonu, on się nie zmienia. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i 5 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. A państwo, jak się korek zrobi albo utrudnienia na drodze, to stoją cierpliwie czy szukają objazdu?
1: Piotr i cierpliwie.
0: No właśnie, no. Nie
2: Dagmara, jak myślisz, jaka jest reakcja?
3: No twoja? Ja wiem, co ty posyłasz w kosmos.
0: Spojrzenie...
2: Tak.
3: Bardziej zielone nie będzie, jedź.
0: Czyli to jest spojrzenie nawiści czy nienawiści?
2: Nie, spojrzenia nie ma.
1: Patrzę w ziemię.
3: Piotrek działa w afekcie. Nie, żartuję, troszeczkę...
2: Znaczy sumie... jest dużo spojrzeń.
0: No, tak rozumiem, jak, dobrze. Superman, czyli tak? Stoisz, czy jedziesz, bo nie zrozumiałem.
1: Mierzysz im wzrokiem?
2: Nie, następnego dnia po prostu już nie jadę samochodem.
1: Rozumiem. Dobra, to już mamy. Dagmara, czekasz, nie?
3: Ja czekam.
1: Lubisz postać?
3: No, czy nie lubię, ale co?
1: Ale jak, co, co jak zrobić?
3: Nie mam, jak nie mam żadnego innego wyjścia, to stoję, no. Ale tak, czasami mi się zdarza mówić, że bardziej zielone nie będzie, weź już jedź. Człowiek. Oczywiście mówię to do siebie i to jakby nie ma żadnego znaczenia.
2: W ogóle ludzie siedzą na czerwonym w telefonach i nie zauważają, kiedy się zmienia i zaczyna
3: prawda.
2: Się...
3: I z tego te korki.
2: Takie...
1: Dlatego klakson mam blisko siebie. Już się...

0: Już się wylewa.
1: Ciekawie,
0: razu,
1: nie?
2: Słuchajcie. A wy, cwaniaki?
0: A my to proszę pani. Pokój, spokój.
3: Sudoku, tak, krzyżówka.
0: Miłość, relaks. A po godzinie 10:00.
2: Joga może.
0: Dagmara Kowalska i Piotr Firan.
3: Pies z głową w górę.

0: No ty przecież.
1: No dobrze.
0: Pierwszy raz od dawna realizujesz.
1: Tak, i chciałbym powiedzieć, że na zegarze za chwilę będzie godzina 10, dokładnie za 3 sekundy. I teraz punktualnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiecie co, wczoraj była taka piękna pogoda, a dzisiaj to już taka praktycznie jesień, bo czwartek rzeczywiście przynosi nam sporo chmur. Ja właściwie w Warszawie dzisiaj nie widziałam słońca nigdzie, ale to oznacza, że przez cały dzień będziemy mieć szare niebo. No nie. W wielu miejscach pojawią się oczywiście większe przejaśnienia, a szczególnie na zachodzie kraju możliwe są nawet okresowe rozpogodzenia. Nie wszędzie będzie sucho. W ciągu dnia miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu to będą też burze, wiesz, takie jesienne już.
1: No właśnie, i Pomorze będzie jednym z tych regionów, gdzie pogoda może się zmieniać

0: słoneczko. Między chwilami przejaśnienia mogą pojawić się opady, a lokalnie również burza i związane z nią silne porywy wiatru. Zupełnie inna sytuacja będzie na południowym wschodzie, szczególnie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam deszcz może padać nie tylko przelotnie, ale okresami także w sposób ciągły. Na Lubelszczyźnie miejscami spadnie około 10 mm deszczu, a na południu Podkarpacia i w Małopolsce do 12.
1: Czyli kierowcy jadący właśnie teraz przez południowo-wschodnią część kraju powinni po pierwsze przygotować się na dłużej mokrą nawierzchnię i oczywiście w związku z tym dłuższą drogę hamowania, a na zachodzie większa szansa jest na chwilę ze słońcem. Wyobraźcie sobie temperatura, więc tam będzie sucho. Temperatura będzie dość wyrównana, w większości kraju 15-16 do 19 stopni, ale tylko na krańcach południowo-wschodnich troszeczkę cieplej, więc to lato jeszcze nam tutaj pokazuje swoje piękne oblicze. Ja mam nadzieję, że wróci. 20-21 stopni. Widziałeś motyle?
0: Nie.
1: No co ty, latają takie białe, ładne. Wiesz, co to oznacza?
0: Czy to jest dobry znak, o czym mówisz? Do tego zachodni wiatr na ogół słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, najmocniej powieje nad morzem. Tam porywy mogą dochodzić do 55 km na godzinę. W czasie burz wiatr również może wyraźnie przybierać na sile oczywiście, więc szczególnie na otwartych odcinkach dróg warto zachować większą ostrożność.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Słuchaj, jak ja widzę motyle, to może nie jest dobrze, co?
0: No tak właśnie pomyślałem, ale Dagmara, no, może rzeczywiście jesteś bardziej spostrzegawcza, bo ja do najbardziej spostrzegawczych nie należę.
1: Nie, nie przelatują ci koło nosa, no proszę cię, wiesz ile tego jest? I to jest właśnie oznaka tego, że mamy bardzo ciepły wrzesień i że ta jesień jeszcze do nas nie przyszła. Zobacz na drzewa, jest kilka żółtych.
0: To jest oznaka jednego.
1: No, no.
0: Przepoczwarzenia i chciałbym powiedzieć, że my się już przepoczwarzyliśmy w duet. Dzień
1: tak
0: dobry,
1: jest,
0: witamy.
1: Dobry.
0: W końcu w komplecie.
1: Piotr Firan i Dagmara Kowalska.
0: Zapraszamy, dzień dobry.

0: A tak, ja, wiesz co, chłopaki też wcześniej byli bardzo zieleni.
1: No, zieleni.
0: Tak, i Patryk, i Kuba też tutaj na zielono byli ubrani, więc my dzisiaj we trójkę się tak...
1: Ja nie wiem, czy bardziej wojskowa, czy bardziej... No, jestem taka jakaś
0: jesieniarska.
1: Jakaś taka miodowa, powiedziałabym. No. A Piotrek jest bardziej sportowy dzisiaj.
0: No tak. No to nawet jesienią trzeba sport uprawiać. Mimo, że jest chłodno.
2: Dziękujemy za ten modowy brief. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Po sportowym briefie zaglądamy, co się dzieje na S8MC w Warszawie, bo tam wcześniej mieliśmy dość spory korek w centrum miasta i już chyba zakończył się ten poranny szczyt komunikacyjny, bo przez most generała Grota-Roweckiego jedziecie już bez większych utrudnień do centrum. Tak samo też jest na S8MC. Wcześniej naprawdę bardzo duży korek był w miejscowości Janki. Tam zwalnialiście do węzła Opacz, czyli też w trasie do centrum Warszawy. Teraz niewielkie spowolnienia jeszcze, ale są, chociaż już rzeczywiście nie powinniście długo czekać na przejazd. I autostradowa dwójka, zwalniacie za miejscowością Tłuste. Widzimy też, że jest tam jakieś zdarzenie drogowe. Jeszcze na razie więcej nie wiemy, ale kierowcy na wysokości Brwinowa zaczynają zwalniać. Z południowych tras delikatne przewężenie jest na węźle w Balicach w obu kierunkach, czyli do Katowic i w kierunku Tarnowa. No i jeżeli chodzi o trasę z Wrocławia do Opola, to też trwają prace drogowe, to Lewin Brzeski, gdzie kierowcy zwalniają, ale też nieznacznie. Jak wygląda sytuacja na Pomorzu? Wcześniej mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo gęsty korek za miejscowością Swarożyn. Dalej te utrudnienia są, ale już niewielkie. Jeżeli chcecie mimo wszystko to objechać, to można drogą krajową numer 91 i w Pruszczu Gdańskim dojeżdżacie z powrotem na A1 i kontynuujecie trasę w kierunku Gdańska, ale też Sopotu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Oho. No i my oczywiście mamy dla was pierwszą podpowiedź, bo jakby inaczej mamy zagadkę na rozgrzewkę. Piotrek, masz kawę? Maszka. O, popatrz, dzisiaj idealnie, bo się jakoś tak zgraliśmy, że obydwoje w tym samym miejscu kupowaliśmy.
2: Mm-hmm. Tylko ty masz trochę inny kubeczek.
1: Ja mam taki bardziej wakacyjny.
2: Już z tej nowszej, jest tej chyba nowszej linii.
1: Tak?
2: Bo ja mam... Tak.
1: Ty masz taki ten. Ja masz, mam... masz hashtag miłość. To dobrze. Widzisz?
2: Przypadek, nawet nie zauważyłem.
1: To nie ma przypadków, nie ma.
2: Łyk na sobie miłości nigdy nie zawiera.
1: Co jest napisane na waszej kawie? Dajcie znać w naszej aplikacji. Ja się próbuję dostać do naszego Daleta Eleganckiego, a Piotrek podpowie
2: tak, pierwsza podpowiedź. Czyli tak, my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie. To taka nasza zabawa poranna, rozgrzewka. Autostop dzisiaj też będziemy zatrzymywać, bo nagrody czekają. A zaczynamy od zagadki. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę. Tekstowo, głosowo w naszej aplikacji. Czekamy.

0: A my nie tylko jeździmy i bijemy wszelkie rekordy podróżowania samochodami, skuterami, motocyklami, ale także chodzimy i o takim rekordzie teraz opowiemy.
1: No właśnie, bo liczy się cel i jako cel bardzo dużo osób obrało sobie Tatry. Prawdziwy rekord, lipiec i sierpień, Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To o ponad 245 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób, a o szczegółach Paweł Pawlica.
2: Rekord frekwencyjny padł ponownie w sierpniu. Wtedy TPN sprzedał 1 200 tysięcy biletów wstępu. Od początku roku turyści najczęściej wybierali drogę prowadzącą nadmorskie oko. Od stycznia do sierpnia weszło tam ponad 800 tysięcy osób. Pół miliona turystów na szczyt Kasprowego Wierchu wywiozła kolej linowa. Tyle samo weszło do Doliny Kościeliskiej. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.
3: Chyba nikt nie chciałby, żebyśmy Tatry ogrodzili płotem, postawili bramki i wpuszczali tylko 1000, a już ten 1001 nie.
2: TPN zapowiada walkę z turystyką pozaszlakową i osobami, które wchodzą na teren parku w godzinach obowiązywania zakazu wstępu. Pomóc ma większa liczba patroli Straży Parku i monitorów.

0: Monitoring przy kasach. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Ciekawe, czy Paweł chodzi po górach.
2: Myślę, że tak. Myślę, że na pewno.
1: Aby?
2: Zwłaszcza, że z Krakowa ma bardzo blisko.
1: Tylko Zakopianką trzeba się przebić, nie? Zakopianka taka. No już może teraz bardziej przyjazna niż kiedyś, parę lat temu, a nawet paręnaście. No ale jestem ciekawa. Może Paweł kiedyś zrobi taką relację z gór prosto.
2: Jeśli chodzi o cele podróży, no właśnie, jesteśmy w trasie dzisiaj. Rekordowo dużo osób w tym roku w wakacje wybrało właśnie Tatry. Czy byliście także w tej grupie? No i czy tam się udaje odpoczywać skutecznie?
1: A może nad morze?
2: No tak. Jako cele podróży wybieramy często Tatry, morze i Mazury, góry, może też inne miejsca. Dokąd dzisiaj w trasie, dokąd zmierzacie, czekamy na wiadomości w naszej aplikacji. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to ja przypominam podpowiedź numer jeden. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę. Ktoś napisał, czy chodzi o minus?
1: Nie wiem.
2: Akumulator? Nie wiem, o co chodzi.
1: Może jakieś działanie matematyczne weszło. Nie chodzi o minus. Chociaż w sumie jak jedno odpada, to jest minus, nie?
2: Tak, ale słuchacz też pyta, czy nasz ekspres do kawy cały czas nie działa. Znaczy my z Dagmarą zawsze przynosimy kawę z miasta, ale myślę, że działa.
1: Albo
2: z domu. Ale myślę, że działa nasz ekspres. Wszystko jest w porządku. Ale bardzo dziękujemy za troskę. 22 po 7, po 10, przepraszam, bo
1: 17.
2: Ja cały czas myślę sobie o wysokich obrotach.
1: Wysokich obrotach.
2: Nie, jestem, ale wracam, już wróciłem. W trasie jesteśmy razem, moi drodzy.

0: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi, na których jest jak? Luźno, ciaśniej, bardzo ciasno.
1: Jest rewelacyjnie.
0: Naprawdę?
1: A to potwierdzi nasz słuchacz.
0: O.
1: Za chwilę już.
0: No dobrze, no, no to wspaniale, to sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No bo takie mamy miłe wieści od słuchacza, że aż się nimi pochwalimy.
3: Cześć, tu Marcin z Clio. Tak naprawdę jesteście dzisiaj powodem tego, że ja dzisiaj nie stałem w korku, bo potrzebowałem się dostać z Grudziądza do Gdańska autostradą A1. Nawigacja pokazywała wielkie korki. Przed Swarożynem, bo jest informacja, że Swarożyn jest zamknięty, zjechałem na poboczne drogi. Jest pięknie, naprawdę jest pięknie i nawet zdążę na czas. Więc dziękuję, ale czadowo. Pozdrawiam was wszystkich, uważajcie na siebie.
1: No czadowo, pozdrawiamy serdecznie i szerokości wszystkim tym, którzy jadą do Gdańska, bo tam jeszcze niewielkie przewężenia są na wysokości miejscowości Tczew. Jeżeli chodzi o przewężenia, to też takie są cały czas w Warszawie na ekspresowej 8 na moście Grota Roweckiego i na pewno jeżeli dojeżdżacie do Warszawy od strony Janek, to ekspresowa 8, ale tam zdecydowanie lepiej wygląda ta sytuacja niż na przykład jeszcze godzinę temu. Prace drogowe trwają na S17, to informacje dla tych wszystkich, którzy próbują wyjechać z Lublina i dojadą sobie, dojeżdżają sobie

0: tą trasą do Warszawy. Korek oczywiście też można ominąć, na przykład drogą wojewódzką numer 809 przez Michów i później w miejscowości Przytoczno wrócić na S17, ale na tej S17 za Kurowem nie ma większych problemów. Tam trzeba doliczyć sobie kilka minut więcej do czasu przejazdu. Balice, węzeł w Balicach dokładniej, przed samym Krakowem mamy utrudnienia przed samym wjazdem tak naprawdę do centrum miasta, albo jeżeli jedziecie do Tarnowa. No i to chyba tak jak na razie wszystko, także sytuacja jest dobra na trasach, ale jeżeli stoicie w korkach, to dajcie nam znać, gdzie na przykład. 22 513 11 11 to numer do nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wczoraj jak Ewa Mierzejewska pojawiła się przed mikrofonem, tylko przyszła, powiedziała: słuchaj, nie uwierzysz. Żadnych utrudnień, żadnych wypadków, żadnych zdarzeń drogowych.
3: No bo ludzie są w pracy o tej porze już.
2: Ale w trakcie mówienia pojawiło się coś i o tym oczywiście bezpośrednio i na bieżąco poinformowała, bo właśnie tak to u nas wygląda, że my sprawdzamy na bieżąco, nawet jak się dzieje, na przykład jak Emilka dzisiaj czyta, no to w międzyczasie też sprawdza, czy coś się nie zmieniło, prawda, na tej naszej mapie.
3: No dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o zmiany, to na pewno nie nastąpiły, jeśli chodzi o przybliżenie się do rozwiązania naszej zagadki. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę. Pierwsza podpowiedź taka była. Mamy na przykład poduszkę powietrzną jako kolejną propozycję, a my chcielibyśmy zaproponować jednak drugą podpowiedź, która jest następująca. Nie służy do poruszania samochodem, ale ma związek z tym, co dzieje się podczas jazdy. O co może chodzić, moi drodzy? Tekstowo, głosowo.
2: Będą podpowiedzi też, jakbyście już naprawdę nie dawali rady, to będą
3: Dagmara
2: puszczone.
3: Już w blokach startowych widzę po minie, naprawdę.
2: Ale wiesz co, ja przez cały czas, kiedy ciebie nie było, to się naprawdę bardzo mocno hamowałam i wymyślałam takie zagadki, że naprawdę było trudno.
3: W końcu możesz być sobą.
2: O, tak.
3: Bardzo mnie to cieszy.

0: Dzisiaj nadal będzie ciepło, ale w całym kraju mogą pojawić się opady deszczu, wyobraźcie sobie. No i teraz prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazuje nam, że to zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami.
1: A w wielu regionach może przelotnie padać. O tym mówi dyżurna synoptyczka Dorota Pacocha.
2: Występować będą przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie również opady będą miały charakter ciągły. Prognozowana suma opadów od Lubelszczyzny przez Podkarpacie po Małopolskę to 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju opady będą zdecydowanie słabsze.
1: I zdecydowanie opady się przydadzą, bo kiedy popatrzymy sobie na poziom wody w Wiśle już od jakiegoś czasu, to wzbudza niepokój.
0: Tak, jest susza hydrologiczna i mimo, że trochę popadało jakiś czas temu, to jednak trochę za mało, więc jak będzie padało, to proszę się nie denerwować i pamiętać o tym, że za kierownicą musimy mieć troszeczkę większą odległość pomiędzy samochodami. Znaczy powinniśmy, a co musimy, to wiadomo. I przede wszystkim pamiętajcie o tym, że ta pogoda w jesienią, która już do nas puka przecież, będzie się zmieniać błyskawicznie, więc jeśli nawet dzisiaj na przykład jest 20 stopni, czy będzie ponad 20 stopni na południu, to nie znaczy, że ta temperatura pozwala nam po prostu jechać szybciej, nie?
1: Tak, pamiętajmy o światłach, ale też jeżeli możecie, to dajcie znać, u kogo pada w naszej aplikacji. Jeśli chodzi o temperaturę, to tak jak powiedziała Dagmara, około 20 stopni plus minus.
2: Temperatura w czwartek od 16 stopni Celsjusza na wschodzie, około 17-19 na przeważającym obszarze kraju, do 21 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem nieco silniejszy i w porywach tam do 55 km na godzinę i będzie wiał z kierunków zachodnich.
0: A jutro ma być pochmurno i tylko na południu kraju będzie więcej przejaśnień. Szaroburość wstępuje.
1: Grzybiarze się pewnie cieszą, tylko że jak przestanie padać, to wtedy pojawią się nowe owocniki.
0: Żeby nie mówić grzyby. Dobrze. W północnej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a nad samym morzem jutro możliwe będą burze. I tak ja powiedziałam jakoś o godzinie 10, że to są burze jesienne, ale wcale jeszcze nie, bo właśnie burze są letnie, bo ciągle mamy jeszcze lato do przyszłego tygodnia.
1: Tak. Jeśli chodzi o jutro, to temperatura wyniesie od 18 stopni na wschodzie do 23 stopni na zachodzie kraju.

0: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem. To już właściwie serwis ostatni twój dzisiaj, prawda?
1: No, mam nadzieję.
0: Słuchajcie, to jest trochę tak, że od 6 rano się mówi o tym samym. Znaczy nie o tym samym, tylko jakby sprawdza się, no to już któregoś momentu przychodzi ten moment na pauzę.
1: Ale nie, to nie jest tak, że mam nadzieję, że już mam dosyć, broń Boże, tylko po prostu mam nadzieję, że spokojnie dotrze tutaj moja następniczka, następniczka chyba dzisiaj.
2: Następczyni,
1: ale nie, bo chodzi, czy ciebie kolega,
2: zmiennik po prostu.
1: Zmiennik, no.
2: Tak, zmiennik 10 minut 9 do 11. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc tak, wyjeżdżamy w trasy, a spokojnie jedziecie. Nie ma większych utrudnień na trasach, chociaż widzimy, że jest zepsuty samochód osobowy. W miejscowości Wypędy, to województwo mazowieckie, trasa S8, odcinek Janki-Opacz, 6 kilometr, to już kolejna kolizja. Akurat w miejscowości Janki wcześniej też mieliśmy dość sporo utrudnień na S8, ale to po godzinie 6. Teraz wiemy, że cały czas zablokowany jest

0: jest jeden pas w kierunku Warszawy, co oczywiście widać na tych trasach i jest to przewężenie. Podobnie na S8 w centrum Warszawy korkuje się trasa od węzła Łabiszyńska do Blizny Łaszczyńskiego. Te utrudnienia są tak naprawdę w obu kierunkach, czyli w trasie do Łodzi i do Białegostoku, ale sytuacja i tak wygląda zdecydowanie lepiej niż jak to było po godzinie 8 jeszcze. Tam naprawdę były bardzo duże korki i rano były przewężenia S8. Jeżeli chodzi o południowe trasy, to dzisiaj w ogóle nie mówiliśmy o drodze krajowej numer 47, odcinek Nowy Targ Zakopane. W Szaflarach są cały czas spore utrudnienia w obu kierunkach. Można powiedzieć, że to jest zator i rzeczywiście ten korek ma już ponad 4 kilometry. To te trasy południowe, chociaż jeszcze województwo śląskie, trzeba powiedzieć parę słów o tym, że prowadzone są prace między Żywcem i Węgierską Górką, no i tam też mamy przewężenie tej S1 w obu kierunkach, chociaż głównie jeżeli z Węgierskiej Górki jedziecie w kierunku Bielska Białej, czy na przykład do Katowic, a w drugą stronę w kierunku Słowacji. To jeszcze na koniec autostradowa 1. Już nie mamy tych problemów za miejscowością Stanisławie. Możecie jechać bez problemów, chociaż tam też trwają prace drogowe, o czym z pewnością wiecie, jeżeli jedziecie do Trójmiasta, to można omijać jak zawsze drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pytamy was o to, co dzisiaj w głowach nam się dzieje tak naprawdę. To Piotrek mówi, słuchaj, a to było? Bo to jest trochę już trudniejsza zabawa, prawda? Bo już jak na samym początku mamy tyle elementów samochodowych, że możemy sobie tutaj skakać od sasa do lasa, no to tak już po kilku miesiącach jest to znacznie trudniejsze, to wymyślanie.
3: Tak, żeby się zagadki nie powtarzały, ale się nie powtarzają. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę. Nie służy do poruszania się samochodem, ale ma związek z tym, co dzieje się podczas jazdy. U mnie pada, nawet znam powód, wczoraj na myjni byłem. Haha, no to zazwyczaj tak jest. No,
2: to normalna sprawa też. U nas też tak to działa.
3: Obrotomierz pisze nasz słuchacz.
2: Ola, słuchaczka z Czery.
3: Tak. Wskaźnik, na przykład odometr, czyli licznik przejechanych kilometrów. Tomek, pozdrawiamy. Tomasza także. Filtr powietrza od Pawłaski i jeszcze...
2: Poduszka powietrzna była. Na co dzień nie rzucała się w oczy, to może nawet i dobrze, ale jak wystrzeli, to jest spora różnica w ochronie.
3: Ale słuchamy.
4: To będzie pedał gazu. Pozdrawiam, Paweł Zastera.
2: O, popatrz jak do celu konkretnie. No nie, to nie jest pedał gazu. Czy ja wiem, czy blisko? Nie, chyba trzeba szukać troszkę dalej.
3: Mamy trzecią podpowiedź. Zadaniem tego czegoś, znaczy to zadanie polega przede wszystkim na ograniczaniu pewnego rodzaju bałaganu.
2: Tak, no, tak. Jest czyściej wtedy.
3: My jedziemy w kierunku prognozy pogody.

0: No i chmury cały czas nam towarzyszą. Nawet jeśli jest już godzina 11, to nie wszędzie są przejaśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W kolejnej godzinie nie nadal pozostajemy pod znakiem dość dużej ilości chmur, ale nie będzie to jednolita warstwa pokrywająca całą Polskę. Będą pojawiały się przejaśnienia, a miejscami także większe kawałki pogodnego nieba. Największe szanse na takie chwile mamy w zachodniej części kraju. Tam pogoda może być dziś zdecydowanie przyjemniejsza niż na południowym wschodzie.
0: No bo właśnie tam proszę zabrać ze sobą parasolkę. Ona dzisiaj będzie bardzo potrzebna na Lubelszczyźnie, południu, Podkarpaciu i w Małopolsce opady będą bardziej uporczywe. No to tam może jakiś jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy się przyda. Może kalosz? Trzeba pomyśleć o tym, żeby je wyciągnąć. Nie chodzi tylko o pojedynczy krótki deszcz. Miejscami te opady mogą mieć charakter ciągły. Tak to będzie wyglądało. A prognozowana suma opadów to około 10 mm na Lubelszczyźnie i 12 na południu Podkarpacia oraz w Małopolsce. Ciekawa jestem, jak oni to liczą.
2: Linijką. A na północy kraju, przede wszystkim na Pomorzu, do deszczu mogą dołączyć

0: zobaczyć burzę, to oznacza, że warunki na drodze mogą się tam zmienić dosłownie w ciągu kilku minut. Najpierw przejaśnienia, później nagły deszcz i silniejsze podmuchy wiatru. I tak to się będzie toczyć.
1: Temperatura tutaj nie będzie niespodzianek. W większości Polski będzie dziś od 16 do 19 stopni, poniżej 20 na pewno, ale niezbyt wiele poniżej. I natomiast najcieplej na krańcach południowo-wschodnich. Tam termometry mogą pokazać 20-21 stopni, a wiatr będzie zachodni, słaby, umiarkowany, choć miejscami porywisty. Nad morzem wyraźnie silniejszy, z porywami do 55 km na godzinę.
0: Jeśli więc ktoś z Was jedzie w trasę i będzie narażony na boczny wiatr, szczególnie nad morzem, warto mieć to na uwadze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my Wam podpowiadamy naszą zagadkę dzisiejszą. No, jest już kilka tych podpowiedzi. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę.
0: Nie służy do poruszania się samochodem, ale ma związek z tym, co dzieje się podczas jazdy.
1: No i jej zadanie polega przede wszystkim na ograniczeniu pewnego rodzaju bałaganu.
0: Słuchamy.
3: Ale ja się dopiero włączyłem, więc może to chodzi o dywaniki samochodowe. One ograniczają w jakimś tam stopniu bałagan. Wcześniej się nie słyszałem. Tak tylko. Pozdrawiam, szwagieru.
1: My też pozdrawiamy. Nie, nie, nie chodzi o dywaniki, ale słuchajcie, bardzo jesteście blisko już w takim razie.
0: Czasami to coś może być mokre, brudne i nie wyglądać najlepiej. I właśnie o to chodzi. To kolejna podpowiedź.
1: Co to jest? Czy będzie potrzebna też podpowiedź paszczowa? Patataj, patataj, patataj.
0: Dagmara, już proszę się uspokoić, Dagmaro. Ale rozumiem, rozumiem. Czekaj, jak to było z tą... Bo przyszła Monika Gniewaszewska, czyli dla Emilki to jest...
1: a jak to było?
0: Właśnie ja zapomniałem. Nie, ja też już zapomniałem. No musicie nam powiedzieć na słuchawki, bo my zapomnieliśmy. Następniczka.
1: Następniczka była. Tak, następniczka. Gramy.
0: Super słowo.

0: No tak, dzień dobry
1: dzień
0: pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Moniko. Coś wymyślasz, naprawdę.
1: Już byłam zapowiedziana, słyszałam, tak?
2: Tak, następniczką jesteś.
1: Albo to koniec.
0: Koniec
1: dla
0: czego?
1: Mnie początek.
0: Tak, dla Emilii, prawda?
1: Dla Emilii.
0: Ale ona wróci, odrodzi się i wróci.
1: Wróci.
0: Ale innego dnia. 11 po 11. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje
1: 10
0: ma
1: po.
0: Monika Gniewaszewska. No ale zaraz będzie 11.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No taki mieliśmy deszczowy poranek, korków troszkę było, one są coraz mniejsze, utrudnień jest trochę, to zgłoszenie od służb. Od służb Krajowa Droga nr 12, to sprzed chwili informacja, trasa Gielniów-Radom i 12 w pobliżu miejscowości Przysucha na Mazowszu jeszcze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, mamy ruch na zmianę jednym pasem przez Przysuchę.

0: na trasie Gielniów-Radom. To 12:50. Tu też się pojawiły kłopoty z przejazdem dokładnie 6 minut temu. 50 Kołbiel-Góra-Kalwaria. Trasa bardzo mocno obciążona przez chociażby samochody ciężarowe. W całowaniu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 3 osoby zostały poszkodowane. Nie jest zablokowana zupełnie 50, ale kierowcy jadą na zmianę jednym pasem, a więc trzeba się liczyć ze spowolnieniem korkiem. S2, to też jest w ciągu 10 minut informacja się pojawiła. S2 w Warszawie, obwodnica, węzeł Opacz-Konotopa na wysokości Alei Jerozolimskich, na węźle Aleje Jerozolimskie, 459 km. 2 osobowe się zderzyły na łącznicy zjazdowej na wojewódzką 719. Też trzeba się liczyć się ze spowolnieniem. I dosłownie sprzed sekundy Krajowa 2, Biała Podlaska, Terespol, miejscowość Hola, droga zamknięta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gacuś pyta, czy to jest coś w stylu gospodarczyni. To chyba jest odniesienie do pani minister, która powiedziała, że jest gospodarką na evencie.
3: Naprawdę?
2: Tak, było coś takiego. Bardziej chyba taki... gospodarczynią. Prawda?
3: Gospodarczynią,
2: to,
3: może.
2: Bo wtedy z jednej strony to jest taka, wiesz, gospoda i darczyńcy.
3: Aha, nie podoba mi się to, wiesz. Jakby ktoś mi tutaj zarzucał wśród naszych słuchaczek bodajże.
2: Że nie lubisz tak feminatywów? Można,
3: że, nie, że lubię feminatywy i że ich nadużywam, co jest nieprawdą. Mm-hmm. Ja powiedziałam, zdaje się, raz na antenie, albo może i dwa. Nigdy nie mówię gościni, nie podoba mi się gospodarczyni, mam swoje zdanie w tym temacie, chociaż już Piłsudski w latach 20. poprzedniego wieku używał feminatywów i mówił, że jest to całkiem okej. Ale wtedy tych feminatywów nie było tak dużo. Dzisiaj one budzą bardzo duże emocje. Trochę smutno, że kłócimy się nawet na taki temat. Chyba zwykła rozmowa by wystarczyła. Nie lubię feminatywów. Jeśli ktoś pytałby i chciałby, żebym się na ten temat wypowiedziała, to powiedziałabym wprost. Nie lubię feminatywów, używam ich w konkretnych przypadkach.
2: Moja koleżanka używa sformułowania, że jest psychiatrką. Psychiatrka, a ja uważam, że skoro słowo psychiatra kończy się na A, to już jest rodzaj żeński i powinien być stworzony maskulinatyw, czyli psychiatr. Jako mężczyzna.
3: Psychiatr?
2: No tak, no bo
3: to brzmi niepokojąco, naprawdę.
2: Być psychiatr i psychiatra. Tak?
3: Ale wolałbyś pójść do psychiatry czy do psychiatra?
2: Wolałbym unikać, tak? No ale jak będzie taka potrzeba, to pójdę oczywiście.
3: 26% z nas będzie potrzebowało, czytałam ostatnie badania na ten temat, będzie potrzebowało pomocy psychiatry, psychologa, będzie miało problemy z, albo ma, albo będzie miało, albo już miało. Tak to wygląda.
2: Ja tylko powiem.
3: Przykre.
2: Galimatias językowy to nie my.

0: kierowcy...
1: Mega z gazu!
0: Na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli. Trwa policyjna akcja Prędkość. O niej mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

0: Cinie.
1: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
2: Najbezpieczniej dzisiaj przed własnym komputerem, więc jeśli tam jesteście, to tam zostańcie, bo rzeczywiście mogą się dzisiaj posypać mandaty, dlatego policja przypomina, że jeśli już jesteście na drogach, no to żeby przestrzegać przepisów.
1: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców, pieszych, rowerzystów o ostrożność, rozsądek i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
0: To prawda, akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a to oznacza, że nasilonych kontroli drogówki można spodziewać się w tym tygodniu także w innych krajach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o inne kwestie, nasza zagadka cały czas, moi drodzy, nierozwiązana.
2: Oj tak, mamy kilka podpowiedzi, ale jakoś nie chcecie wejść na tę ścieżkę, którą wam proponujemy, czyli na ścieżkę prawidłowej odpowiedzi, nie ma jeszcze ani jednej. To bardzo niespotykana sytuacja, ponieważ 11:22 już na zegarze. Zwykle ta odpowiedź prawidłowa pojawia się troszeczkę wcześniej. No dobrze, ale to może dodajmy jeszcze jedną podpowiedź, co?
0: Tak, ja proponuję następującą. Ta rzecz może chronić coś znajdującego się za nią.
2: No tak, i to jest taki dźwięk mniej więcej.
0: Tak, brawo Dagmara, brawo. On psychiatr, ona psychiatra, pozdrawiam Sława. No i pasuje wszystko z Bytomia, Sława. Pozdrawiamy Sławę.
2: To nie nasza Sława.
0: Tak, nie nasza Sława Wieńczycka.
2: Ale nasza, bo nasza słuchaczka.
0: Wycieraczka samochodowa. Myślę o wycieraczkach pracujących po szybie. Tomek z CRX-a. To jest inny dźwięk Dagmara. Dagmara dzisiaj onomatopeją jest.
2: Ale wiesz co, no już naprawdę Tomku z CRX-a, no naprawdę dobrze, blisko.
0: Jakie zakłócenia. No dobrze, to czekamy na wiadomości od was z naszej aplikacji.

0: ja będę płakać. Monia, no więcej czego? Wiadomości.
1: No bo tak jakoś.
0: Nie?
1: Nie, nie płacz.
0: No dobrze, nie będę płakać. Nie, ja nie, nie, nie, nie, płakać to nie.
1: Błagać.
0: Błagać, to może bardziej.
2: Patrzę i błagam o więcej. Kiedy one się dogadają? W końcu
0: jak
2: to nastąpiło.
0: Wkroczysz.
2: Tak, czas na sygnał.
0: O, poczekaj.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo mamy tutaj wiadomość od Tomka. Dobre dzisiaj. Dagmar i Piotra prowadzą.
1: Dagmar i Piotra.
2: Dagmar i Piotra.
0: Tak.
1: Ładne.
0: A co się

0: stało?
1: Po zamieniliście się?
2: Feminatywy i maskulinatywy. Maskulinatywy?
0: Aha, maskulinatywy.
2: Tak, no skoro są feminatywy.
0: Maskulinatywa.
2: Masculine, feminine.
0: A,
2: yeah, Monika?
0: Oh yeah.
2: Yeah, okay.
0: A to dlatego.
3: Let's drive. Okay.
0: Aha, miałam mówić o drogach. Dobrze. Mamy sporo zgłoszeń od służb. To niepokojąca sprawa jest. Natomiast korków niedużo, a te nowe zgłoszenia, które pojawiły się w ciągu tych 20 minut, to jest ta czwórka na Podkarpaciu, węzeł Łańcut-Przeworsk w pobliżu miejscowości Świętyniowa. Awaria samochodu ciężarowego, więc nic poważnego. No kłopot po prostu dla kierowcy, natomiast nic poważnego. Uważajcie, bo jest zwężenie, ruch odbywa się lewym pasem. Tutaj też cały czas aktualne niestety są kłopoty z przejazdem na kilku drogach, które były wymieniane ostatnio. Pojawiały się te informacje jedna po drugiej tak naprawdę. I tak też 50, Kołbiel Góra Kalwaria, ruch na zmianę jednym pasem cały czas przez miejscowość Całowanie na Mazowszu. 12, ruch wahadłowy na trasie Gielniów-Radom w pobliżu Przysuchej. Tu jedziemy na zmianę jednym pasem. Krajowa dwójka, tutaj niestety tragiczne zdarzenie. Biała Podlaska, Terespol, miejscowość Holan, Lubelszczyźnie. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i jedna osoba niestety straciła życie. Droga jest zamknięta w miejscowości Hola na trasie Biała Podlaska, Terespol. Na miejscu oczywiście jest policja i pomaga omijać tę miejscowość.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to podpowiedzi już trochę było. Nie jest dzisiaj łatwo. Nie jest dzisiaj absolutnie łatwo. I mamy tak. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę.
3: Nie służy do poruszania samochodem, ale ma związek z tym, co dzieje się podczas jazdy.
2: Jej zadanie polega przede wszystkim na ograniczaniu pewnego rodzaju bałaganu.
3: Czasami może być mokra, brudna i nie wyglądać najlepiej, ale właśnie o to chodzi.
2: Ta rzecz może chronić coś znajdującego się za nią. Posłuchajmy.
5: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie zagadki, bo w pierwszych wypowiedziach gdzieś coś mi się obiło o uszy o spadaniu, a teraz jakby mi się skleiło to w całość i wydaje mi się, że to może chodzić o kołpaki, bo najpierw są kołpaki, a za nimi jest felga i generalnie to tym się nie jedzie, bo też była chyba taka podpowiedź. No nieważne, w każdym razie wydaje mi się, że to są kołpaki. Pozdrawiam z przepięknych, słonecznych Kaszub. No i udanego czwarteczku dla wszystkich.
3: Bardzo dziękujemy. Z nią jakoś lepiej, nie? Z naszą Ewą. Bardzo dziękujemy. Przyjemna
2: dużo
3: wiadomość.
2: Entuzjazmu od Ewy. Zawsze bardzo nam miło.
3: Ciepło nam
2: i czekamy
3: teraz
2: na więcej takich wiadomości od Ewy. Ta rzecz
3: nie,
2: może...
3: Tylko od Ewy.
2: Tak. Znajduje się coś za nią. Dobrze, to jeszcze jest... Tak, Mara, wybiłaś mnie z rytmu, ale już wróciłem do rytmu. Moja droga, mamy jeszcze jedną podpowiedź, prawda?
3: Mamy. Ta podpowiedź brzmi?
2: Ta rzecz ma kontakt z tym, czego zdecydowanie wolelibyśmy na sobie nie mieć. Mm-hmm. I jedziemy dalej. Czekamy na wasze wiadomości.

Łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: No i czy dojdziemy do rozwiązania naszej zagadki, moi drodzy? Mam nadzieję, że uda się. Ta rzecz nie rzuca się specjalnie w oczy, ale potrafi zrobić sporą różnicę. Nie służy do poruszania samochodem, ale ma związek z tym, co dzieje się podczas jazdy. Jej zadanie polega przede wszystkim na ograniczeniu pewnego rodzaju bałaganu. Czasami może być mokra, brudna i nie wyglądać najlepiej. I właśnie o to chodzi. Ta rzecz może chronić coś znajdującego się za nią. I ta rzecz ma kontakt z tym, czego zdecydowanie wolelibyśmy na sobie nie mieć. Posłuchajmy.
1: To nie wyszło, to, przepraszam. Nie wyszło. Coś
0: to nie to.
1: Mamy. Ale jest, już jest.
0: Top. To teraz posłuchajmy.
2: Witam Państwa redaktorów i wszystkich słuchaczy. Myślę, że w zagadce chodzi o szybę bądź szyby. Pozdrawiam, panie Gwawy.
1: No nie. Ale poniżej to już by się udało znaleźć to, czego

0: dzisiaj szukamy wspólnie.
1: No właśnie. I mamy na przykład dzisiaj taką informację od naszego słuchacza, konkretnie od słuchaczki Oli z Czery, że dzisiaj zagadka jest trudna. Czy są to błotniki? I ja powiem tak. No, gdybyśmy mówili o rowerze, to była dobra odpowiedź, ale ponieważ to jest samochód, no to on też ma błotniki, ale ma też przedłużenie tych błotników i tych błotników trochę w ogóle jest, są też nadkola.
0: Tak, błotniki, nie chcemy kontaktu z błotem, to błotnik, czyżby wycieraczka samochodowa ta pod buciorami, u mnie to by jeszcze było coś takiego, by się przydało, ale na tyłach foteli, bo nie mam. No właśnie, jak jedzie do przedszkola, to wszystko, co spada z bucików, właśnie jest tam. To od Piotra.
1: Ale na przykład mamy od Andrzeja odpowiedź, że są to chlapacze. Co pani na to?
0: Ale pierwszy był Bartek. Właśnie o chlapacze chodziło dzisiaj. To Piotrek mówi, posłuchaj, a chlapacze były? No nie, nie było chlapacze. No właśnie, no to były chlapacze i rzeczywiście one się pojawiły także w odpowiedzi Tomka na przykład, naszego stałego słuchacza. Ale nie było to łatwe, nie było. Oj nie, dzisiaj zdecydowanie trochę zakręciliśmy błotem i wyszło na chlapacze.
1: Ale ponieważ w wielu miejscach ponura aura i ten deszcz będzie się pojawiał, to chlapacze dzisiaj pasują. Pamiętajmy o tej części na samochodzie, chociaż nie każdy ma. Ale czasami kiedyś, są niewidoczne.
0: Tak, kiedyś były też takie bardziej wyeksponowane, powiedziałabym. Na przykład w Audi 80 było widać je z daleka.
1: To teraz, moi drodzy, posłuchamy sobie utworu, który już tam nam się zaczął na antenie wcześniej, a teraz już rozpędzi się na dobre. Brawa były. Oczywiście wstęp do naszego konkursu Autostop. Podamy w pewnym momencie numer telefonu. To jest specjalny numer telefonu, pod który trzeba dzwonić, ale jeszcze nie teraz, bo wcześniej będą informacje drogowe i pogoda także.

0: Monika Gniewaszewska na miejscu, rozśpiewana, zadowolona.
1: Czasem żałuję, że nie mogę tak zaśpiewać, jak oni śpiewają. A ja, bo tak jak sama śpiewam. A ty umiesz, fajnie.
0: No dobrze, jakoś wspólnymi siłami zawsze. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mam wrażenie, że drogowcy nie odwołali jeszcze utrudnień na obwodnicy Wrocławia, ale tutaj już jest czysto przejezdnie. Chodzi o węzeł Wrocław Południe, Wrocław Zachód. Na wysokości węzła Wrocław Południe na 7 km mieliśmy rano, przed 9 właściwie, kolizję 4 samochodów. Dwa auta osobowe i dwa ciężarowe i było zwężenie w stronę Kudowy. Teraz nie widać żadnych spowolnień tutaj na obwodnicy Wrocławia, ale mam wrażenie, że nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o tym, żeby te utrudnienia się zakończyły. W każdym razie z mapy nie wynika, żeby cokolwiek działo się na A8, a więc uznajmy, że tych utrudnień już tutaj nie ma. Utrudnień nie ma też na obwodnicy Warszawy. Chodzi o południową obwodnicę S2, węzeł Opacz, węzeł Konotopa, węzeł Aleje Jerozolimskie. Tutaj na łącznicy, która prowadziła nas na wojewódzką 719.

0: 15, węzeł Aleje Jerozolimskie. Mieliśmy zderzenie dwóch autosobowych. Teraz już nie ma tych samochodów. Formalności zostały dokonane i auta odjechały, albo może ktoś im pomógł. W każdym razie problemów z przejazdem nie ma. Dziewiątka pojawiła się. Trasa między Rzeszowem a Opatowem, miejscowość Klimontów w Świętokrzyskiem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i osobowym, czyli trzy pojazdy, wynika z komunikatu. W każdym razie nikt nie został poszkodowany, ale obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut do 12:00.

0: Na zegarze punktualnie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj pogoda różnorodna, w większości kraju mamy dużo chmur, ale pomiędzy tymi właśnie zachmurzonymi miejscami pojawiają się także przejaśnienia. Na zachodzie Polski niebo może się nawet na pewien czas rozpogodzić. Nie oznacza to jednak, że cały zachód będzie suchy, bo również tam lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na Pomorzu sytuacja może być bardziej gwałtowna, bo tam miejscami możliwe są burze, a burza to oczywiście nie tylko deszcz, ale również porywisty wiatr. Dlatego jeśli ktoś jest właśnie w trasie na północy kraju, warto pamiętać, że warunki mogą się szybko zmienić, szczególnie podczas intensywnego opadu. Widoczność może się pogorszyć, a silniejszy podmuch może być odczuwalny na samochodzie. Natomiast południowy wschód Polski pozostaje dziś najbardziej mokrym regionem. Na Lubelszczyźnie miejscami może spaść do około 10 mm deszczu, a na południu Podkarpacia i w Małopolsce nawet do 12. Tam opady mogą być okresami ciągłe, więc mokra nawierzchnia może utrzymywać się przez dłuższy czas. Temperatury będą umiarkowane jak na tę porę roku, przeważnie 16-19 stopni. Cieplej zrobi się tylko na krańcach południowo-wschodnich, gdzie będzie 20-21. Wiatr z zachodu słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty. Nad morzem może rozpędzić się do 55 km na godzinę. Tak więc dzisiaj przyda się zarówno coś przeciwdeszczowego, jak i trochę uwagi za kierownicą, szczególnie tam, gdzie pojawi się intensywniejszy deszcz albo burza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy razem w trasie, już prawie 2 minuty po godzinie 12.

0: Olszewska pojawiła się w naszym studiu. 10 minut po 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chyba dobra wiadomość jest taka, że nie przybywa zgłoszeń od służb. To jest dobra informacja. Natomiast natężenie ruchu, no ono też nie jest większe niż to miało miejsce od godziny 11, od kiedy jesteśmy razem. Natomiast są takie miejsca, gdzie zwalniamy, bo korki to się już chyba tak naprawdę skończyły, te poranne. To już mamy po południu troszeczkę, więc naturalna sytuacja. Katowice-Wrocław, tu widać spowolnienia na A4, w dwóch miejscach A4 nam zwalnia. Prace drogowe sprawiają, że zwalniamy przed Opolem jadąc w kierunku Wrocławia i za Opolem jadąc w kierunku Katowic. A więc na odcinku między Wrocławiem a Opolem, przed Opolem zwalniają kierowcy. Na wysokości miejscowości Sarny Małe są prace drogowe i w związku z tym to spowolnienie na A4 jest w kierunku Opola przed Opolem, a jadąc od strony Katowic, a w kierunku Wrocławia, w kierunku Opola, prace drogowe prowadzone są przed Opolem właśnie na wysokości Pruszkowa, mniej więcej. Krótki odcinek tego spowolnienia, to jest pocieszająca sprawa, no ale informujemy Was o tych pracach drogowych. Zwolnijcie bacznie, obserwując znaki. Spory ruch mamy też na dolnośląskim odcinku A4 między Wrocławiem a Legnicą. Na wysokości Kątów Wrocławskich kierowcy zwalniają. Tutaj widać rzeczywiście, że jedziemy sobie właściwie na zderzaku, choć nie powinniśmy, przypominam. W Małopolsce czysta przejezdna obwodnica Krakowa bez żadnych spowolnień. Natomiast zwalniamy oczywiście na 7. Tutaj prace drogowe trwają między Gajem a Libertowem i to jest odczuwalne. W stronę Krakowa jest to spowolnienie. Przypominamy Wam też, że do jutra jeszcze na wysokości Myślenic na 7 jest zmieniona organizacja ruchu. Trwa remont jezdni prowadzącej.

0: stronę Krakowa. Druga jezdnia przejęła ruch w obu kierunkach. W związku z tym, no rzeczywiście ten korek tutaj jest związany z tymi pracami drogowymi. Tak wygląda południe kraju. Na Mazowszu czysto przejezdnie, na obwodnicach Warszawy S2, S8 bez problemów, spowolnień. Podobnie wygląda sytuacja na Pomorzu, to obwodnica Trójmiasta i też w zachodniopomorskim. Tutaj korkuje się tylko za węzłem Kijewo, A6, ale ona też jest w stronę Kołbaskowa remontowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 200 zł na zakupy w sklepie internetowym, ale trzeba zatrzymać autostop, czyli kiedy auto pojawi się na naszej antenie i ruszy. Macie 20-25 sekund na to, żeby za pomocą rozmaitych argumentów, które wy wymyślacie, przekonać kierowcę, żeby to akurat was zabrał na pokład. Ale najpierw trzeba się do nas dodzwonić i tutaj specjalny numer telefonu 22 139 29 22 139 29 29. Można już teraz dzwonić. Czekamy na telefony, czekamy na zgłoszenia. No i także mam nadzieję, że uda się zdobyć nagrodę. O, telefon już dzwoni, zatem no to zaraz się z kimś usłyszymy.

0: Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 12, a teraz...
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Eparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eparts.pl.
0: Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak pogoda u ciebie i dokąd jedziesz?
2: Jadę akurat z Rzeszowa do domu. Jest w miarę dobra pogoda. Pochmurnie, ale nie pada.
0: No właśnie, bo my mówiliśmy, że Podkarpacie to dzisiaj taki region, gdzie tego deszczu będzie najwięcej, ale mówisz, że na razie wszystko wisi w powietrzu.
2: To znaczy rano padało, ale teraz już jest bez deszczu.
0: Bartku, ale spotykamy się w konkretnym celu. Będziesz prosił naszego kierowcę, żeby zabrał cię na pokład. Masz już przygotowane argumenty?
2: Myślę, że to będzie wszystko na spontanie, więc zobaczymy, jak pójdzie.
0: Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda, ale rozumiem, że gotowość jest i możemy startować.
2: Dobrze.
0: No dobrze, no to w takim razie uwaga, auto dopiero odpaliło i rusza w twoją stronę. Proszę bardzo.
2: Drogi kierowco, bardzo proszę cię, żebyś się zatrzymał. Już się ściemnia, mam daleko do domu, więc bardzo cię proszę, zatrzymaj się, podrzucisz mnie, zrobisz dobry uczynek. Jeśli mnie zabierzesz, będziemy rozmawiać, lub jeśli zechcesz, nie będziemy rozmawiać, powiedzmy sobie. Na pewno będzie bardzo miła atmosfera. Bardzo cię proszę, drogi kierowco, bardzo cię proszę. Jest już ciemno.
0: No niestety. Krowy oznaczają, że nie zabrał cię, Bartku. Niestety, kierowca nasz dzisiaj, chyba ze względu na porę, bo jest 12:20, ta ciemność go nie przekonała, a wręcz spowodowała odruch ucieczki. Więc niestety, nie udało się tym razem. Pozdrawiamy serdecznie. No i moi drodzy, Bartka żegnamy. Bartku, wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi o nasz numer telefonu, to można w takim razie dzwonić 22 139 29 29, bo cały czas nagroda czeka.

0: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Staszka, zdaje się.
1: Witam serdecznie.
0: Witamy Staszku. No dobrze, to najpierw zrobimy sobie tak, żeby formalności stało się zadość, to będzie sygnał.
2: Konkurs.
0: Staszku, czy jesteś gotowy na to, żeby zatrzymywać naszego kierowcę?
1: Tak, jestem. Właśnie zatrzymuję swój samochód. Okej, okay, I'm ready.
0: No dobrze, skoro jesteś gotowy, no to w takim razie auto odpala silnik, rusza w twoją stronę, no i ty zatrzymujesz. Proszę bardzo.
1: Witam, witam kolegę kierowcę. Ja też jestem kierowcą. Proszę o solidarność zawodową, jeśli można. Nawet jak jesteś amatorem. Jeździłem, można powiedzieć, wszystkim. Mam wszystkie kategorie, zrobiłem kilka kilometrów, kilka milionów kilometrów w życiu. Służę radą, jeżeli masz jakieś pytania, pomogę chętnie. A może coś ja od ciebie się dowiem. Jeśli chciałbyś w moim towarzystwie kawałek przejechać, bardzo proszę. Zrobisz mi wielką przysługę.
0: No tym razem przekonałeś. Bo nasz poprzedni słuchacz mówił jednak, że to już się ściemnia i że się boi może wilków, ale nasz kierowca
1: ale
0: tego nie kupił.
1: Ale chyba kierowcy się tego nie boją.
0: Tak, no właśnie, więc Staszku, dostajesz od nas nagrodę, udało ci się wsiąść. No i powiedz mi, jakie plany na dalszą część dnia?
1: Bardzo dziękuję. Właśnie kończę pracę, robię sobie ewentualną przerwę, może po południu jeszcze gdzieś wyjadę, ale w tej chwili obiadek.
0: O, a co dzisiaj, wiadomo już, czy to będzie...
1: Jeszcze nie, niespodzianka, no, nie wiem, co żona przygotowała, wracam właśnie, bo wyjechałem rano o 4:00, także zobaczymy.
0: No to smacznego życzę, czekaj na korespondencję od nas, zrobisz sobie zakupy w sklepie IPART i fajnie dzień się toczy dzisiaj. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam wzajemnie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest IPARTS, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: Moi drodzy, jutro będzie kolejna szansa, żeby zatrzymać samochód, więc na pewno jeszcze się uda. Trochę tych kuponów na zakupy mamy. Numer warto sobie zapamiętać, bo na pewno jutro też się przyda. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To chyba będą dobre informacje, bo nie zmieniła się ta sytuacja od 20 minut i właściwie tam, gdzie mieliśmy spowolnienia i korki, tam one są. Tam, gdzie były blokady i drogi częściowo nieprzejezdne, cały czas tak jest, chociaż to może nie jest najlepsza wiadomość, ale nic nie przybyło i to jest dobra informacja. I tak też ostrzegamy Was na A4 między Katowicami a Wrocławiem, przed i za Opolem. Przed jadąc od strony Katowic, a w kierunku Opolu. Mamy mały korek, a to za sprawą prac drogowych, które tutaj są prowadzone. I od strony Wrocławia jadąc, a w kierunku Katowic, też przed Opolem natkniecie się z powodu prac drogowych na spowolnienie. Tak wygląda sytuacja na opolsko-dolnośląskim odcinku A4 między Katowicami a Wrocławiem. No i te utrudnienia, o których mówią służby, wciąż aktualne na A4, to trzeba uważać na Podkarpaciu. Awaria samochodu ciężarowego na 609 km między węzłami Łańcut-Przeworsk na wysokości miejscowości Świętyniowa. Tutaj auto stoi, uważajcie, zwężenie jest w stronę

0: Rzeszowa. Krajowa dwójka, ta jest zamknięta. Tutaj mamy niestety, ale tragiczne zdarzenie w pobliżu miejscowości Chola, Biała Podlaska, Terespol. Na tym odcinku dwójki na Lubelszczyźnie, czyli już niedaleko granicy, czołowe zderzenie samochodu osobowego i samochodu ciężarowego, no i w wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Na miejscu oczywiście policja pomaga kierowcom omijać miejscowość Chola i te blokady w niej. Dziewiątka bez zmian, tutaj też kłopoty z przejazdem, ruch na zmianę jednym pasem przez Klimontów, trasa Rzeszów-Opatów. No i 50, jeśli ktoś jedzie 50, zastanawia się, czy jest czysto, niestety nie. Trasa mocno obciążona, miejscowość Całowanie, cały czas ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje. To jest na odcinku między Kołbielą a Górą Kalwarią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do 13.

0: Wzmożone policyjne kontrole na drogach w całej Polsce. Od rana trwa akcja Prędkość. No właśnie, tylko w Wielkopolsce doszło do od początku roku do 130 śmiertelnych wypadków w ramach kampanii Road Pol Safety Days, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Policjanci w Poznaniu wyszli do kierowców, by im przypomnieć przede wszystkim o nieprzekraczaniu na drodze dozwolonej prędkości. Dzisiaj mamy znacznie więcej uczestników ruchu drogowego. To już nie tylko piesi i kierowcy, ale także użytkownicy na przykład elektrycznych hulajnóg. O tym mówi komisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
1: Droga nie wybacza błędów. My często też zachowujemy się, że jakbyśmy mieli 9 żyć na tej drodze, że możemy cofnąć czas. Niestety czasu nie cofniemy i sami też musimy dbać o to bezpieczeństwo. My jesteśmy na drodze, kontrolujemy te pojazdy, no ale sami również jako uczestnicy ruchu drogowego musimy o siebie zadbać.
0: Przed poznańskimi targami stanął dziś symulator dachowania.

Dnia. Kierowcy mogli zobaczyć, co dzieje się, kiedy przy nadmiernej prędkości wypadną z drogi i zaczną dachować. Akcję zorganizowali policjanci razem z Automobil Klubem Wielkopolskim. Kampania Road Pole Safety Days potrwa do 22

0: Monika Gniewaszewska przed mikrofonem, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi. Czy Monika nasycona wiadomościami?
1: Nasycona.
0: Czy przesycona?
1: Powiem tak, jest dobrze i z reguły wolę być nienasycona niż nasycona.
0: O, to myślę, że tak jak nasi słuchacze.
2: No dobrze, to w takim razie proszę bardzo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zawsze to lepiej być nienasyconym tymi wiadomościami i tak jest i dzisiaj, chociaż no mamy też wśród tych informacji od służb takie złe, niedobre, tragiczne wiadomości. Z dwójki płyną. Trasa Biała Podlaska-Terespol w pobliżu miejscowości Hola. Tu mamy do czynienia niestety, ale ze śmiertelnym wypadkiem. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. No i jedna osoba straciła życie. Droga jest zamknięta. No tak będzie przez kilka godzin, bo na miejscu pracują służby, też prokurator. Ustalane są przyczyny zdarzenia, dlaczego doszło w ogóle do tej tragedii. No i to wszystko trwa i w związku z tym no, trzeba się liczyć z tą blokadą kilka godzin. Tutaj omijać pomaga policja. Miejscowość Hola w ciągu krajowej drogi numer 2, Biała Podlaska-Terespol. Dziewiątka bez zmian, Rzeszów-Opatów, ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Klimontów obowiązuje cały czas. Dwunastka też bez zmian, to jest jeszcze Mazowsze, trasa Gielniów-Radom. W Przysuchej jedziemy na zmianę jednym pasem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Bez poszkodowanych w tych pozostałych zdarzeniach. To jest dobra wiadomość. I też dobra wiadomość z A4 na Podkarpaciu. 609 km mieliśmy ciężarówkę, ale ona już sobie odjechała o własnych siłach albo została scholowana. W każdym razie nie blokuje przejazdu w miejscowości Świętyniowa na A4 na jezdni w stronę Rzeszowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach nie najgorzej, chociaż pogoda, dzisiaj na nią bacznie zwracamy uwagę. Za 8 minut więcej szczegółów.

0: wzięła głęboki oddech i już wskakuje na wysokie obroty.
1: Tak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Aleksandra Jasińska, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy bardzo uradowani.
1: Bo wykończycie, ja zaczynam.
2: Nie, bo mieliśmy bardzo fajny program.
1: Program, byli ciekawi słuchacze, jeszcze ciekawsze zagadnienia, na pewno fantastyczne zagadki.
0: Bardzo trudne było
1: jeszcze
0: dzisiaj,
1: lepsze nagrody.
2: A do tego Monika Kniewaszewska powiedziała, że sytuacja na drogach jest przyzwoita.
1: Jak to wszystko przebić?
2: Słuchaj.
0: Ja myślę, że zagadkami dźwiękowymi.
1: Dobra, mam coś.
0: Tak?
1: Tak.
0: Świetnie. To znaczy, że słuchaczom się nie będzie nudzić.
2: Ola, ty masz deskę surfingową, my ci wysyłamy falę razem z naszymi słuchaczami.
1: Czyli go with the flow.
2: Otóż to. I mam nadzieję, że pod takim hasłem minie wam po prostu popołudnie. Nie wiem, skąd się wzięło słowo uminie, ale dzisiaj jest dzień neologizmu.
0: Umami miałeś na myśli chyba, co?
2: Tak.
1: Umami to bym poszła jakieś dobre takie, prawda?
2: Umami to jest zawsze najlepsze. W niedzielę zwłaszcza.
0: Kotlet schabowy z ziemniakami, tak. I mizerią.
2: Umami zawsze wie, jak to zrobić porządnie. Tak, że człowiek nie może tego podrobić sam. Ale też o to chodzi. 3 minuty do 13. Dziękujemy bardzo.
0: To Jadek Mara Kowalska.
2: I Piotr Firan. Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: A jakoś musimy sobie upiększać ten dzień, bo zachmurzenie rzeczywiście dzisiaj będzie duże, ale będą przejaśnienia. 13 na zegarach. Sprawdźmy, co w prognozie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia zachmurzenie duże albo nawet bardzo duże w niektórych regionach Polski. Będą też przejaśnienia. To jest ta dobra wiadomość. Miejscami także rozpogodzenia, szczególnie w zachodniej części kraju. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu. Na Pomorzu lokalnie możliwe są burze, natomiast na południowym wschodzie opady będą miały tak zwany charakter ciągły, jak to mówią synoptycy. Na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia suma opadów może miejscami wynieść około 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry wskażą od 20 nawet do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami tak zwany porywisty z kierunków zachodnich. Natomiast nad morzem i tu wybrzeżanie na pewno są przyzwyczajeni do wiatru. Ten wiatr będzie dość silny w porywach osiągający do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po 13, my się polecamy oczywiście. Wskakujemy. Wskakujemy na wysokie obroty. Ja taki moonwalk próbuję wykonać w stosunku do was. Mam nadzieję, że to widzicie oczami wyobraźni, a jak nie, no to co? No to i tak musicie sobie wyobrazić. 2 minuty po 13, Aleksandra Jasińska zapraszam. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

0: 9 minut po godzinie 13 to my, Polskie Radio Kierowców, Monika Gniewaszewska w studiu. Jedziemy razem z wami, zerkając przy okazji na to, co dzieje się na drogach. Dziś rzeczywiście sporo się dzieje, zwłaszcza na wschodniej części naszego kraju, we wschodniej części naszego kraju. Tam rzeczywiście może dziś popadać. No tutaj synoptycy pokazują, że przede wszystkim także i gęsta mgła dziś na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Także na pewno warto zwrócić uwagę na warunki drogowe, w których jedziemy. Czy warunki pogodowe dyktują warunki drogowe? To wszystko sprawdzamy na bieżąco co 20 minut. Monika Gniewaszewska, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety, ale przybyło o informacje od służb. Krajowa droga numer 9, może na początku dobra wiadomość, Rzeszów Opatów, miejscowość Klimontów. Bez utrudnień już, mieliśmy tutaj ruch na zmianę jednym pasem, obowiązywało kierowców, chociaż nie. Pogorszyła się sytuacja. Przed chwilą dosłownie wpadła informacja od drogowców, że dokładnie tutaj, w Klimontowie, Rzeszów Opatów, droga została zamknięta. Zamknięta, więc obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. I teraz dziewiątka w Klimontowie nie została odblokowana, ale zupełnie zamknięta. Dlaczego? Bo służby wyciągają samochód ciężarowy z rowu. Taka sytuacja potrwać ma godzinę. No zobaczymy, czy uda się kierowcom, służbom wyciągnąć właściwie samochód ciężarowy z rowu w ciągu godziny. Będziemy oczywiście was informować. To jest ta wiadomość z dziewiątki. Natomiast S5, to są nowe informacje. Informacje od służb. S5, węzeł Konarzewo, Stęszew. W pobliżu Stęszewa, Wielkopolska, mamy, uwaga, awarię samochodu ciężarowego. Auto stoi na jezdni w stronę Wrocławia na jednym pasie. 8 km z 5. Uważajmy, jest zwężenie. Kłopoty z przejazdem mamy cały czas. No i tutaj one potrwają, bo to jest ta dwójka za Białą Podlaską w stronę Terespola i w przeciwnym kierunku, czyli na odcinku Biała Podlaska-Terespol, miejscowość Hola. Miejscowość Hola jest tuż pod Białą Podlaską. Jadąc od strony Terespola i od strony Białej Podlaskiej. W związku z tym, jeśli ktoś chce jechać w kierunku na wschód, w kierunku Terespola, no to z Białej Podlaskiej nie wyjeżdżamy dwójką, bo ta jest zamknięta po śmiertelnym zdarzeniu drogowym. Samochód ciężarowy czołowo zderzył się z autem osobowym. No i mamy jedną osobę, która poniosła śmierć tutaj w tym zdarzeniu i dlatego droga jest zamknięta i zalecamy wybór po prostu innej drogi w stronę Terespola. Nie dwójki, bo tutaj trwa blokada i ona troszkę sobie potrwa. Kłopoty z przejazdem na 50 cały czas. Korka należy się spodziewać. Kołbiel, Góra, Kalwaria. Miejscowość Całowanie. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje. Tutaj też 3 osoby zostały poszkodowane. 2 samochody osobowe się zderzyły. No a natężenie ruchu, ono nie jest bardzo duże. Są takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać, ale nie jakimś mocnym korku się zatrzymywać, więc

0: takiego dramatycznego pogorszenia podróży, spowolnienia i wydłużenia czasu być nie powinno, chociaż ostrzegamy Was, że między Katowicami a Wrocławiem, przed Opolem jadąc od strony Katowic i przed Opolem jadąc od strony Wrocławia, są prace drogowe. No i jest taki koreczek. On jest niewielki po tych dwóch stronach, no ale jednak podróż się wydłuża.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zgodnie z tradycją w wysokich obrotach już za moment zagadka na rozruszanie szarych komórek. No bo jak to inaczej zrobić, jak w taki szaro-bury dzień nie rozgrzać tych szarych komórek. Za chwilę pierwsze.

0: Dzień dobry. Ta ostatnia prognoza pogody mnie tak skłoniła do przemyślenia, że dzisiaj z aurą to tak jak czasem w życiu. Bywa też, że jest pochmurno, ale pojawiają się przejaśnienia i tymi przejaśnieniami trzeba się cieszyć zarówno w pogodzie, jak i w życiu, bo i tak zawsze po burzy wychodzi słońce. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Kaziu z Hyundai'a.
1: Pozdrawiam cię, Kaziu. No właśnie tak, dziś może jest pochmurno, może szaro i bur, ale rzeczywiście po takich dniach zawsze przychodzą przejaśnienia i tego się trzymajmy. A skoro o przejaśnieniach mowa, to ja dorzucam dziś jedno od siebie, tylko trochę innego rodzaju. Rozjaśnimy sobie głowy zagadką w wysokich obrotach. No, jestem bardzo ciekawa, kto dziś ma najlepszy refleks i najczujniejsze ucho, a jednocześnie bardzo dobrą pamięć.
2: Ty kaj ty jedziesz? Tu w ta prawo, w ta ulica. Uważaj, bo teraz...
3: No szkoda, odwróciłeś się, a patrzę
2: się... Ale no hopie, ani okna nie idzie przy ciebie otworzyć.
3: No nie
2: prawo,
3: idzie...
2: ta ulica to jest... Jeronie.
3: Jerona, bo mi gonosz dur hopie.
1: Aj, hopie, hopie. A pytanie brzmi, jaki znak drogowy stał przy drodze? Kursantka ewidentnie popełniła błąd. Pytanie, jaki znak drogowy stał przy drodze? To był fragment kultowego programu Nauka Jazdy. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

0: To ja jeszcze raz pokażę wam w takim razie zagadkę. Zagadka, przypominam, z kultowego już dla wielu, wielu z nas, pewnie wielu z nas, wielu kierowców wychowało się właśnie na tym programie Kurs Jazdy, Nauka Jazdy. A zagadka brzmi tak.
1: Ty kaj ty jedziesz? Tu w ta prawo, w ta ulica. Uważaj, bo teraz...
2: No szkoda, odwróciłeś się, a patrzę się...
1: Ale no hopie, ani okna nie idzie przy ciebie otworzyć.
2: No nie idzie...
1: Ta ulica to jest... Jeronie.
2: Jerona, bo mi gonosz dur hopie.
0: Jaki znak drogowy stał przy drodze, którego kursantka na początku nie zauważyła. No a jak się okazuje, tutaj instruktor nauki jazdy na moment chciał tylko otworzyć sobie okno, a w tym czasie, no właśnie, ona wywinęła, co wywinęła. Ale nie o błąd kursantki pytam, a o to, jaki znak drogowy stał przy drodze. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji, ja zerkam. Czy to było rondo? Nie, to nie było rondo.

Może to był niebezpieczny zakręt, napisała Asia. Nie, nie był to niebezpieczny zakręt. Może był to ruch okrężny, Ulka z Krakowa. Niestety, Ulko, choć pamiętam, że były takie odcinki, które działy się w Krakowie, ale nie, to nie był ten odcinek i to nie był ruch okrężny. Jakie to w takim razie, jaki to był znak? Oto jest pytanie. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker. Tether loop off the sucker. Tether loop off, we're gonna tether loop off the mother sucker.

0: Piotrku, nie był to zakaz wjazdu, choć podobnie napisał także Olek z Kangu. Zakaz wjazdu, a kursantka tam wjechała. Niestety nie o tę sytuację pytam, choć i taka też gdzieś w którymś z odcinków była. W pół do godziny 14 jedziemy w kierunku godziny 14, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coś tu się porobiło na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. Korek jest i to taki naprawdę dokuczliwy. Pojawił się na wysokości kątów wrocławskich, ale kierowcy już znacząco zwalniają przed kątami wrocławskimi. No i powoli toczą się aż po węzeł Wrocław Południe. To jest jezdnia w stronę Wrocławia od strony Legnicy jadąc. Zdaje się, że mamy jakieś zdarzenia drogowe właśnie na A4. Nie donoszą służby, żeby coś się wydarzyło, oprócz tego, że tutaj na wysokości Baranowic, a więc jeszcze przed Wrocławiem mamy prace drogowe. No i to też pewnie potęguje tę sytuację, która jest na A4, czyli spowolnienie, korek, bardzo powolna jazda od strony Legnicy w stronę Wrocławia A4. No i też niestety ci, którzy są na obwodnicy Wrocławia A8, zjeżdżając z niej A8 w stronę Legnicy węzłem Wrocław Południe, też utkną w korku. Niedużym, ale jednak ostrzegamy was przed nim, że takie spowolnienie w podróży zabierze trochę czasu. Jest. No i też skoro jesteśmy na Dolnym Śląsku, rzadko mówimy o krajowej drodze numer 8, a tutaj dosyć często się jednak coś dzieje i tak jest i dziś. Kobierzyce, Wrocław Południe. Na obu jezdniach spory korek jest tutaj na krajowej 8. No i Wrocław Katowice bez zmian. Przed i za Opolem, przed jadąc od strony Katowic, mamy mniej więcej na wysokości Pruszkowa prace drogowe i spowolnienia. No i jadąc od strony Wrocławia, też przed Opolem, tutaj na wysokości miejscowości Sarny Wielkie, też prace drogowe i z tym spowolnienia związane. Ten korek utrzymuje się właściwie bez zmian. Korek spowolnienie, bo przejazd się odbywa, ale troszkę wolniej niż gdyby prac drogowych nie było oczywiście. Obwodnica Krakowa, tutaj większy ruch się pojawia, więcej samochodów między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec, jezdnia w stronę Śląska. W przeciwną kierunku w stronę Rzeszowa wygląda ta sytuacja dobrze, przejazd odbywa się płynnie. I na koniec dobra wiadomość, 50-ką jedziemy bez problemów przez miejscowość Całowanie. Tu została droga zupełnie otwarta.

0: 50. Chodzi o odcinek Kołbiel Góra Kalwaria.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie. Nasz numer telefonu 22 513 11 11, a ja zerkam w aplikację. I co ja tutaj widzę? Olu, tu Ulka, pamiętam. To był zabawny program. Ach, ten śląski akcent. No jestem bardzo ciekawa, czy wśród naszych słuchaczy są i tacy, którzy gadają trochę po śląsku. A jak gadają, to może i wiedzą dokładnie, jaki znak stał właśnie w tym miejscu, gdzie kursantka, no, pojechała źle, pojechała nie tak, jak powinna. Pokręciły jej się pewne znaki, o może tak to nazwijmy. I o co dokładnie tam chodziło? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji, a tymczasem 27 do 14.

0: Jest pytanie, jaki znak przeoczyła kursantka, jadąc, nie zauważając jednocześnie, co to był za znak? Oto jest pytanie dziś.
1: Dekaj ty jedziesz, tu w ta prawo, w ta ulica, uważaj, bo teraz,
2: No szkoda, odwróciłeś się, a patrzę się...
1: Ale no hopie, ani okna nie idzie przy ciebie otworzyć.
2: No nie
1: prawo,
2: idzie...
1: ta ulica to jest... Jeronie!
2: Jerona, bo mi gadasz, dur, hopie!
0: Odwrócił się tylko na chwilę, okno chciał otworzyć. I takie rzeczy się już wydarzyły. Co tam dokładnie się wydarzyło? No, zrobiła coś, czego nie powinna zrobić, bo nie zauważyła znaku, ale w ostatniej chwili jednak zauważyła ten znak. No, chyba bardziej pokrętnie się już nie da wytłumaczyć tej sytuacji, ale pytanie brzmi, jaki znak drogowy stał przy drodze?

0: No i to jest pytanie. Co to był za znak drogowy, który przeoczyła kursantka?
1: Dekaj ty jedziesz! Tu w ta prawo, w ta ulica! Uważaj, bo teraz...
2: No to... No szkoda, odwróciłeś się, a patrzę się...
1: Ale no hopie, ani okna nie idzie przy ciebie otworzyć.
2: No nie
1: prawo
2: idzie...
1: ta ulica to jest... Jeronie!
2: Jerona, bo mi gadasz, dur, hopie!
0: Aj, hopie, hopie! Jakbyś nie gadał, to by było wszystko dobrze. A tak, no to się pomyliło. Co się takiego pomyliło? Napisaliście w aplikacji, niech ja zerknę. Daniel napisał, pomyliła nakaz skrętu z zakazem skrętu. Zgadza się, oczywiście, to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawa ci się należą. Zakaz skrętu, Wiktor, również. Oczywiście, brawa dla ciebie. Kasia, a czy możecie powtórzyć? Powtórzyliśmy, droga Kasiu. Nasza zagadka już jest rozwiązana. Także wielkie, wielkie gratulacje. Wcale nie było tak najłatwiej, jak się okazuje dla was. A tymczasem mamy 14 minut do godziny 14. I mamy odpowiedź, proszę bardzo.
2: Gdzie w prawo, jak jest nakaz w lewo?
0: No tak, pomyliła. Pomyliła nakaz z zakazem. No i taka to cała sytuacja. No ale z tego co widzę, to drogie panie piszą, choć panowie się do tego nie przyznają, że zdarza im się pomylić prawo z lewym i nakaz z zakazem. No właśnie, takie sytuacje po ludziach chodzą. No ale my tu w Polskim Radiu Kierowców jesteśmy od tego, żeby przypominać, że znaki drogowe, oczywiście to nasz obowiązek pamiętać, a jak zdarza nam się gdzieś zapomnieć, to oczywiście kodeks drogowy, to znaki drogowe, to wszystko oczywiście w internecie jest i zamiast scrollować bezmyślnie telefony bardzo często, warto sobie po prostu te znaki przypominać.

0: 10 minut do godziny 14. Wiadomości głosowe od Was w naszej.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Takie pytanko mam. Czy dzisiejsze utrudnienia drogowe są wybierane z jakiegoś klucza typu ciekawe nazwy miejscowości? Bo była już bodajże Hola jakiś czas temu, przewijało się Całowanie, teraz były Sarny Wielkie. Chyba, że to jakiś klucz, żeby ułożyć wierszyk i mi przyszło coś takiego do głowy. Hola, hola, nie czas na Całowanie, gdy Sarny Wielkie stoją na polanie. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Pozdrawiamy Cię, Kaziu. Monia śmieje się od ucha do ucha.
2: Świetne.
0: Podobało jej
2: strasznie
0: się.
2: Fajne.
0: No ale to musimy odpowiedzieć jeszcze na pytanie naszego słuchacza. Czy to jakimś kluczem?
2: Nie, to przypadek.
0: Całowanie, Sarny, przypadek.
2: Przypadek, ale rzeczywiście świetne. Ale nie zauważyłam. A proszę bardzo, ci słuchacze, jacy są.
0: No to proszę bardzo, może prosimy o więcej. Może są tacy, którzy też mają ochotę sobie porymować. Porymować albo wiersz biały, no kto co lubi tak naprawdę.
2: Ale świetne, to
0: nasza aplikacja
2: świetne.
0: Oczywiście dla Was, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zachodniopomorskie, takie przypomnienie, na A6 jest korek między węzłami Kijewo-Podjuchy, a to za sprawą prac drogowych, które prowadzone są tutaj na wysokości Szczecina, właśnie na tym odcinku A6. Korkuje się zarówno w stronę węzła Podjuchy, czyli w kierunku Kołbaskowa, w kierunku granicy, jak i w przeciwnym kierunku, w przeciwną stronę, w stronę węzła Kijewo, czyli tak naprawdę w stronę Szczecina-Goleniowa. Przypominamy Wam o tym, jeśli jedziecie, to tutaj troszkę czasu niestety, ale można stracić. Południe kraju. Tych korków tutaj jest najwięcej. Cały czas utrzymuje się zator między Legnicą a Wrocławiem. Ten korek jest przy dojeździe do Wrocławia już tak naprawdę. I zwalniamy niestety już na wysokości Piotrowic, a może nawet troszkę wcześniej, bo za węzłem Kostomłoty już zaczyna się bardzo duży ruch. Tak, żeby on w ogóle spowolnił na wysokości Kątów Wrocławskich. No i potem już właściwie po sam Wrocław ta podróż przebiega bardzo powoli. Toczą się samochody w kierunku Wrocławia. A czwórką od strony Legnicy. No i wydłużył się tak, no niebezpiecznie, korek na wysokości Magnic. Tutaj krajowa droga numer 8. Ona łączy Kobierzyce z Wrocławiem i korek jest zarówno jadących w kierunku na południe i jadących w stronę Wrocławia. Prace drogowe są przyczyną tego zatoru i to takiego znaczącego. A więc krajowa droga numer 8. Przypominamy Wam, że tutaj z powodu prac drogowych jest uciążliwy zator. Na węźle Wrocław Południe też korek, zarówno dla jadących w kierunku dalej mijając Wrocław, jak i tych, którzy zjeżdżają z obwodnicy Wrocławia, a ósemki na A4 węzłem Wrocław Południe w stronę Legnicy. Więc tutaj takie spiętrzenie ruchu mamy na dolnośląskim odcinku A4, no i też na tej obwodnicy. Bez zmian sytuacja między Wrocławiem a Katowicami w okolicach Opola za i przed korek z powodu prac drogowych, a jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, no to drogowcy nie podają nowych informacji, to jest dobra wiadomość. Natomiast mamy kłopoty z przejazdem na krajowej drodze numer 94. Wciąż jest aktualna ta sytuacja. Dębica-Pilzno, miejscowość Parkosz. Ruch na zmianę jednym pasem.
3: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: 7 minut do 14. Po godzinie 14 porozmawiamy sobie o tym, że no oczywiście samochód dla wielu z nas oznacza po prostu wygodę. Wsiadamy, przekręcamy kluczyk, wciskamy przycisk i jedziemy. Ale są osoby, dla których możliwość samodzielnego prowadzenia auta oznacza coś znacznie więcej, bo to możliwość pracy, możliwość nauki, spotkania z bliskimi, a przede wszystkim niezależność. W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności porozmawiamy o mobilności bez barier. Co to tak naprawdę oznacza? Szczegóły po godzinie 14, a już za 6 minut prognoza pogody.

0: Jeszcze godzinę temu to w Gdańsku było najcieplej, tymczasem godzinę później, czyli o 14 to Legnica. Jest najcieplejszym miejscem w tym momencie w Polsce, tu 18 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I wcale mnie nie dziwi to, że na przykład na Helu i w samym Helu jest najchłodniej. Na Półwyspie Helskim około 13 stopni Celsjusza i 7 kresek na termometrze. Tyle można zobaczyć. Tymczasem sprawdźmy, jak wygląda to w innych częściach. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, gdzie niegdzie przejaśnienia, miejscami także rozpogodzenia, szczególnie w zachodniej części kraju. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu. Na Pomorzu lokalnie możliwe są burze, natomiast na południowym wschodzie opady będą miały tak zwany charakter ciągły. Na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia suma opadów może miejscami wynieść około 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 stopni do 19 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry wskażą od 20 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z tak zwanych kierunków zachodnich, natomiast nad morzem, tam rzeczywiście silniej powieje, w porywach ten wiatr nawet do 55 km na godzinę, natomiast podczas burz możliwe są dużo, dużo silniejsze i tak zwane porywiste podmuchy wiatru.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak snujemy się w kierunku godziny 15, snujecie także przepiękne opowieści.
2: Dzień dobry, Tomek z Dużego. No, można pomylić znaki, można pomylić prawą rękę z lewą. Kierunki jazdy też, czy w prawo, czy w lewo, szczególnie na egzaminie, albo już na kategorię C. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie nie mieliśmy pierwszeństwa. Tam w ogóle była popsuta sygnalizacja świetlna. Ruch naprawdę duży na tym skrzyżowaniu. Jedziemy ciężarówką, no i egzaminator mówi, stracamy prawo, nie? Ja taki przewrażliwiony, mówię, kurde, żeby jakiegoś błędu nie popełnić. Z tego wszystkiego skręciłem w lewo na skrzyżowaniu, w którym były wyłączone światła. Nie bardzo dobrze zrobiłem to prawidłowo, perfekcyjnie. Tylko po opuszczeniu skrzyżowaniu egzaminator mówi, no powinienem się tego nie zaliczyć, bo miałeś skręcić w prawo, skręciłeś w lewo. Ale że poszło to super, zawracamy i później jeszcze raz zobaczymy, czy potrafisz skręcać w prawo. Ale egzamin znany był za pierwszym razem. Więc no, taka pomyłka, ale nie kosztowała mnie nic. Miłego dnia wszystkim.
0: Miłego. Więcej opowieści przyjmuje oczywiście nasza aplikacja do Waszej dyspozycji.

0: Może dla Carly Fernandez wszystko jest okej, ale nie wszędzie. Tak
1: no
0: jest.
1: Nie wszędzie.
0: Krajowa ósemka pomiędzy Kłodzkiem a Bardem. Tutaj Maciej z Kłodzka na pewno by nie powiedział, że wszystko jest okej, bo stoi 20 minut w korku i nic się nie posuwa.
1: Dokładnie tak. No nie mamy takich danych, co tutaj się wydarzyło w tym Kłodzku, ale wygląda na to, że są właśnie między Kłodzkiem a Bardem prace drogowe w stronę Barda są prowadzone i jest rzeczywiście zator.
0: Z powodu prac taki zator, 20 minut w korku, no ludzie.
1: No niestety i to nie jedyne miejsce na ósemce, że taką mamy sytuację. Bo też Kobierzyce-Wrocław, Bielany Wrocławskie może tak bardziej. Ten odcinek też bardzo zakorkowany i ten korek rośnie.
0: Szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to podsumowując, tutaj na tej ósemce Kłodzko-Bardo, prace drogowe sprawiają, że kierowcy czekają w korku, jadąc w stronę Barda. To jest jedno miejsce ósemki, gdzie się korkuje i to tak znacząco. Drugie to jest dokładnie między Kobierzycami a Domosławem. I tutaj też są prace drogowe prowadzone na wysokości miejscowości Magnice. No i w związku z tym no, nie wygląda to dobrze, bo korek jest zarówno dla jadących w kierunku Wrocławia, jak i w kierunku na południe, czyli w stronę Łagiewnik, Ząbkowic Śląskich, no i Kłodzka. Taka jest sytuacja na ósemce, na jej południowym odcinku, a zostając tutaj na Dolnym Śląsku, to też niewesoło jest na A4 między Legnicą a Wrocławiem, bo korek wciąż utrzymuje się między kątami wrocławskimi a Wrocławiem dla jadących w stronę Wrocławia od strony Legnicy. No i sytuacja jest na tyle niewesoła, że już zwalniamy za Kostomłotami i później już na wysokości kątów wrocławskich korek jest właściwie, jak to się mówi, regularny w stronę Wrocławia, więc duże spowolnienia w podróży, trzeba się z nimi liczyć. Być może pocieszeniem jest, ale nie dla tych, co jadą w stronę Wrocławia, ale dla tych, co jadą w stronę Legnicy, że nieco uspokoiła się sytuacja na A8, obwodnicy Wrocławia, jak z niej sobie zjeżdżamy. No to są spore spowolnienia za Mokronosem Dolnym w stronę Wrocławia, południe tego węzła, ale może troszkę mniejsze niż to miało miejsce 20 minut temu. No to tak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku. No a poza tym na przykład na Śląsku ruch jest umiarkowany, nie ma spowolnień i korków. Natomiast spory ruch mamy na obwodnicy Krakowa. Tutaj przybywa samochodów między węzłami Kraków Południe. Już w tej chwili widać auta po węzeł Kraków Tyniec. To jest jezdnia prowadząca w stronę Śląska. No i też korkuje się ta remontowana siódemka na wysokości Libertowa. Mocno zmieniona organizacja ruchu i w związku z tym jest ten korek. Przypominamy wam też, że do jutra trwają prace na wysokości Myślenic na siódemce. Mocno zmieniona organizacja ruchu, remontowana jezdnia w stronę Krakowa. Wszystko przejęła jezdnia w stronę Zakopanego. Ruch zarówno w stronę Zakopanego, jak i w kierunku Krakowa odbywa się właśnie tą jedną jezdnią podzieloną i jest korek tutaj. Także przed tym was ostrzegamy. Myślenice i Krajowa Siódemka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mój egzamin na prawo jazdy kategorii A był w 2001 roku, napisał Paweł w aplikacji. Tego samego dnia najpierw uporał się z testami i placem manewrowym na kategorię B, czyli samochód. Następnie przejechaliśmy przez miasto, no i pozytywny wynik egzaminu. Następnie czeka

Czekał mnie egzamin na placu manewrowym na motocyklu. Jednym z zadań było zrobienie, zdaje się, 4 ósemek w prawą stronę i 4 ósemek w lewą stronę. No ale okazało się, że egzaminator zagadał się z innym egzaminatorem i tym sposobem zrobiłem 15 ósemek, po czym trzeci egzaminator podbiegł do mnie i zapytał, czy nie kręci mi się w głowie, i przeprosił za swojego rozkojarzonego kolegę. Finalnie po powrocie z miasta egzamin został zakończony wynikiem pozytywnym. No inaczej, można powiedzieć, by się chyba nie dało już, zlitowaliby się w końcu, prawda? Miałeś egzamin, można powiedzieć, z prawdziwym pakietem rozszerzonym, bo i samochód, i motocykl, i jeszcze dodatkowy trening z ósemek gratis, drogi Pawali. 15 powtórzeń, no zamiast kilku to już no taka próba wytrzymałości, a nie egzamin. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Najważniejsze, że finał był pozytywny i dziś możesz całą tę sytuację wspominać z uśmiechem. Wtedy na pewno był stres ogromny, ale została świetna historia na lata. Pozdrawiam serdecznie, wysyłam te serdeczności do Łodzi, szerokości i oczywiście zachęcam do tego, żebyście pisali swoje historie.

0: Doktor Beata Stasiak-Cieślak z Centrum Usług Motoryzacyjnych Instytutu Transportu Samochodowego już z nami na łączach. Połączyliśmy się. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
0: Dzień dobry. O mobilności bez barier będziemy rozmawiać, o mobilności dla każdego. No bo w związku z tym, że trwa Europejski Tydzień Mobilności, o mobilności w

0: włączającej, a nie wykluczającej. Właśnie między innymi warto opowiadać, warto mówić i szerzyć. I szerzyć jak najdalej, no bo przychodzi do Państwa osoba, która chce wrócić za kierownicę. Od czego zaczynacie? Co w takiej sytuacji jest najważniejsze?
1: O, przeprowadzamy taką podstawową diagnozę, wstępną rozmowę o możliwościach takich psychoruchowych. No przede wszystkim spotykamy się osobiście, tak? No czasami robimy wyjątki, rozmawiamy przez telefon, jeżeli ktoś pochodzi z dalszej części Polski, ale wolimy spojrzeć na człowieka i zobaczyć, tak, w jaki sposób się porusza, jakie możliwości daje jego ciało, jakie są deficyty, ale przede wszystkim jakie ma możliwości te, które, czy wypadek, czy choroba, no jeszcze tak, ta część ciała, która pozostała sprawna w 100%, w jaki sposób możemy to wykorzystać, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów.
0: Wiemy, że mobilność dla każdego to jest hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności. Można pomyśleć, kolejna kampania, kolejne hasło, ale kiedy uświadomimy sobie, że ograniczenia sprawności mogą dotyczyć nawet co piątego mieszkańca Polski, no to temat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I przygotowując się dzisiaj do programu, zastanawiałam się właśnie nad tym, bo co zrobić, kiedy ktoś chce prowadzić samochód, ale nie może standardowo obsługiwać pedałów, ma ograniczony zakres ruchu. Okazuje się, że ta współczesna motoryzacja potrafi znaleźć rozwiązania także i w takich sytuacjach.
1: O tak, muszę przyznać, że no, Europa wiedzie prym. Wydaje mi się, że nawet jak patrzymy na tą mobilność amerykańską, oni oczywiście mają swoją pulę urządzeń, my ich nie sprowadzamy ze względów nawet finansowych, ale patrząc na wiodące marki urządzeń adaptacyjnych w Europie, to właściwie każda część Europy jest jakby zaopiekowana przez dane firmy. Czasami jest tak, że ta pula tych urządzeń jest o wiele większa, czasami mniejsza, ale trzeba przyznać, że Polska jest jednym z lepszych krajów, jeżeli chodzi o dostęp do urządzeń. Jest sporo firm w Polsce, może nie tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale też i te firmy wychodzą naprzeciw klientowi z niepełnosprawnością i czasami po prostu udaje się po samochód, tak, wracają do warsztatu i adaptują te pojazdy. Natomiast jeżeli chodzi
0: o... pytanie, czy adaptują swój własny pojazd należący do właśnie takiej osoby, czy dobiera się samochód do człowieka? Jestem bardzo ciekawa, czy własny samochód możemy uszyć pod potrzeby, czy dobieramy nowy samochód?
1: Wie pani co, ja stoję na stanowisku, że każdy powinien wyobrazić sobie ten swój wymarzony samochód. I jeżeli uda się ten wymarzony samochód dostosować, to go robimy, bo nie ma nic lepszego niż kupno, tak jak każdy z nas kupuje samochód i chce mieć jakąś markę, nie będę wymieniać, bo przyszła mi jedna do głowy, ale to nie ma znaczenia marka. Myślę, że ma znaczenie, jaki rodzaj samochodu chcemy wykorzystać. Na przykład osoby, które jeżdżą na wózkach, no głównie wolą samochody, które są no z taką obniżoną podłogą, tak? Bo im się po prostu lepiej wsiada i lepiej też mogą zdemontować wózek inwalidzki i go tak spróbować przetransportować do samochodu.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to są pytania o to, jak bardzo można dziś zmienić samochód, jak bardzo można zmienić sposób obsługi samochodu, no bo osoba, która nie może używać nóg, rzeczywiście może prowadzić samochód wyłącznie za pomocą rąk i odwrotnie, prawda? Osoba, która nie może używać rąk, może prowadzić samochód wyłącznie za pomocą nóg.
1: Może są już takie adaptacje, gdzie może wykorzystać specjalną platformę. I tutaj w Polsce jest kilku takich kierowców. Są też tacy, którzy nie potrzebują tego typu platformy. Na tyle są sprawni, że wykorzystują również jedną ze swoich nóg. No to jest trudne do wyobrażenia, ale zachęcam do obejrzenia różnych stron internetowych z osobami, które w ten sposób prowadzą. Nawet ścigają się, driftują samochodami, więc znaleźli jeszcze taką swoją drogę, nawet w tym takim trudnym okresie i po przejściu tego trudnego okresu znalazły wyjście z sytuacji. To są niesamowite osoby, które motywują inne osoby z niepełnosprawnościami. Ja też prowadzę samochód rękoma. więc i koleżanka, z którą współpracuję, ona tak samo, więc jesteśmy taką, myślę, że zespół w Centrum Usług Motoryzacyjnych przy Instytucie Transportu Samochodowego ma 4 osoby, 2 sprawy.

0: i dwie niepełnosprawne. Mhm. To uważam za wyjątkowe, bo osoby, które właśnie te niepełnosprawne do nas dzwonią z różnymi problemami, no to ja wiem, o czym mówią. Mówimy tym samym językiem, a liczba urządzeń adaptacyjnych to idzie w setki. Więc mamy z czego wybierać, a jeżeli nie ma z puli urządzeń odpowiednich, z tej takiej standardowej, no to wtedy zastanawiamy się z naszymi adaptatorami, co możemy wymyśleć.
1: Co można zrobić w takiej sytuacji. A ponieważ wyobraźnia i technologia, jak to mówią, sky is the limit. Ta wyobraźnia nie zna granic. Z tego miejsca na pewno pozdrawiam Bartosza Stołowskiego, który kiedyś jedyny na świecie zawodowy drifter bez rąk, który ściga się w profesjonalnych zawodach, przewiózł mnie kiedyś po torze. No i muszę przyznać, że moje wspomnienia z Hołowczycem nie były tak bogate jak właśnie z Bartoszem. Także te możliwości daje technologia ogromne, a jeszcze jak jest upór, no to już w ogóle można
0: determinacja
1: sięgać.
0: Determinacja jest.
1: Tak. Tu postawimy kropkę, ale do rozmowy powracamy niebawem.

0: O kwestiach praktycznych na pewno jeszcze porozmawiamy, czyli o pieniądzach. Czy dostosowanie takiego samochodu oznacza wydatek kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych i od czego zależy ten koszt? O tym jeszcze porozmawiamy, a tymczasem w pół do godziny 15 wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i od razu wydawał się podejrzany ten korek na ósemce między Kłodzkiem a Wrocławiem na wysokości Kobierzyc. Tak, mamy prace drogowe, ale do tego wszystkiego jeszcze zapalił się samochód ciężarowy. No i na czas działania służb ratowniczych, co oznacza, że no coś dzieje się być może z kierowcą, dobrze nie zgadujmy. W każdym razie ósemka została na trasie Wrocław-Kłodzko na wysokości Kobierzyc zablokowana. Czyli nie ma tutaj przejazdu krajową drogą numer 8. Nie ma dojazdu do Wrocławia, nie ma dojazdu do Kłodzka. Taka sytuacja potrwać ma około 2 godzin. Przypomnę, chodzi o Kobierzyce, bo tu między Kłodzko, na trasie Kłodzko-Bardo, no to są prowadzone prace drogowe i dlatego jest też i korek, o którym zresztą informujecie nas również wy, drodzy słuchacze. Krajowa 15 to też jest nowa wiadomość od służb. Strzelno i Nowrocław w pobliżu miejscowości Busewo, Kujawsko-Pomorskie. Dwa ciężarowe się zderzyły, ale tutaj na szczęście jest przejazd, nie ma poszkodowanych, obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. Wracając do natężenia ruchu, albo że bardziej mówiąc o nim, no to ono jest bardzo duże, jakby większe niestety na A4 dolnośląskim odcinku. Kierowcy już bardzo mocno zwalniają za węzłem Kostomłoty i w korku, po prostu regularnym korku, dużym spowolnieniu jadą po kąty wrocławskie. To jest ta trasa między Legnicą a Wrocławiem, a korek jest w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: samochodowego. Jest Majma także waszym gościem. Rozmawiamy o mobilności dla każdego, bo dokładnie tak brzmi hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności. I można pomyśleć tak, kolejna kampania, kolejne hasło, ale kiedy rzeczywiście rozmawiamy i uświadamiamy sobie, że ograniczenia sprawności mogą dotyczyć nawet co piątego mieszkańca Polski, tak pokazują statystyki, no to ten temat wygląda zupełnie inaczej, bo nam się wydaje, że jest wszystko dobrze, dopóki jest dobrze. No ale zaczynają się problemy, jak rzeczywiście dojdzie do wypadku, jak wiemy, że trzeba sfinansować samochód. No i kwestia bardzo praktyczna. Pieniądze. Czy dostosowanie samochodu oznacza wydatek kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych? Od czego zależy ten koszt? Pomagacie. Centrum działa od ponad dekady. Pomogło już nawet 3000 osób. Na czym ta pomoc polega i jak wygląda właśnie finansowanie takiego auta?
1: No więc tak, trzeba przyznać, że ostatnie kilka lat jest takim, no myślę, że ważnym okresem, bo i też nasi rządzący zauważyli, że to jest ważny problem, że też takie wsparcie na dofinansowanie samochodów dla pasażerów zostało zauważone i że to była taka grupa społeczeństwa, która od poprzedniego programu, który był wiele lat temu, myślę, że kilkanaście, nie doświadczyła takiego wsparcia jak w tej chwili. Ale mówiąc o kosztach, no to jest z rzędu najprostsze urządzenie typu gałka na kierownicy, to myślę, że zaczyna się od 400 zł. Natomiast górna granica, no to jest to, o czym mówiliśmy, pani redaktor, to wyobraźnia, tak? Gdzie sięgnie? Natomiast te dostępne standardowe to joystick i to są rzędu już kwoty 150-200 tysięcy samo urządzenie. I tu już mówimy wtedy o kierowcach, którzy są z dysfunkcją czterokończynową, czyli mogą wjechać do samochodu swoim wózkiem elektrycznym, zadokować się, zabezpieczyć wózek i zabezpieczyć swoje ciało siedzące na tym wózku i uruchomienie urządzenia, na pewno bardzo takiego delikatnego do prowadzenia, ale możliwego, jeżeli chodzi o samochody. Co do dofinansowań, jeżeli chodzi o adaptację, no to też muszę przyznać, że jak obserwuję od 20 lat, to takich dofinansowań do samego oprzyrządowania nie było. No to mówimy tutaj o kwotach 60-70 tysięcy. Myślę, że w tym roku chyba nawet wzrosło. Nie chcę, na pewno było w zeszłym roku 60 tysięcy. Teraz myślę, że nie sprawdzałam. Więc to jesteśmy w stanie zabezpieczyć mniej więcej 70-80% naszych kierowców z niepełnosprawnościami. Zostawiamy te 10-20% na takie adaptacje indywidualne lub no tego, tak, jeżeli chodzi o urządzenia typu joystick, no to to trzeba posiadać myślę, że większą gotówkę też, jeżeli chodzi o samochody. No bo w zwykłym samochodzie no niestety nie wjedziemy samochodem, znaczy nie wjedziemy wózkiem elektrycznym, potrzebujemy większy samochód, więc no już myślę, że samochód plus oprzyrządowanie to jest jakieś 400-500 tysięcy, więc widzimy, że to jest coś
0: skąd brać
1: bardzo,
0: takie sumy?
1: Bardzo indywidualnego. Mm-hmm. Ja znam dwie osoby, które w Polsce poruszają się z takim oprzyrządowaniem, więc to już jest takie naprawdę dosyć drastyczne finansowo, ale niemożliwe. To jest chyba taka najważniejsza informacja. Mm-hmm.
0: Mówimy o ograniczeniach, o barierach. Warto pamiętać, że społeczeństwo się starzeje. Wyobrażamy sobie kierowcę, który dziś ma 45 czy 50 lat, jeździ bez żadnych problemów, ale chce pozostać mobilny także za 20 czy za 30 lat. No i tu pojawiają się tak naprawdę bardzo ważne pytania. Czy projektując dzisiejsze samochody, transport publiczny, wystarczająco myślimy o tym, że społeczeństwo będzie coraz starsze? Bo wielu osobom starszym, kiedy jest dobrze, to się mówi, to jest dobrze, prawda? Ale w którymś momencie ta strona czysto fizyczna, no często może nie doskwierać, często może nie domagać. Mhm. Wsiadanie do samochodu, obracanie się podczas cofania, obsługa pedałów, siła potrzebna do kierowania, prawda?
1: Tak. Dużo jest takich możliwości, które daje samochód, no bo już trzeba przyznać, że dużo jest takich samochodów, które naprawdę mają wspomaganie.

0: mają te różne poziomy autonomiczności. I to wydaje mi się, że jak ja patrzę w stronę rozwoju technologii, to idziemy w tą stronę, która właśnie te potrzeby zrealizuje. I owszem, możemy spojrzeć, że te samochody, no powiedzmy mój, kosztował w tym roku tam 213 tysięcy, ale żebym mogła go kupić, to ja się do niego przygotowywałam wiele lat. Tu mówię też już takiej aktywności zawodowej. Mm-hmm. Więc te 11 lat w instytucie, nie mówię, że to jest jakby, to jest jedyna aktywność, która pozwoliła na to, żebym finansowo mogła zrealizować swoje marzenia, czy nasi beneficjenci, żeby mogli zrealizować, ale możemy teraz zbierać 1,5% podatku. Naprawdę ci bardzo zaangażowani, naprawdę potrafią zaangażować swoją grupę znajomych, rodzin.
1: Do tego, żeby się skrzyknęli, prawda?
0: Tak.
1: Jest sporo teraz możliwości na szczęście w internecie,
0: dokładnie.
1: I warto z tych możliwości korzystać, bo mobilność, pamiętajmy, to nie jest tylko możliwość przemieszczania się z punktu A do punktu B, to jest też przede wszystkim, nade wszystko samodzielność. Możliwość samodzielnego prowadzenia, możliwość pracy, spotkania z drugim człowiekiem i zwyczajnego decydowania o własnym dniu i własnym życiu. Pani Beato, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Beata Stasiak-Cieślak z Centrum Usług Motoryzacyjnych Instytutu Transportu Samochodowego. Przypominam, trwa właśnie Tydzień Mobilności, a my rozmawiałyśmy o mobilności dla każdego.

0: 10 minut do godziny 15. Polskie Radio Kierowców. Zerkamy na to, co się dzieje, no, między innymi w naszej aplikacji, ale także i na drogach. No, widzę, że tutaj zwłaszcza ta krajowa 8 pomiędzy Kłodzkiem a Bardem chyba daje się we znaki naszym kierowcom i naszym słuchaczom. Co, Monia?
1: No, daje się, ale to jest taki umiarkowany koreczek. Ja myślę, że już
0: są gorsze.
1: Są gorsze, tak. Ci, co mieli, to już przejechali.
0: No dobra, sprawdźmy, gorsze. Gdzie gorzej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No skoro o tej 8 mowa, no to gorzej jest między Wrocławiem a Kłodzkiem na wysokości Kobierzyc. Kobierzyc, tych położonych w okolicach Wrocławia właśnie, czyli przy dojeździe do Wrocławia, nie ma przejazdu, droga została zablokowana. Tutaj mieliśmy pożar samochodu ciężarowego. No i dlatego jest ta blokada. Oprócz tego, że jest to zdarzenie drogowe, no to mamy tutaj też prowadzone prace. I w związku z tym wszystko się nakłada, jest korek. Lepiej w ogóle omijać, nie jechać tą 8, jeśli udajecie się na południe, albo też jeśli udajecie się w stronę Wrocławia. Tutaj dróg do wyboru jest sporo, jeśli chodzi o omijanie, bo też są wojewódzkie trasy, chociażby przed Kobierzycami, jadąc w stronę Wrocławia, 346, skręcamy sobie na Wierzbicę, no i komfortowo jedziemy do 35, która nas do Wrocławia doprowadzi, a z Wrocławia, no to już też do wyboru, do koloru, też ta 35 może być taką alternatywą dla krajowej drogi numer 8, bo w tym miejscu mniej więcej jest prawie równoległa do 8, 35. Troszkę mniejszy korek na A4, na dolnośląskim odcinku między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj naprawdę dokuczliwa była ta droga między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi i dalej w stronę Wrocławia, a teraz punktowo się zatrzymujemy. Za węzłem Kostomłot, później troszkę lepiej, za Piotrowicami znów przystanek. No i na wysokości Kątów Wrocławskich właściwie A4 jest czysta w miarę, chociaż ruch jest bardzo duży wciąż tutaj na tym dolnośląskim odcinku A4. A zgłoszenia od służb, no to mamy jeszcze ze Spięć. Dobra wiadomość, między węzłami Konarzewo-Stęszew na wysokości Stęszewa zwężenie było w stronę Wrocławia, teraz tego zwężenia już nie ma. Cały czas natomiast z utrudnieniami muszą się liczyć ci, którzy jadą 94 na Podkarpaciu, Dębica, Pilzno, miejscowość Parkosz. Tu ruch na zmianę jednym pasem. Na 15 też jest ruch wahadłowy, Strzelno i Nowrocław w pobliżu miejscowości Busewo. No i przypominamy, że blokada jest dwójki. Biała Podlaska, Terespol, za Białą Podlaską w miejscowości Hola jest zderzenie czołowe auta osobowego z ciężarowym. Jedna osoba straciła życie, droga zamknięta. To jest tuż za Białą Podlaską, jadąc w stronę Terespola, a więc wyjazd z Białej Podlaski i dojazd z do Białej Podlaskiej nie dwójką, bo ta zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy 7 minut do godziny 15. Za chwilę sprawdzimy, co tam w prognozie pogody, czy coś się zmieniło, czy nadal szaro, puro i ponuro i absolutnie nic się więcej nie zmieni. Dajcie znać, raport pogodowy oczywiście mile widziany w naszej aplikacji. Jestem bardzo ciekawa, jaką macie teraz temperaturę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

0: I mamy godzinę 15 na zegarach. Sprawdźmy, jak ta pogoda, czy bardziej w kratkę, czy w pepitkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i to tylko zależy, kto co wybiera. Jak w kratkę, no to trochę deszczu, trochę burz. W pepitkę, no to gdzie nie, gdzie jeszcze jakieś rozpogodzenia. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, ale pojawią się też przejaśnienia pod koniec dnia, miejscami nawet rozpogodzenia. Lokalnie popada deszcz, na Pomorzu możliwe są także burze. Najwięcej opadów spodziewamy się na północy Pomorza, ale też na Podkarpaciu, miejscami około 10 milimetrów. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 do 19 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich od 20 do 21 stopni. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, na szczęście. Gdzieniegdzie miejscami porywisty z kierunków zachodnich, zwłaszcza w czasie burz. W czasie burz te porywy nawet do 55 km na godzinę, zwłaszcza nad morzem. Także tutaj wybrzeżanie muszą się trzymać i mieć na baczności. A tymczasem zerkam, jak wygląda to jeszcze pod kątem temperatur. Czy Legnica wciąż jest najcieplejszym miejscem? Tak, Legnica najcieplejsze miejsce, 19 stopni. Tyle pokazują termometry właśnie w Legnicy. Natomiast w Zakopanem najchłodniej tu 13,3 kreski na termometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mgły. Mgły i jeszcze raz mgły. Ostrzeżenia meteo pierwszego stopnia, także uważajcie. Podkarpacie, Małopolska, tutaj Kraków, Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Lublin, Chełm. Rzeczywiście widać, te mgły są dosyć silne i to wcale nie mówi nam o tym, że jest rano. Wręcz przeciwnie, mamy godzinę 15 na zegarach i mgły rzeczywiście dosyć mocne. Tymczasem 2 minuty po 15. Aleksandra Jasińska, zapraszam. Jedziemy w kierunku 16.

0: 10 minut po 15, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No cóż, troszkę się na nich dzieje. Niestety zaczyna przybywać samochodów, niestety dla podróżujących oczywiście, ale to oni robią te korki, my wszyscy, wyjeżdżając na drogi właśnie. No i tak jest na Śląsku. Pojawiły się spowolnienia, już ruch zaczyna być zdecydowanie większy i tych spowolnień, dużego ruchu należy spodziewać się między Katowicami a Mysłowicami na A4, zwłaszcza na jezdni w stronę Krakowa. Też punkt poboru opłat Brzęczkowice troszkę zwalnia, kolejka aut w stronę Krakowa troszkę większa niż w przeciwnym kierunku, ale też bez przesady. Ale chwilkę trzeba postać. Też S1 zaczęła się korkować między Tychami a Katowicami, a Mysłowicami. Tutaj na wysokości miejscowości Lędziny, na wysokości Lędzin prace drogowe trwają i kierowcy zwalniają jadący od strony Tychów, jak i z kierunku Mysłowic. 86 też zaczyna nam zwalniać dojeżdżając do Tychów. Coraz większy ruch generalnie rzecz biorąc. Na Śląsku też 86 przy dojeździe do Katowic. Tutaj też spowolnienia na razie niewielkie, ale zobaczymy, co z tego będzie. Południe kraju to też Małopolska, obwodnica Krakowa zwalnia dosyć mocno węzeł Kraków Południe. Jezdnia w stronę Katowic i zwalniają nam bramki w Balicach. Kierowcy zwalniają za bramkami w Balicach, jadąc w stronę Rzeszowa. W ogóle bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa na A4, zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Między bramkami w Balicach a węzłem Kraków Południe. Tu należy spodziewać się rzeczywiście sporych spowolnień, a miejscami też korka, bo właśnie w wymienionych węzłach. No i też Legnica-Wrocław troszkę lepiej, ale jakby przeniósł się ten korek. W tej chwili jest na wysokości Kostomłotów, jezdnia w stronę Wrocławia, później nieco lepiej, aż po kąty wrocławskie, gdzie ponownie zwalniamy i to tak znacząco w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A ja przypominam, mgły, południowa część Polski, południowo-wschodnia część Polski. Rzeczywiście alerty są wydane, ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Warto zwolnić i zwrócić szczególną uwagę na to, co się dzieje w warunkach atmosferycznych. A już za chwilę z Szymonem Piechowiakiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad porozmawiamy o tym, co nowego.

0: co nowego na polskich drogach? Takie pytanie postanowiliśmy sobie zadać i nie będzie to pytanie retoryczne, a skierujemy to pytanie do Szymona Piechowiaka, rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, witaj w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jedna z najbardziej znanych płatnych autostrad ma przestać być płatna dla kierowców osobówek. To jest jedna dobra wiadomość. Natomiast na zachodzie Polski powstaje niemal 100-kilometrowy plac budowy nowej ekspensówki. To jest i dobra, i zła wiadomość tak naprawdę. Więc na pewno o te dwie kwestie cię zapytam, ale na początek tak zupełnie obrazowo. Jest północ z 15 na 16 marca 2027 roku, czyli za rok. Co dokładnie zmienia się wtedy na czwórce Katowice-Kraków?
1: No, zmieni się dużo tak naprawdę dla wszystkich tych, którzy będą podróżować właśnie z pojazdami lekkimi, czyli osobówkami i motocyklami. 15 marca 2027 roku, czyli za pół roku minus jeden dzień, o północy przestanie obowiązywać umowa koncesyjna po 30 latach, więc jest to naprawdę szmat czasu. Niektórzy jeszcze nie byli kierowcami i jeszcze nie mieli nawet okazji zapłacić za przejazd, a ich rodzice już płacili i faktycznie od tej nocy, od północy przejazd będzie darmowy, tak jak na wszystkich innych autostradach, którymi zarządza państwo, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Tam wygasa koncesja, musimy to powiedzieć, wygaśnie koncesja właśnie na czwórkę Katowice-Kraków, a od północy z 15 na 16 marca zarządzanie tą trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I to oznacza, że przejazd będzie bezpłatny dla osobów i motocykli.
1: Tak, wszystko się zgadza. Przejmujemy tę odpowiedzialność na siebie po 30 latach. Ten proces przejmowania autostrady od koncesjonariusza, pierwszy w historii, bo to będzie pierwsze takie przejęcie, trwa już grubo ponad rok. Jest to proces skomplikowany, trochę papierologii, ale też realne prace właśnie jeszcze na tym odcinku. Ostatnie remonty wykonywane przez koncesjonariusza, który musi nam oddać tą autostradę pomiędzy Katowicami a Krakowem w odpowiednim stanie technicznym, tak żebyśmy nie musieli pierwsze co wjeżdżać tam z robotami. Więc te prace, które tam się teraz dzieją, to my trochę maczamy w tym palce, bo wymagamy od koncesjonariusza, żeby po prostu produkt w postaci 60 ponad kilometrów autostrady, który niedługo przejdzie w nasze ręce, był jak najlepszej jakości.
0: Co zobaczy wtedy kierowca osobówki? Podjedzie rano tego 16 marca do obecnego punktu poboru opłat i co? Szlabany będą podniesione, ale same bramki nadal będą stały? Jak to będzie? No bo według informacji przedstawionych w Sejmie, na początku przejazd ma się odbywać przez nieczynne bramki, a pełna likwidacja nastąpi trochę później.
1: Wszystko się zgadza. Nie zdążymy w ciągu jednej nocy tych bramek zlikwidować, a do ostatniego momentu koncesjonariusz będzie te opłaty pobierał. Więc tutaj mamy pewną przerwę. Na początku będzie to faktycznie przejazd przez bramki. Kierowcy, którzy podróżują naszymi autostradami, są trochę do tego widoku przyzwyczajeni, że w kilku miejscach, jak nie w kilkunastu miejscach, funkcjonują takie bramki, na których nigdy się nie pojawiły szlabany, a my musieliśmy je wybudować lata temu, bo takie były wcześniej przepisy. W międzyczasie przepisy zmieniono, autostrady dla osobówek są bezpłatne, dla samochodów ciężarowych pobór opłat jest elektroniczny i te budki, te szlabany de facto przestały być potrzebne, a my krok po kroku wspólnie z Ministerstwem Finansów, które niejako przejęło te bramki, na nieużywane bramki na autostradach, je likwidujemy. Tak też będzie na czwórce w województwie opolskim, śląskim, tak też będzie w województwie wielkopolskim, na dwójce pozbywamy się tej infrastruktury, bo jest ona trochę takim wąskim gardłem, a wiemy, że w przewidywalnej przyszłości nikt nie będzie pobierał od kierowców opłaty manualnej w tych miejscach, więc po prostu trzeba się tej infrastruktury pozbyć, podnieść prędkość przejazdową, podnieść bezpieczeństwo, podnieść komfort przejazdu tymi odcinkami.
0: Już widzę, jak podnoszą

0: palce oczami mojej wyobraźni kierowcy ciężarówek i pytają, a co z ciężarówkami? Dla nich pojawi się etol?
1: Tak, ten w tym samym momencie, kiedy odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków przejdzie w zarząd generalnej dyrekcji, w zarząd państwa, automatycznie obejmie go system elektronicznego poboru opłat dla samochodów ciężarowych, czyli wszystkim znany etol. Ta lista odcinków, na których są pobierane opłaty, ona przez Ministerstwo Infrastruktury jest aktualizowana co jakiś czas. Po prostu budujemy nowe autostrady, oddajemy nowe odcinki ESEK do ruchu i po jakimś czasie one do tego systemu wpadają. Kierowcy muszą za nie po prostu płacić, oczywiście tak. Kierowcy samochodów ciężarowych i taki sam los spotka.
0: Tu się wszystko zgadza. Natomiast my wiemy coś więcej, my kierowcy. Pytanie, czy wy w generalnej też to wiecie, że ta droga woła o większą przepustowość. Mówimy tutaj o dobudowie trzeciego pasa. Pytanie, czy kierowcy będą mogli zobaczyć pierwsze realne prace?
1: Będą mogli zobaczyć realne prace, bo przyjdzie ten dzień, kiedy one się rozpoczną. Na razie jesteśmy jeszcze na etapie prac przygotowawczych i projektowych, natomiast cały ten odcinek objęty koncesją, ale też kawałki wychodzące poza koncesję, choćby A4 w województwie dolnośląskim, w województwie śląskim, właśnie w Małopolsce, tam gdzie mamy koncesję, ale też już za chwilę autostrada A2 między Łodzią i Warszawą, chwilę później autostrada A1 pomiędzy Włocławkiem a Toruniem. To są wszystko inwestycje, to są wszystko odcinki autostrad przeznaczone do poszerzenia i jak najbardziej na tym odcinku, gdzie kończy się koncesja, który przejdzie w zarząd generalnej, tam też będziemy dobudowywać kolejny pas, trzeci pas będziemy poszerzać. Będziemy również myśleć o tym, aby zwiększyć przepustowość na MOP-ach, no bo te wybudowane 30 lat temu też już potrzebują naprawdę prawdopodobnie większej powierzchni, żeby przyjąć
0: więcej
1: pojazdów. O tym wszystkim wiemy i myślimy.
0: Cieszyć, że nie tylko my to wiemy, ale wy też w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli będzie trzeci pas. Za moment przeniesiemy się jeszcze na trasę S10, bo tam zamiast likwidowania bramek buduje się drogę na skalę, którą trudno sobie wyobrazić.

0: One Day in Your Life, można powiedzieć, 15 marca 2027 roku kończy się pewna drogowa epoka i to będzie ten jeden dzień z waszego życia, kiedy wygaśnie koncesja na czwórkę Katowice-Kraków i od północy zarządzanie trasą przejmie Generalna Dyrekcja. To oznacza, że szlabany pójdą po prostu w górę i ta trasa będzie bezpłatna dla osobówek, a także dla motocykli. Tymczasem 15.30 na zegarach, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a na nich coraz ciaśniej. O południu kraju to już wiecie, obwodnica Krakowa ciasno, Katowice, Mysłowice ciasno i też niestety cały czas utrzymuje się spowolnienie korek między Legnicą a Wrocławiem. No i dawno nie byliśmy na wysokości Warszawy, na obwodnicach. Tutaj bardzo duży ruch, dużo aut pojawiło się na S8, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. Dużo aut też na południowej obwodnicy Warszawy, węzeł Opacz Warszawa Południe, między tymi węzłami na obu jezdniach duży ruch, a więc standardowo. No i też dojazd do Warszawy, to może dziwić, ale tu mamy prace drogowe na węźle Opacz i zwalniają kierowcy na wysokości Janek przy dojeździe do Warszawy. I uwaga też, korek na południowej obwodnicy Warszawy, a właściwie na S2 już przy wyjeździe z Warszawy jadąc w stronę Terespola, kierowcy zwalniają za Wilanowem, bo za mostem na Wiśle mamy prace drogowe na S2 i w związku z tym no, tworzy się zator. On w tej chwili na razie, bo być może się wydłuży, oby nie, ma prawie 3,5 km, więc tutaj ostrzegamy was, ci co wyjeżdżają z Warszawy S2 w stronę Terespola, no to będą jechać, ale niestety właśnie w tym korku, który zaczyna się za Wilanowem na S2. Tak wygląda Mazowsze i Warszawa. Pozostałe miasta, sytuacja opanowana, wygląda dobrze. Łódź, w samej Łodzi trochę więcej samochodów. Natomiast dużo aut pojawiło się już w tej chwili na obwodnicy Trójmiasta. Zwłaszcza między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale. A korek, i to taki regularny, przeszkadzający w podróży, bo zatrzymujący w ogóle ruch, no to jest na 89, czyli Gdańsk, węzeł Gdańsk Lipce. Tutaj jest węzeł Gdańsk-Port. Gdańsk, węzeł Gdańsk-Port. 89 bardzo mocno zwalnia. Prace drogowe są prowadzone i w związku z tym te spowolnienia są. No i 91 oczywiście, ale to w okolicach Gdańska, ale też w okolicach Pruszcza Gdańskiego. Też zwalniamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już teraz przeniesiemy się na S10 między Stargardem a Wałczem. Tam powstaje prawie 100-kilometrowy odcinek trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że to jeden wielki plac budowy. 100-kilometrowy plac budowy. Generalna nazywa to najdłuższym obecnie placem budowy w Polsce. A już za chwilę przelecimy się dronem nad tą trasą i sprawdzimy, co tam dokładnie się dzieje.

0: A teraz wyobraźcie sobie plac budowy ciągnący się niemal 100 kilometrów, bo tak jest właśnie na S10. Między Stargardem a Wałczem jednocześnie powstaje 96 kilometrów trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nazywa to najdłuższym obecnie placem budowy w Polsce. Tam jest 7 realizowanych odcinków między Szczecinem a Wałczem, które łącznie właśnie mają prawie 100 kilometrów. Całość ma być gotowa do 2028 roku. Co tam się teraz dzieje? To pytanie zadaję Szymonowi Piechowiakowi z Generalnej Dyrekcji. Łączymy się ponownie. Witaj.
1: Witam.
0: Gdybyśmy przelecieli nad tą trasą dronem, to co byśmy zobaczyli z góry?
1: Oj, byśmy zobaczyli prawie 100-kilometrową piaskownicę. Teraz trwają tam przede wszystkim prace ziemne, więc wyłania się już zarys przyszłej drogi na ekspresowej S10, zupełnie nowej, można powiedzieć, jakości na mapie Polski. W tej chwili mamy dosłownie maciupeńkie kawałki S10 w skali całego kraju i jednym z dużych placów budowy, naprawdę największym placem budowy de facto, jest właśnie ten odcinek między Stargardem i Wałczem. Kolejny odcinek S10 w budowie to ten, który połączy Bydgoszcz z Toruniem, a w kolejnych latach pomiędzy A1 a obwodnicą aglomeracji warszawskiej, więc to jest de facto droga, która będzie w najbliższych kilku ładnych latach powstawała, a w tej chwili ten wielki, wielki plac budowy, tak jak mówię, głównie prace ziemne, ale też już fundamenty pod obiekty, które będą przebiegały nad dzisiejszą drogą krajową numer 10. Ona oczywiście później straci swoją kategorię drogi krajowej, stanie się drogą samorządową, bo nowa S10 jest prowadzona w pobliżu, równolegle do DK10. W różnych miejscach ją przecina, w tych miejscach właśnie powstaną obiekty, powstaną węzły. No, jest to bardzo duża budowa. Pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę dostaliśmy w grudniu zeszłego roku, więc tak naprawdę jeszcze nawet nie cały sezon budowlany mamy za sobą. Niektóre odcinki dostały te pozwolenia w te wakacje, więc tam jeszcze trwają bardziej takie tematy jak rozpoznanie saperskie, wycinki, przekładanie sieci kolidujących z przyszłą drogą. Różne etapy robót, ale raczej nadal trzymamy się gdzieś w obrębie takich prac przygotowawczych do właściwej budowy, prac ziemnych i pierwszych fundamentów pod obiekty. Natomiast już ten zarys nowej S10 wyłania się, gdybyśmy lecieli, na pewno byśmy go zobaczyli.
0: Mm-hmm. Co jest dziś takim najtrudniejszym elementem tej inwestycji? Czy to są mosty, grunty, logistyka, może utrzymanie ruchu na starej krajowej dziesiątce?
1: W tej chwili najtrudniejsze są te miejsca, gdzie nowa droga krzyżuje się z tą istniejącą, bo to generuje utrudnienia dla kierowców. To są te miejsca, gdzie kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę.
0: I narzekają.
1: Ja wiem, że narzekają. Narzekali, jak budowaliśmy drogę nad morze, narzekali, jak budowaliśmy S7 w góry, a teraz nikt już nie pamięta o tym, jak narzeka, tylko wsiada w samochód i w 3-4 godziny jadąc z Warszawy jest albo nad morzem, albo w Krakowie.
0: To prawda.
1: Więc te narzekania się zdarzają, ale one kończą się w tym samym momencie, jak nagle człowiek orientuje się, że może zaoszczędzić 20 minut, godzinę, 2 godziny drogi, którą pokonuje codziennie, którą pokonuje kilka razy w roku, którą pokonuje na wakacje. Takie sygnały do nas spływały na przykład w wakacje, które niedawno się zakończyły, kiedy otworzyliśmy w ciągu ostatniego roku obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, dokończyliśmy S6 na północy i nagle kierowcy mówili: jeżdżę od wielu lat nad morze, a w tym roku pojechałem 2,5 godziny szybciej. No właśnie, pojechaliśmy 2,5 godziny szybciej, bo był taki moment, kiedy były utrudnienia, kiedy było trudniej, kiedy było trochę kurzu, kiedy było może trochę błota, kiedy było ograniczenie prędkości.

0: ale to wszystko po to, aby jeździło nam się przede wszystkim bezpieczniej, szybciej, bardziej komfortowo. Trasa z Warszawy do Szczecina w tej chwili tak naprawdę w standardzie dróg szybkiego ruchu jest pokonywana trochę naokoło, bo z Warszawy trzeba pojechać aż do Poznania, dotrzeć do S3 i jechać na północ.
1: Oj, wyjątkowo niewygodna. Wyjątkowo niewygodna, wyjątkowo na okrętkę, prawda? Długa i bez sensu. Bardzo często ja też, może nie często pokonuję ten odcinek, ale jak już idzie mi pokonać, to za każdym razem no, człowiek dwoi się i troi, co by tu zrobić? Jakby tu jakoś tak ominąć, żeby szybciej i żeby trochę na skróty? Na razie na skróty nie ma, na razie jest na okrągło, czy chcemy, czy nie chcemy. Kierowca, który przejeżdża no, jeszcze na razie krajową dziesiątką, kiedy pojawi się taki moment, w którym powie sobie, okej, teraz naprawdę widać nową S10?
0: Myślę, że to będzie już przyszły sezon budowlany, bo wtedy będziemy mieli odcinki, które będą w budowie gdzieś już ponad cały sezon budowlany, to już wtedy będą widoczne obiekty wystające z ziemi, to już mogą być pierwsze warstwy nawierzchni gdzieś się pojawiać. Wszystkim kierowcom sugeruję, żeby jednak skupili się na jeździe i na tym, co jest przed nimi, a nie rozglądali się po bokach i obserwowali, jak tam powstaje S10. Tutaj zachęcamy, zapraszamy na naszą stronę internetową, media społecznościowe. Tam wrzucamy zdjęcia, filmy, można sobie bezpiecznie pooglądać, jak ta droga powstaje. Ale myślę, że to jest przyszły sezon, połowa przyszłego sezonu, kiedy już faktycznie będziemy mieli takie elementy, które jasno kojarzą się z drogą, czyli ciemna nawierzchnia, obiekty nad drogą. Oczywiście to wykańczanie drogi do tego stanu, kiedy będziemy gotowi wpuścić tam kierowców, to jest 2028 rok.
1: I tej wersji się trzymajmy. Mam nadzieję, że ten harmonogram jest bezpieczny. Tak albo jest. Nie? Krótko.
0: Jest, tak. Jest bezpieczny.
1: No to tej wersji się trzymamy. Szymon Piechowiak obiecał nam wszystkim tutaj na antenie Polskiego Radia Kierowców, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że ten termin jest bezpieczny. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i same dobre wiadomości, no bo tak, jedna droga szykuje się do pożegnania z opłatami, a druga rośnie na naszych oczach.

0: 10 do 16, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od krajowej drogi numer 2. Tutaj cały czas pracują służby, ale mamy korektę wiadomości. Otóż po pierwsze droga z tej zablokowanej zrobiła się przejezdną, ale częściowo. Chodzi o krajową drogę numer 2 i Biała Podlaska-Terespol. Pod Białą Podlaską, tuż pod Białą Podlaską, jadąc w stronę Terespola, doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Hola jedna osoba straciła życie, druga została poszkodowana, ranna. No i droga była zupełnie zamknięta przez kilka godzin. No a teraz mamy wiadomość od służb o tym, że obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasjem, a więc jest przejazd. No to chociaż tyle. Krajowa droga numer 28 Krosno-Gorlice, to jest nowa wiadomość z Generalnej Dyrekcji, miejscowości Jasło, Podkarpacie. Zderzyły się dwa auta osobowe, tutaj mamy jedną osobę poszkodowaną, a kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. 15, tu były kłopoty z przejazdem w miejscowości Busewo, trasa Strzelno i Nowrocław w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzenie dwóch aut ciężarowych, teraz już tych utrudnień nie ma. Natężenie ruchu, ono jest coraz większe, zwłaszcza w okolicach miast. Najbardziej rzuca się obwodnica Trójmiasta, choć tutaj korek jest w konkretnym miejscu, jak to zwykle bywa z korkiem. Między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale na jezdni w stronę Gdyni należy spodziewać się takiego zatrzymania i powolnej jazdy. Bardzo duży zator utrzymuje się na tej 89. Ona jest remontowana od Gdańska po węzeł Gdańsk Port. No i też duże obłożenie na 91. Pruszcz Gdański, Gdańsk na obu jezdniach. Obwodnice Warszawy. No to wiadomo, że tutaj duży ruch bardzo na S8 w stronę Białegostoku. Nieco mniej samochodów w kierunku Wrocławia. Tutaj korek zaczyna się na moście Grota Roweckiego, ciągnie po Żoliborz. No i ta południowa obwodnica Warszawy, standardowo węzeł Opacz, węzeł Warszawa Południe, ale znacząco wydłużył się korek na S2 przy wyjeździe z Warszawy. Zaczynał się za Wilanowem, teraz zaczyna się przed Wilanowem, ciągnie po miejsce prac drogowych, czyli aż za most na Wiśle, tu S2. To oznacza, że korek ma prawie 6 km. Znacząco się wydłużył, bo o 2 km, co też oznacza, że coraz więcej samochodów jest na naszych drogach. Na południu kraju, no to pewnie wiecie, sami byście mogli o tym opowiedzieć, bo obwodnica Krakowa, bardzo duży ruch, miejscami zatrzymania, taka bardzo powolna jazda, zwłaszcza na odcinku Krakowska Wina Bramki w Balicach. Obie jezdnie w takiej sytuacji są. No i Katowice-Mysłowice. Tutaj też bardzo duży ruch, w stronę Małopolski zwłaszcza, ale korkuje się węzeł Murckowska, tak, że to rzuca się mocno w oczy, właśnie w kierunku Mysłowic. No i ta 86. Zresztą w ogóle te trasy w okolicach Katowic, w aglomeracji śląskiej, krajowe drogi, trzeba się liczyć z dużymi korkami na nich. Właśnie na 86, ale też na S1, czyli ekspresowa S1, tam gdzie jest remontowana, są korki. Odcinek Legnica-Wrocław już na koniec, to jest korek się przemieścił, teraz jest przed Kostomłotami i jest w kierunku Wrocławia, później na wysokości Kostomłotów i później jeszcze w okolicach Kątów Wrocławskich. To trasa do Wrocławia na A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: IMGW ostrzega przed gęstą mgłą aż w 5 województwach. Szczegóły już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Alerty IMGW obowiązują na całym obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego, a także na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, a także w części województwa mazowieckiego. Mówimy tutaj o 5 województwach, ale te ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś około godziny 21 i pozostaną aktywne do godziny 10 jutro w piątek. Na obszarze objętym alertem może wystąpić mgła, która będzie ograniczała widzialność do 200 metrów, która będzie utrzymywała się przynajmniej 8 godzin. To jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia, które przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia, pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pamiętajmy o tym, jadąc dzisiejszego wieczora i w nocy, a także jutrzejszego poranka. Najbliższe dni deszczowe i mgliste, na termometrach do 22 stopni. Prognozowane są przelotne opady deszczu, mgły, miejscami także porywisty wiatr, a także burze. Dziś termometry wskazują do 20 stopni, w piątek do 22 stopni, także to będzie całkiem przyjemna temperatura. Natomiast zachmurzenie dziś w czwartek jest naprawdę duże. Synoptycy nas tutaj ostrzegają. Miejscami występują przelotne opady deszczu, największe do 10 mm prognozowane są na Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego. Wiatr słaby na razie. Na północy także umiarkowany i porywisty z kierunków zachodnich. Nad morzem możliwe porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po 16. Jedziemy w kierunku... A, już 17.

0: Warto wybrać mądrze i na pewno warto słuchać Polskiego Radia Kierowców, kiedy wybieramy się w trasę, bo no, rzeczywiście bywają takie trasy, które mogą nas nieźle zmylić, ale też wiele się może wydarzyć w ostatniej chwili, a my to wiemy. A tak konkretnie to Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i uwaga, bo mamy korek. Na S17 się pojawił prawdopodobnie zdarzenie drogowe między Kołbielą a Warszawą. W stronę Warszawy, przed Wiązowną S17 się korkuje i tutaj prawdopodobnie doszło właśnie do zdarzenia drogowego. Także uważajcie, ostrzegamy was przed tym. Jeszcze do końca nie wiemy, co się tutaj wydarzyło, ale taki korek się pojawił. No i potężny zator już w tej chwili na południowej obwodnicy Warszawy, a bardziej na S2, która już wyprowadziła nas z Warszawy. Korek zaczyna się właściwie to już za Ursynowem, krótko za Ursynowem i S2 ciągnie się ten zator na tej trasie aż za most na Wiśle w stronę Terespola, czyli wyjazd z Warszawy totalnie zakorkowany właśnie na południowej obwodnicy Warszawy. Korek się wydłużył do 7 km. Mocno dokuczliwy jest w tej chwili, mocno spowalniający podróż. Ostrzegamy was przed tym, może ktoś może pojechać inną trasą bądź po prostu przeczekać tę sytuację. Prace drogowe są też przyczyną właśnie tego korka. Gdyby ich nie było, no ale też nawierzchnia byłaby gorsza, no to wtedy być może tego korka by nie było. No ale drogowcy są, naprawiają i w związku z tym musimy swoje odczekać, tak żeby przebrnąć przez ten zator. Węzeł Warszawa Południe, Warszawa Opacz standardowo zwalnia między tymi węzłami na S2 w obu kierunkach, czyli w stronę Poznania i w kierunku Terespola. Duży ruch na A2, do tego wszystkiego korek na 50 na węźle Wiskitki. Tutaj też wygląda na to, że prace drogowe są prowadzone właśnie na A2 i jest duży zator na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy od strony Łodzi. Przed węzłem Wiskitki kierowcy zwalniają, ale 50 jest strasznie zakorkowana, dojazd do A2 i ta 50 to nam się już korkuje długo przed węzłem Wiskitki, za miejscowością Działki, malutka miejscowość. To jest od strony południa jadąc, od strony Żyrardowa, a z przeciwnego kierunku, od strony Sochaczewa, korek zaczyna się na wysokości miejscowości Guzów, a więc bardzo duży zator na 50, żeby wjechać na A2. Ostrzegamy was przed tym. Południe kraju, standard, obwodnica Krakowa, tutaj bez zaskoczeń korkuje się bardzo, już w tej chwili od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach i to są obie jezdnie w stronę Rzeszowa i Katowic. Duży ruch Katowice-Mysłowice na A4 w stronę Krakowa. Aglomeracja Śląska, w ogóle krajowe trasy mocno obciążone. 81 i 86. No i jeszcze sprawdźmy szybko sytuację na Dolnym Śląsku. Tutaj wygląda na to, że lekka poprawa, bo korek taki znaczący to został tylko przed Kostomłotami w stronę Wrocławia. Później jest duży ruch, ale jedziemy poprawnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po 16, jak wam się jedzie, dajcie znać w aplikacji. Raport pogodowy również mile widziany.

0: Jedno urządzenie. Jedno urządzenie i co najmniej dwie perspektywy. Fotoradar. Dla jednych symbol bezpieczeństwa, dla innych wróg numer jeden i bat. Bat na kierowców. Niektórzy twierdzą, że to ochrona mieszkańców, no ale zdecydowana większość twierdzi, że to bat. Ten przy Alejach Jerozolimskich był niszczony aż 4 razy. Wrócił po półrocznej przerwie i w niecały tydzień zarejestrował ponad 700 naruszeń. Czy to jest dowód, że stoi dokładnie tam, gdzie powinien? A może jest to przykład miejsca, w którym kierowcy zwyczajnie nie nadążają za ograniczeniami. Z nami Marek Konkolewski, wicedyrektor Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: 4 razy niszczony, ponad 100 tysięcy złotych strat, sprawców nadal nie znaleziono.
1: No 4 razy, wie pani, to raz potraktowany siekierą, młotkiem, raz oblany farbą. Natomiast my jesteśmy konsekwentni, zdeterminowani, ażeby ten fotoradar stał w tym miejscu i czuwał nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych, a więc od niedawna znowu został posadowiony. Jak słusznie pani zauważyła, zarejestrował ponad 700 naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Wie pani, to, że został 4-krotnie zdewastowany, świadczy o tym, że stoi we właściwym miejscu.
0: Albo, że ma więcej przeciwników niż niejedna drużyna piłkarska.
1: To na pewno, to na pewno. Natomiast powiem pani uczciwie, że jestem głęboko przekonany i kibicuję z całego serca, ażeby w końcu policjantom udało się ustalić tych nieznajomych sprawców, bądź też nieznajomego sprawcę, żeby w końcu stał się znany organom ścigania i poniósł zasłużoną karę za dewastację, za te akty wandalizmu, bo jak słusznie pani zauważyła, straty przekraczają grubo ponad 100 tysięcy złotych i to, że te postępowania zostały umorzone przez policję, to wcale nie oznacza, że policjanci operacyjnie nie ustalają sprawcy. Tam jest też zamontowana kamera, która obejmuje monitoringiem przez 24 godziny nie tylko sam fotoradar, ale także otoczenie tego urządzenia. Czas pokaże. Wie pani,
0: ale to jest dlaczego właśnie ten fotoradar budzi aż takie emocje? Co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu?
1: Wie pani co? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Mamy mnóstwo urządzeń. Przecież działamy w ponad 700 lokalizacjach w Polsce. No akurat ten tak znalazł się w centrum uwagi. No i niektórzy konsekwentnie próbują uprzykrzać nam życie. Natomiast szczerze to ja wracam do punktu wyjścia. Wie pani, czasami dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego. Sprawca kolizji, wypadku oddala się z miejsca wypadku i po kilkunastu dniach, czasami tygodniach, policjanci pukają do drzwi zaskoczonego uciekiniera. I nagle okazuje się, że nieznany sprawca jest znany i ponosi zasłużoną karę. Wierzę w to, jestem głęboko przekonany, że tak będzie.
0: Że mamy 4 akty dewastacji, żadnego sprawcy. Czy można jakoś lepiej zabezpieczać takie urządzenia? No bo tak, i kamery, i monitoring, i dodatkowe zabezpieczenia. Padają nawet groźby pod adresem monterów, którzy

0: instalują to urządzenie.
1: To prawda.
0: Skąd pana zdaniem bierze się aż taka agresja wobec, chciałam powiedzieć, biednego, no ale na biednych nie popadło, fotoradaru?
1: Wie pani, to, że z takimi aktami agresji, jakimiś groźbami, wulgarnymi epitetami, używaniem jakichś słów obelżywych spotykają się pracownicy Canardu, pracownicy ci, którzy konserwują utrzymują to urządzenie w dobrym stanie, to tego nie potrafię zrozumieć. To świadczy o niskiej kulturze, wręcz o chamstwie, za przeproszeniem. Natomiast twierdzę, że znakomita większość z nas naprawdę przyzwyczaiła się do tych fotoradarów.
0: Co więcej, mieszkańcy działa... też piszą, sami piszą do generalnej, proszą, postawcie ten fotoradar. To jest spory obóz mieszkańców, którzy twierdzą, że nocne wyścigi, że prędkość przy szkołach, że przejścia dla pieszych, że prosimy o ten fotoradar.
1: Pani redaktor, ale proszę zobaczyć, że gdy dochodzi do jakiegoś spektakularnego, tragicznego, medialnego zdarzenia drogowego, to w pierwszej kolejności wszyscy mówią co? Albo fotoradar, albo odcinkowy pomiar prędkości. Myśmy podjęli teraz takie działania polegające na tym, że będziemy zmieniać położenie fotoradarów tak zwanych zasiedziałych, tak? Fotoradarów, które w danym miejscu są przez kilka, czasami kilkanaście lat, gdzie infrastruktura drogowa została przez drogowców poprawiona, wybacza błędy drobne kierowców i chcemy te fotoradary umieszczać zupełnie w innych lokalizacjach, tam gdzie stan bezpieczeństwa jest zagrożony, tam gdzie często dochodzi do wypadków i kolizji. I co? Proszę pani, czasami, no niestety, spotykamy się z aktami wielkiej dezaprobaty. Niektórzy mieszkańcy, społeczność lokalna grozi nam protestami, blokadami dróg i tak dalej. A więc to nie jest tak zero-jedynkowo, że fotoradary są nielubiane przez kierowców. Nie, spora grupa osób wręcz domaga się tych urządzeń rejestrujących, bo wiedzą dokładnie o tym, że policji nie stać na to, ażeby sprowadzić stały 24-godzinny nadzór w miejscach, gdzie społeczność lokalna, dzieci, seniorzy, ludzie młodsi, rodziny boją się przejść na przykład na drugą stronę ulicy, idąc do szkoły, do przedszkola, do kościoła. A więc my robimy naprawdę kawał dobrej roboty. Natomiast ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o ten fotoradar. My jesteśmy zdeterminowani. My nie odpuścimy. Ten fotoradar będzie działał w tym miejscu na rzecz poprawy bezpieczeństwa, bo miarą sukcesu jest to, ilu masz w rogu.
0: To na koniec, to taki najczęstszy zarzut kierowców brzmi, to nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko o mandaty. Jak pan odpowiada takim osobom?
1: Pani redaktor, wie pani, skończyły się czasy, gdzie na przykład były 2, 3, 4 przenośne urządzenia, które były obsługiwane przez naszych koleżanki, kolegów, w Człuchowie, w Białymborze, etc., Straż Miejska, Straż Gminna, tak? My działamy w sposób jawny, transparentny, tam gdzie jest fotoradar, jest ustawiony znak D51, kontrola prędkości, korzystajmy ze ściągi w postaci znaku drogowego, nie będziemy płacić pieniędzy. I ostatnia rzecz, my z mandatów karnych z tytułu naruszeń zarejestrowanych przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie otrzymujemy ani złotówki. My nie otrzymujemy żadnych prowizji. Te pieniądze są przekazywane na rzecz funduszu drogowego, KFD, funduszu, który te pieniądze wydaje na budowę, modernizację, naprawy nowych dróg, a także na tak zwany fundusz autobusowy, który zapewnia nam komunikację. To są pieniądze wydawane w bardzo dobrym kierunku. I ostatnia rzecz, proszę pani, my stajemy frontem do klienta, żeby nikt nam nie zarzucił, że działamy w sposób taki natarczywy, że chcemy tylko robić tak zwany skok na kasę. W tej chwili toczą się zaawansowane prace, ażeby tam, gdzie są ustawione odcinkowe pomiary prędkości, na znakach była podana informacja, jaka dana prędkość obowiązuje na OPP. A więc działamy w sposób jawny, transparentny. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Szwajcarii, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje we Francji, gdzie te fotoradary są pochowane w śmietnikach, w koszach na śmieci, w jakichś tam krzewach, etc., etc. U nas nie ma na to przyzwolenia społecznego.
0: I koniec, kropka.
1: I tak będzie.
0: Tak tutaj groził nam paluszkiem wszystkim.
1: Nie, kochana, panie redaktor, ostatnie zdanie. Nie groziłem, ja kocham kierowców. Moi

0: drodzy przyjaciele, drogie panie, stosujcie się od tych ściąg, czasami korzystajcie z tej
1: pamiętajmy,
0: nawigacji.
1: Pamiętajmy, że to dla naszego bezpieczeństwa.
0: I tak dalej.
1: Prawda?
0: I nie płaccie mandatów karnych, bo warto jechać zgodnie z przepisami prawa. Tyle już tyle.
1: Wicedyrektor Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkoleski, bardzo dziękuję za to spotkanie. A tymczasem w 17:30 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i wiemy już, co się wydarzyło na A2 w okolicach Wiskitek. Trasa Łódź-Warszawa w stronę Warszawy. Jeden pas dostępny między węzłami Łowicz-Groździsk-Mazowiecki. Jest korek na A2, ale też na węźle Wiskitki, bo tutaj mamy właśnie to zdarzenie drogowe. 419 km to jest, ale po prostu węzeł Wiskitki, zdarzenie dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba poszkodowana, no i to skutkuje tym naprawdę dużym korkiem, nie tylko na A2, bo ten jest, a i owszem, ale też na 50, czyli trasie, która prowadzi nas na A2 właśnie węzłem Wiskitki. 50 kurkuje się od strony Żyrardowa, mniej więcej na wysokości miejscowości Morgi. To są malutkie miejscowości, ale tak dla orientacji, to jest od strony Żyrardowa, a od strony Sochaczewa korek nieco się wydłużył, bo zaczyna na wysokości troszkę przed miejscowością Guzów. No a na A2 ten korek jest bardzo długi już w tej chwili, bo był niedługi jeszcze 20 minut temu, a w tej chwili ma ponad 7 km, prawie 8. Dużo cierpliwości dla wszystkich jadących w kierunku Warszawy, chociaż wszyscy Apache, zdaje się, zwalniają w okolicach węzła Wiskitki i przyglądają się i w związku z tym też od strony Warszawy w stronę Łodzi jadąc też malutki zator się zrobił. A skoro jesteśmy tutaj, mowa o Warszawie, no to duży bardzo ruch na obwodnicach S8 standardowo w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia, ale niepokojąco cały czas wygląda ta sytuacja przy wyjeździe z Warszawy S2. Południowa obwodnica, no to standardowo węzeł Opacz, węzeł Warszawa Południe, ale ten wyjazd S2 z Warszawy to już jest niestety na wysokości Ursynowa. Korkuje się ta S2, ten korek się ciągnie aż za most i tak naprawdę no nie jest tak, że ten korek się zatrzymał, bo ma ponad 8 km już w tej chwili przy wyjeździe z Warszawy S2 w stronę Terespola, więc bardzo dużo cierpliwości. No i jeszcze do tego wszystkiego wspominałam Państwu przed 20 minutami o kłopotach z przejazdem na S17. Było widać, że to jest zdarzenie drogowe. Potwierdzają to służby. Warszawa Kołbiel w pobliżu miejscowości Radiówek mamy zderzenie dwóch osobowych. Jedna osoba poszkodowana. No i zwężenie w stronę Warszawy jest i jest korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

nie podpisał się nasz słuchacz, ale jak napisał, no to w okolicach Werony. Pisał: powitać. Ola, nie ma sensu niszczyć fotoradarów. Oto przykład, aby to urządzenie nie działało przez kilka dni. To w aplikacji zdjęcie, nie wiem dokładnie, co to za zdjęcie. Szczerze powiedziawszy, nie widzę tutaj. Chyba coś nie przeszło. Czy jest sens niszczyć fotoradary? No oczywiście, no, to jest w ogóle pytanie, które z punktu widzenia bezpieczeństwa absolutnie nie ma sensu, bo wszyscy wiemy, że fotoradary służą naszemu bezpieczeństwu, ale z drugiej strony wiemy też, jak często i w wielu miejscach potrafią stać nam bardzo dotkliwie wszelkiego rodzaju kary. Zwłaszcza kiedy widzimy tę karę na naszym koncie, zdecydowanie uprzykrzać życie. Wiemy, że z jednej strony to fotoradar to bat, z drugiej strony to ochrona mieszkańców. To na pewno, ale ten w Przelejach Jerozolimskich był rzeczywiście niszczony aż 4 razy. Wrócił po półrocznej przerwie i w niecały tydzień zarejestrował ponad 700 naruszeń. No, z mojego punktu widzenia widzę w tej liczbie przede wszystkim kierowców, którzy za szybko jechali, którzy mieli absolutnie dużo do ukrycia i nie do końca widzę w tym to, że coś jest nie tak z organizacją ruchu w tym miejscu i być może wymaga to jeszcze wyjaśnienia, bo jest to po prostu teren zabudowany, gdzie są mieszkańcy, gdzie są dzieci, gdzie jest przejście dla pieszych, gdzie wszyscy wiemy, no w takich okolicznościach przyrody absolutnie nie ma miejsca ani na wyścigi nocne, ani na to, żeby sobie pozwolić na dużo, dużo więcej. Mieszkańcy się rzeczywiście bardzo skarżą i piszą do Generalnej Dyrekcji i proszą: chcemy ten radar, postawcie ten radar przez ten czas półrocznej przerwy, kiedy tego fotoradaru nie było. Takich próśb rzeczywiście było sporo, bo mieszkańcy mocno narzekali i na wyścigi, i na prędkość przy szkołach, i na to, że no, tam są przejścia dla pieszych i nie za bardzo kierowcy zwracają uwagę na te przejścia. No więc w związku z tym ten fotoradar rzeczywiście został postawiony i tak jak słyszeliście dyrektora Marka Konkolewskiego, absolutnie są zdeterminowani, tak mówił dyrektor Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, są całkowicie sfokusowani i mocno nastawieni i zdecydowani na to, że ten fotoradar tam musi być i koniec, kropka, bo to tylko świadczy o tym, że fotoradar jest we właściwym miejscu. A moje pytanie do Was brzmi: gdyby jutro z polskich dróg zniknęły wszystkie fotoradary, to co według Was zobaczylibyśmy po tygodniu? Gdyby jutro z polskich dróg zniknęły wszystkie fotoradary, to co zobaczylibyśmy po tygodniu? Jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń na ten temat. Aplikacja do Waszej dyspozycji.

0: 10 minut do godziny 17 do dyskusji na temat fotoradarów. Oczywiście jeszcze powrócimy, no bo jest sporo pytań. Moje pytanie do was kolejne, które mi się nasunęło, to dobry fotoradar to taki, który robi dużo zdjęć, czy taki, który z czasem nie musi robić ich prawie wcale? No to jest pytanie. Takie własne refleksje, mile widziane. Tymczasem 10 do 17 wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy najświeższe informacje z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, wydłużył nam się korek niestety na A2 i to nie tylko na A2, ale też w okolicach węzła Wiskitki na krajowej drodze numer 50, bo niestety, ale tu na węźle Wiskitki mamy zdarzenie drogowe. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jest A2 przejazd, ale niestety mocno utrudniony. Utrudniony jest w stronę Warszawy. Ale korek mamy i w kierunku Warszawy, i w kierunku Łodzi. No i ta 50, ona się bardzo korkuje za miejscowością Działki. Jest już zator na 50 od strony Żyrardowa, a od strony Sochaczewa przed miejscowością Guzów. Dużo czasu stracą kierowcy, żeby wjechać na A2 węzłem Wiskitki. Może należałoby skorzystać z innego węzła, jeśli macie taką możliwość. No i ta A2, ona bardzo mocno zwalnia i dla kierowców jadących w stronę Warszawy, i dla kierowców podróżujących w stronę Łodzi, choć tak jak wspomniałam, do zdarzenia doszło na węźle Wiskitki, ale na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Zwalniają obie jezdnie. Tak wygląda sytuacja na A2 po zdarzeniu drogowym. Zdarzenie drogowe mamy też na S17. Tutaj też jest korek. Przy dojeździe do Warszawy, Warszawa-Kołbiel, na tym odcinku miejscowość Radiówek, jest zwężenie po zdarzeniu dwóch autosobowych, jedna osoba poszkodowana. S12 dołączyła niestety też do tych dróg z utrudnieniami. Radom-Opoczno, miejscowość Przysucha, ruch na zmianę jednym pasem, ekspresówka, ruch na zmianę jednym pasem, tak czytamy w komunikacie. Osobowy z ciężarowym i lawetą się zderzyły. No i jeszcze wracając na mazowieckie drogi, a właściwie na warszawską S2, która wyprowadza ruch z Warszawy S2 w stronę Terespola. Sprawdzam ten korek, który jest no bardzo imponujący wręcz, bym powiedziała, na wysokości Ursynowa już w tej chwili się zaczyna, a więc jakby z każdą minutą wygląda na to, że jest coraz dłuższy, o ponad 8 km tego zatoru na S2, a jest on w stronę Terespola za sprawą prowadzonych za mostem na Wiśle prac drogowych, a więc przejazd jest, ale bardzo mocno utrudniony. No na południu kraju to wiadomo, obwodnica Krakowa, duże korki, bardzo duży ruch między Katowicami a Mysłowicami, krajowa 81 od Katowic po Mikołów, 86 też korka należy się spodziewać. Dolny Śląsk w sumie nie wypada najgorzej w tej sytuacji. Między Legnicą a Wrocławiem są cały czas te spowolnienia w stronę Wrocławia, na okolice Kostomłotów i dalej w stronę Wrocławia, ale to nie są takie korki, o których była mowa przed chwilą. No jeszcze szybki rzut oka na obwodnicę Trójmiasta. Tu czysto przejezdnie, choć ruch spory.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja, to jest pytanie. Dobry fotoradar to taki, który cyka rzeczywiście dużo zdjęć, czy taki, który z czasem nie musi robić ich prawie wcale? Jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia na ten temat. Wasze przemyślenia oczywiście w naszej aplikacji.
3: No powitać, Ola, tak słucham właśnie tej relacji pana z GITD i on mówi nieprawdę, ponieważ we Francji, w Szwecji przed fotoradarami jest informacja, że jest ograniczeniem przykładowo do 110 i że zbliżamy się do fotoradaru. Także Francja, Szwajcaria, jest wszystko podane na tacy, że jest fotoradar i trzeba uważać na niego, aby nie pozbyć się paru setek z kieszeni. Pozdrawiam serdecznie, Puchaty z Kania, miłego popołudnia.
0: Pozdrawiam cię i bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze jedno przemyślenie, czy największy problem z fotoradarami polega dziś nie na samych urządzeniach, a przypadkiem nie na tym, że część kierowców traktuje ograniczenie prędkości wyłącznie jako sugestie. Niestety. Kolejne przemyślenia.
4: Dzień dobry, z tej strony Paweł z Jamaszki. Ja mam takie pytanie, nie mówię, że tak jest, bo nie mam wiedzy ani danych, żeby stwierdzać jednoznacznie, ale czy ktoś wziął pod uwagę, że może być jednak tak, że w szczególności ten radar, pewnie nie tylko ten, akurat stoi w takim miejscu, gdzie te ograniczenia są może niekoniecznie zasadne, albo są

0: przesadzone, mówiąc delikatnie. No bo jeżeli cała armia kierowców dała się, że tak powiem, złapać, to naprawdę trudno jest podejrzewać, żeby oni wszyscy perfidnie i z rozmysłem nie chcieli przestrzegać przepisów. Może jednak tam warunki pozwalają na sprawniejszą jazdę niż znaki. Może jest wręcz odwrotnie niż mówi gość. Nie wiem, ale może warto się nad tym zastanowić.
1: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Wasze wnioski mile widziane na temat fotoradarów. Czy dobry fotoradar to taki, który robi dużo zdjęć, czy taki, który z czasem nie musi robić ich wcale? A co by było, gdyby... No, na przykład po tygodniu zniknęły absolutnie wszystkie radary z naszej mapy. Ciekawa jestem, co byście wówczas widzieli, jaką macie wizję na ten temat. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

0: i godzina 17 na zegarze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa. Zachmurzenie raczej duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami także rozpogodzeniami, szczególnie w tej zachodniej części naszego kraju. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, to na pewno widzicie. Na Pomorzu też burze. Natomiast na południowym wschodzie opady również są i to wcale nie są takie przelotne opady deszczu, tylko rzeczywiście sobie pada. I to tak całkiem mocno. Zdjęcia i informacje, raport pogodowy właśnie z Pomorza. Mile widziany. Dajcie znać, jak wygląda sytuacja drogowa, nie tylko pogodowa, ale także i drogowa. Jak to wpływa właśnie na waszą trasę. Na pewno wpływa na drogę hamowania, to wszyscy wiemy. Na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia suma opadów może miejscami wynieść około 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry wskażą od 20 do 21 stopni. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, jedynie w tych miejscach, gdzie są burze, no to może być dosyć silny w porywach do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17:02, a już niebawem konkurs, czas na konkurs wycieraczki na wysokich obrotach. No, jestem bardzo ciekawa, zasady przecież doskonale znacie, za moment je przypomnę, ale już niebawem będę czekała na pierwszego słuchacza, który, mam nadzieję, będzie w stanie odpowiedzieć na motoryzacyjne pytanie. 17:02, Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: Nasz słuchacz napisał: witam, co ja słyszę? Takie duże problemy na polskich drogach. Bardzo to smutne. Cały czas te same odcinki dróg naszego kraju, które są wręcz nieprzyjazne dla kierowców. Może zamiast ostrzegać o ogromnych korkach i o dużych opóźnieniach, po prostu odradzać w sposób stanowczy wjazdu na te trudne odcinki. No, cóż zrobić, drogi Zbyszku, kiedy na przykład ktoś musi pojechać właśnie taką czy nie inną drogą, bo na przykład no, nie ma innej drogi. No oczywiście, jeśli są jakieś objazdy, to my o objazdach na pewno mówimy. Samo uwaga, korek oczywiście niewiele daje, jeśli kierowca już w nim stoi, dlatego gdzie tylko jest sensowna alternatywa, mówimy wprost, że ten odcinek, ten czy inny, lepiej jest po prostu omijać i podajemy możliwy objazd, bo dobra informacja drogowa powinna nie tylko ostrzegać, ale też pomagać podjąć decyzję. Takiego zdania jesteśmy, a w studiu pojawił się Maciek Sampolski.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: I też podawać objazdy pewnie będzie.
1: No pewnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ten radosny ton w moim głosie to jest zwiastun niestety nadchodzącej katastrofy, jeśli chodzi o drogową sytuację, a mam na myśli to, co dzieje się na A2. Między węzłami Łowicz a Grodzisk Mazowiecki mieliśmy poważny wypadek z udziałem dwóch aut ciężarowych i wskutek tego zablokowana całkowicie jest jezdnia w stronę Warszawy. Do tego blokada pasa w stronę Poznania, tutaj nieprzejezdny jest pas lewy, a zatem sugerujemy objazd w kierunku Warszawy. Można to mijać przez węzeł Skierniewice, a w kierunku przeciwnym można jechać, natomiast jeśli chcecie tego korka uniknąć, to trzeba będzie zjechać na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Przenosimy się na S17, trasa Warszawa-Kołbiel, 6 kilometr tej drogi. Tutaj niestety również sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo, a to dlatego, że zderzyły się tu dwa auta osobowe. Zablokowany pas w stronę Lublina i niestety korek od węzła Góraszka. Ekspresowa 12, Radom Opoczno i zderzenie osobówki z autem ciężarowym oraz lawetą. I uwaga, uwaga, trasa ekspresowa, ruch naprzemiennie jednym pasem. Taka organizacja obowiązuje w okolicach Przysuchy na kilometrze 469. I do tego dobre informacje, Krajowa 8, Kobierzyce, tutaj jedziemy bez utrudnień. I tak samo Krajowa 28, Jasło, w tym przypadku także utrudnienia się już zakończyły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to jest ten moment, kiedy wy nadsyłacie swoje numery telefonów w naszej aplikacji. Kto pierwszy, ten lepszy, bierze udział w naszym konkursie. Przypominam, wycieraczki na wysokich obrotach. Zasady są bardzo proste. Ja ogłaszam konkurs. Czekam na pierwszego słuchacza, który wyśle swój numer telefonu w naszej aplikacji. My do niego dzwonimy i wtedy pada motoryzacyjne pytanie. Jeśli znasz odpowiedź, odpowiadasz od razu. Jeśli potrzebujesz małej pomocy, możesz poprosić tutaj o podpowiedź. Wtedy uruchomimy nasz charakterystyczny dźwięk wycieraczek, przecieramy widzenie umysłowe i podpowiadamy. Co ważne, taka podpowiedź nic was nie kosztuje. Co ważne, do wygrania voucher o wartości 100 zł do wykorzystania właśnie w serwisie, gdzie można zakupić takie wycieraczki. 13 po 17 czas start.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: To wszystko po to, żebyście widzieli dużo, dużo lepiej na to wszystko, co się dzieje za szybami. Na linii już z nami Krzysztof. Dzień dobry, witamy Cię w Polskim Radiu Kierowców.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
1: Witamy Cię serdecznie i sprawdzamy dziś Twoją motoryzacyjną wiedzę. Przypominam, możesz odpowiedzieć od razu, ale jeśli będziesz potrzebował pomocy, masz do dyspozycji naszą podpowiedź. Oczywiście nic Cię ona nie kosztuje, wtedy uruchamiamy wycieraczki, trochę przecieramy motoryzacyjny obraz i mam nadzieję, że wówczas, jeśli będziesz miał problem, zobaczysz więcej dzięki tym naszym wycieraczkom. No to jedziemy, gotowy?
2: Gotowy.
1: Czytam pytanie. Który niemiecki producent samochodów został założony przez Ferdynanda, a jego najbardziej kultowym i nieprzerwanie produkowanym modelem jest sportowe auto z silnikiem z tyłu? Krzysztofie, znasz odpowiedź, czy uruchamiamy wycieraczki?
2: Poproszę o uruchomienie wycieraczki.
1: Proszę bardzo, specjalnie na życzenie. Przecieramy Twoje widzenie. Jak brzmi prawidłowa odpowiedź? Proszę bardzo, siedziba tej firmy znajduje się w Stuttgarcie, a w jej herbie widnieje czarny koń na żółtym tle.
2: To będzie chyba Porsche.
1: Panie Krzysztofie, coś mi się wydaje, że jesteśmy blisko. Wielkie, wielkie brawa dla Ciebie. Twoja motoryzacyjna wiedza dziś jest na wysokich obrotach. Gratuluję Ci.
2: Dziękuję.
1: Spodziewałeś się, że będziesz wiedział? Spodziewałeś się swojej wiedzy?
2: Nie do końca, nie byłem pewny.
1: Nie byłeś pewny, widzisz? A to czasem trzeba w siebie uwierzyć bardziej, niż nam się wydaje. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa, wielkie gratulacje dla Ciebie. Udało Ci się, oczywiście otrzymujesz od nas voucher o wartości 100 zł na zakup wycieraczek. Wielkie brawa, a nasz konkurs oczywiście powraca na antenie już jutro po godzinie 17.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: ponoć najlepszy plan na życie to mieć z kim jechać i ciągle mieć dokąd. A o resztę zadbamy my, Maciek Sampolski zadba o to, żebyście nie stali w korkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na te wspomniane korki to niestety miejscami trzeba bardzo uważać. Między innymi na Dolnym Śląsku i A4, przed Kostomłotami i za Kostomłotami, jadąc w kierunku Wrocławia. Tutaj naturalnie, jak przystało na tę porę, są spowolnienia. Do tego A4 na odcinku małopolskim, czyli przed Balicami i od Balic do węzła Kraków Południe. Tutaj także uważajmy, bo również w tym przypadku są problemy z przejazdem i to w obie strony. Skomplikowała nam się niestety drogowa sytuacja na A2. Wiemy od jakiegoś czasu, że na węźle Wiskitki po zderzeniu dwóch ciężarówek jest spory problem z dojazdem w kierunku Warszawy. Jest całkowita blokada w kierunku Poznania. Zablokowany jest pas lewy i niezmiennie przypominamy, że można to omijać przez Skierniewice w kierunku stolicy albo w stronę Poznania przez Grodzisk Mazowiecki. Natomiast jeśli chodzi o te wspomniane Skierniewice, to przed tym węzłem także prawdopodobnie doszło do jakiejś kolizji bądź wypadku. Tutaj utworzył się korek na mniej więcej 3-4 km. Także A2 jest bardzo, bardzo pechowa. Jeżeli ktoś chce dojechać z Łodzi do Warszawy, to moim zdaniem powinien rozważyć trasę inną niż autostradowa A2. Niestety nadal nieciekawie wygląda to wszystko na S17. Od Wiązownej do wysokości Radiówka postoimy w korku, a to dlatego, że na trasie Warszawa-Kołbiel na 6 km zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Kłopoty także na S12, trasa Radom-Opoczno, miejscowość Przysucha. Tutaj także są spore kłopoty na kilometrze 469. Uważajmy, bo tutaj bardzo duże problemy z przejazdem. I niezmiennie utrzymują się kłopoty na Krajowej 2 po śmiertelnym wypadku z udziałem osobówki i ciągnika siodłowego. 643 km, tutaj jedziemy jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak gdybyście jechali jednym pasem na zmianę, no to pamiętajcie, jesteśmy my w głośnikach i cały czas nadajemy w Polskim Radiu Kierowców, żeby jechało wam się dużo, dużo lepiej. Podajemy najlepsze objazdy, no i w związku z tym oczywiście możecie wysyłać w naszej aplikacji, no właśnie, te miejsca, w których jedzie wam się trudniej, te miejsca, gdzie no gdzieś ta żyłka zdenerwowania na czole się pojawia. My zadbamy o wasz spokój, o tak zwany święty spokój, żebyście mieli objazd i żeby jechało wam się z nami po prostu dużo, dużo przyjemniej.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: A tymczasem policja w całym kraju dziś prowadzi akcję Prędkość. No i jest to element europejskiej kampanii Road Pole Safety Days, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można się zatem spodziewać większej liczby policyjnych patroli na warmińsko-mazurskich drogach i o tym mówi aspirant Andrzej Jurkun z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: Policjanci z Warmii i Mazur sprawdzają, czy kierowcy jeżdżą zgodnie z limitami prędkości. Policjanci będą wykonywać pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych bierną prędkością.
0: Drogi patroluje również policja grupy Speed, dodaje aspirant Andrzej Jurkun.
1: W działaniach wykorzystane zostaną także nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy także o zachowaniu odpowiedniego, bezpiecznego odstępu od poprzedzącego pojazdu.
0: Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, a skoro o prędkości mowa, to powracamy do tematu fotoradarów, a konkretnie powraca nasz słuchacz.
2: Fotoradar w alejach to sztandarowy w Polsce przypadek pułapki na kierowców i myślę, że właśnie dlatego jest on tak regularnie niszczony. Przypomnę, że w pierwszym miesiącu po zainstalowaniu ukaranych zostało tam 9 tysięcy kierowców, 9 tysięcy piratów, czy faktycznie 9 tysięcy osób, które nie wiedziały, z jakim limitem prędkości można się poruszać na tej drodze. A jest to naprawdę wyjątek na całym ciągu Alei Rozolimskich od centrum do Pruszkowa i w drugim kierunku także, gdzie obowiązuje 50 na godzinę, bo wszędzie indziej jest 70 limit. Ponadto te 50 nie jest wykazane żadnym znakiem. To jest rebus, gdzie kierowca musi wiedzieć, że jest w terenie zabudowanym i gdzie akurat w tym miejscu nie obowiązuje ograniczenie do 70, tylko do 50. To jest cała tajemnica sukcesu bądź porażki tego fotoradaru.
0: Rzeczywiście na pewno ważny głos w tej dyskusji. Droga wygląda podobnie. Standard właściwie się nie zmienia, mimo to po skrzyżowaniu zaczyna obowiązywać niższa prędkość. I tu pojawia się pytanie, no właśnie, skoro tak wielu kierowców daje się w tym miejscu złapać, to czy przypadkiem nie warto po prostu postawić wyraźnego znaku 50 km na godzinę, zamiast liczyć wyłącznie na znajomość zasad odwoływania ograniczeń? To jest bardzo dobry punkt tak naprawdę do naszej rozmowy. Na moment parkujemy ten temat, ale obiecuję wrócić jutro do tego tematu. Do tematu fotoradaru przy Alejach Jerozolimskich. Ważne głosy pojawiły się w tej sprawie. Na pewno będziemy do nich wracać.

0: 10 minut do godziny 18, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo duże problemy z przejazdem na trasie Łódź-Warszawa. Przypominamy, że między węzłami

0: Łowicz, a Grodzisk Mazowiecki na A2. Było zderzenie dwóch aut ciężarowych i wskutek tego zablokowana jest całkowicie jezdnia w stronę Warszawy. Nieprzejezdny jest także lewy pas w stronę Poznania. To wszystko z powodu wypadku na 419 kilometrze, czyli na węźle Wiskitki. I niestety w stronę Poznania mamy też kolosalny wręcz korek na 11 kilometrów. W tym kierunku, czyli w stronę stolicy Wielkopolski, warto zjechać na węźle Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w kierunku Warszawy niestety korkują się zjazdy z autostrady przed miejscem tego zdarzenia, to znaczy przed węzłami Łowicz i Skierniewice. Tam przed tymi węzłami właśnie można stracić nawet kilkanaście minut. Więc jeśli macie taką możliwość, to radzimy korzystać z innych tras krajowych i ekspresowych między Łodzią a Warszawą, na przykład z krajowej 14. Tą trasą można dojechać do Łowicza, następnie 92, która doprowadzi nas najpierw do Sochaczewa, a następnie do samej Warszawy. Problemy z przejazdem także na S17 między Warszawą a Kołbielą w okolicach Radiówka. Na 6 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych mamy blokadę jednego pasa w kierunku Lublina. Tego typu problemów nie ma już na S8 na wjeździe do stolicy między Jankami a Opaczą. Tutaj zepsuty samochód osobowy blokował jeden pas w stronę Warszawy, ale te utrudnienia już się zakończyły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut do godziny 18, już za chwilę na luzie i Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór, a w programie między innymi...
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Balony, balony, jeszcze raz balony. Przynajmniej 120, o których będziemy opowiadać. Pierwsze w Polsce balonowe mistrzostwa świata.
0: Czyli będziemy unosić się nad ziemią, będzie lekko, ciekawie i z odrobiną wysokości.
1: To pani powiedziała, ja tego nie wiem. Dopiero będziemy sprawdzać.

0: Bo tutaj w studiu Polskiego Radia Kierowców jest po prostu 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my o tej właśnie porze zawsze prezentujemy Państwu najbardziej aktualną prognozę pogody. We wschodniej, południowo-wschodniej oraz centralnej Polsce jest pochmurno. Na pozostałym obszarze pojawiły się większe przejaśnienia, a także rozpogodzenia. Strefa deszczu ciągnie się od centralnego i południowego Podlasia przez Lubelszczyznę po wschodnie Podkarpacie. Na Pomorzu Gdańskim miejscami pada deszcz o charakterze

0: że przelotnym. Dominuje teraz temperatura od 14 do 16 stopni. Chłodniej jest w Białymstoku 13 stopni, a najcieplej w Przemyślu 18. Zupełnie inna temperatura na Kasprowym Wierchu, tylko 7. Na Śnieżce 6. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, wieje z zachodu, a lokalnie jest porywisty. Te porywy 11 metrów na sekundę, to jest tak w przybliżeniu 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: studiu jest już Maciek Sampolski. Maćku, przed urlopem, w czasie urlopu nie, czyli po urlopie może?
1: Tak, ja już po urlopie.
0: No słuchaj, zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Pamiętasz, kiedy była?
1: No pewnie, no na urlopie. Całkiem niedawno.
0: Brawo.
1: Miesiąc temu z drobnym okładem.
0: Brawo ty, a ja myślałem, że ty masz inne rzeczy, ale jednak zwariowana kąpiel w morzu była.
1: No pewnie, żona mnie namówiła, muszę zdradzić tutaj.
0: Wspaniała żona, to jest połowa sukcesu.
1: Taka żona to skarb.
0: Mam nadzieję, że żona nas słyszy.
1: Ja też.
0: Jeśli nie, to wytniemy i podeślemy.
1: No pewnie.
0: Maciek Sampolski i serwis drogowy w PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa 17, trasa Warszawa-Kołbiel. Tutaj cały czas mieliśmy problemy z przejazdem i to całkiem spore. Korek sięgał Wiązownej i tutaj trzeba było w nim spędzić przynajmniej kilkanaście minut. Dobre informacje są jednak takie, że po zderzeniu dwóch autostrad

0: osobowych nie ma większego śladu i można tu przejechać teoretycznie bez większych utrudnień. Niestety drogowe życie nie znosi próżni i pojawiły się nowe utrudnienia, tym razem na ekspresowej szóstce. Między węzłami Słupsk Południe, Słupsk Wschód osobówka wjechała w bariery. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany na 9 kilometrze. Spore problemy także na A4 w okolicach Kleszczowa. To już z kolei województwo śląskie i 296 km autostrady. Zablokowany jest prawy pas w stronę Wrocławia. Krajowa dwójka, trasa Biała Podlaska-Terespol. Jesteśmy więc w okolicach Choli, gdzie mieliśmy śmiertelny wypadek z udziałem osobówki i ciągnika. Na miejscu tego zdarzenia, czyli kilometrze 643, jedziemy jednym pasem naprzemiennie. I trwają te najbardziej uciążliwe chyba w dniu dzisiejszym utrudnienia na A2 między węzłami Łowicz a Grodzisk Mazowiecki. Mieliśmy zderzenie dwóch aut ciężarowych. Na kilometrze 419 wciąż jest blokada w stronę Warszawy i zwężenie w stronę Poznania. W kierunku Warszawy trzeba zjeżdżać na węźle Skierniewice, a w stronę Poznania można zjeżdżać na węźle Grodzisk Mazowiecki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja mam taką informację dla Państwa. Trasa ekspresowa S10 pod Płockiem ma zostać oddana do użytku o 3 lata wcześniej. Była planowana na 2033 rok, a Generalna Dyrekcja ogłosiła, że skraca perspektywę o 3 lata. Informacja ta jest kluczowa. Do tej pory miasto było skutecznie omijane. Miasto, czyli Płock, było skutecznie omijane przez drogi szybkiego ruchu. Mam nadzieję, że to się wszystko spełni, że tu z jednej strony skrócona perspektywa, ale z drugiej opóźnienia w budowie, że nie będzie takiej zbitki.

0: Szperka, Polskie Radio Kierowców. Proszę Państwa, teraz przenosimy się w przestrzeni. Lądujemy w Krośnie. Krosno, miasto na południu Polski. Swego czasu miasto wojewódzkie. Z województwa został powiat, ale Krosno jest gospodarzem najważniejszej balonowej na świecie imprezy, mianowicie balonowych mistrzostw świata. Prestiżowe zawody. Wspaniali mężczyźni z nami. Pan Witold Filus, dyrektor koordynacyjny zawodu. Witam pana.
1: Witam.
0: I pan Zygmunt Jerzyk, Fundacja Otwartych Serc Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
1: Witam serdecznie.
0: Organizator Mistrzostw Świata.
1: No tak, rzeczywiście Fundacja Otwartych Serc organizuje pierwsze w Polsce balonowe Mistrzostwa Świata seniorów. No jest to najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza w świecie balonowym w Polsce.
0: Ile ta impreza czasu będzie trwała? Ile balonów będzie można zobaczyć nad niebem Polski południowo-wschodniej?
2: Mistrzostwa świata zaplanowane są na 5 dni. Jeżeli pogoda pozwoli, to będą loty rano organizowane i wieczorem. O takich porach się lata na balonach na ogrzane powietrze o tej porze roku, czyli jeden lot rano w godzinach rannych, drugi przedwieczornych, czyli 5 dni razy 2, to jest 10 lotów jest zaplanowanych.
0: Mistrzostwa świata, czyli tak, czyli można zostać mistrzem świata, wicemistrzem świata i zdobyć brązowy medal, tak?
2: Tak jest, tak jak w każdych innych sportach.
0: Co trzeba zrobić przez te 5 dni, aby zdobyć złoty medal, aby być mistrzem świata w balonowych mistrzostwach świata w Krośnie?
2: Dyrektor sportowy w każdym locie ustawia kilka konkurencji do lotu takiego zawodniczego. To są bardzo urozmaicone konkurencje, bardzo ciekawe, polegające na lataniu precyzyjnym.

0: jako przykład takiej konkurencji, w sumie dosyć prostej i najstarszej konkurencji, to jest wyłożony krzyż z płócien w jakimś miejscu dla zawodników, jak najlepiej w trawiasty jakiś obszar.
1: I wszyscy muszą trafić w ten krzyż, tak?
0: I tak, tylko nie lądują oczywiście, bo byłoby wielkie zamieszanie, tylko przelatują nad tym krzyżem jak najbliżej tego krzyża i zrzucają marker ze swoim numerem startowym. Te markery, miejsce upadku tego markera jest mierzone do środka krzyża i najlepszy wynik zawsze, najlepszy zawodnik zawsze otrzymuje 1000 punktów, a reszta
1: odejmuje
0: odpowiednio
1: się.
0: Odpowiednio mniej, ale to według specjalnego klucza. Który
1: co
0: jest
1: w sytuacji, kiedy lecą trzy balony, tak? Trzy balony równolegle, no nie wiem jak to określić, trzy obok siebie i trzy równocześnie wyrzucają te markery.
0: No ten, kto najbliżej wcześniej. Wcześniej trzeba myśleć o tym, że mam dwa balony, jeden balon, trzy balony, żeby jakoś się zmieścić, żeby one mi nie przeszkadzały. Balony, jeżeli zetkną się powłokami, to nic wielkiego się nie dzieje. To jest naturalna rzecz. Trzeba uważać tylko, żeby koszem nie uderzyć przeciwnika, załóżmy innego zawodnika w powłokę, bo można uszkodzić ją, ale też takich przypadków praktycznie nie ma. No i jak pan zapytał, co się dzieje, no to po prostu trzeba tak sobie ustawić miejsce do lotu, żeby swobodnie podlecieć i precyzyjnie wysterować ten balon, żeby znaleźć się najbliżej tego środka krzyża i zrzucić ten marker. Rzuty są markera grawitacyjne, czyli zakończony jest taki marker wstążką. Grawitacyjny zrzut polega na tym, że zwisa ta wstążka z obciążnikiem, z piaskiem, na którym jest numer startowy i upuszcza się ten marker. Natomiast są też wyznaczone tego typu cele z lotem, z rzutem wolnym. Wtedy można dorzucać do tego środka krzyża. Ale to jest, mówię, najprostsza konkurencja w lataniu precyzyjnym. Są jeszcze inne konkurencje wirtualne, na przykład punkt zawieszony w powietrzu i tam z logera sczytuje się odległość przelotu jak najbliżej tego punktu, który może być zawieszony na 1000 metrach odpowiednich współrzędnych.
1: Rozumiem, że już tego publiczność z lotniska czy z ziemi nie jest w stanie zaobserwować.
0: Nie jest w stanie zaobserwować, ale w tej chwili technika, jak wszyscy wiemy, poszła tak do przodu, że praktycznie można to na telebimach teraz nadawać online. I wszystko jest zobrazowane, kierunek lotu, cele
1: jasne,
0: wyznaczone przez dyrektora sportowego i zawodnicy, którzy zmierzają do tych celów. Tak?
1: Proszę mi jeszcze wytłumaczyć, jak to jest, że Mistrzostwa Świata, baloniarskie Mistrzostwa Świata w Krośnie organizuje i ma zlecenie od międzynarodowych organizacji Fundacja Otwartych Serc Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
0: Fundacja od lat, ponad 20 lat, dobrze ponad 20 lat organizuje, rokrocznie organizowała zawody balonowe na coraz lepszym poziomie i to jest akurat bardzo dobre miejsce, nawiasem mówiąc, do latania balonowego.
1: Krosno.
0: Dlatego, że Krosno, tak, dlatego że okolice Krosna nie są, są wolne, mają wolną przestrzeń do latania balonem, nie mają przestrzeni restrykcyjnych żadnych i ciekawy jest teren, wymagający od pilotów no, dużych umiejętności, a więc jest to teren dla bardzo doświadczonych pilotów i świetnie nadający się do rozgrywania konkurencji balonowych na bardzo wysokim poziomie. I dlatego właśnie ja osobiście jestem delegatem na konferencje balonowe światowe i przedłożyłem za pomocą oczywiście fundacji, która przygotowała odpowiednie materiały informacyjne dla Komisji Światowej i wniosek o zaakceptowanie rozegrania.
1: I oczywiście pana dokument został przyjęty, ale proszę mi powiedzieć, tak, czy w Polsce jest coś takiego jak Polski Związek Baloniarski? Jako organizacja sportowa?
0: komisja balonowa przy Aeroklubie Polskim. Aeroklub Polski dzieli się na szybowników, tam samolotu.
1: I baloniarzy również.
0: I baloniarzy, spadochroniarzy.
1: Ale to w takim razie Fundacja Otwartych Serc jest

0: większą organizacją niż ta sekcja baloniarska?
1: Współorganizatorem musi być Aeroklub Polski, bo Aeroklub Polski jest przedstawicielem na światowej forum balonowym. Tak?
0: Panowie, musimy zagrać pieśni i opowiedzieć naszym słuchaczom również o tym, co dzieje się na naszych drogach, dlatego do rozmowy wrócimy za 8-10 minut i będę starał się panów wypytać o to, jakie są różnice między mistrzostwami świata w baloniarstwie, a czymś takim, czym jest Puchar Gordon Bennetta. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Do usłyszenia w takim razie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest 8:30, w studiu Maciek Sampolski i kolejna porcja najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dwójka, trasa Łowicz, Grodzisk Mazowiecki, okolice Wiskitek.

0: Przypomnijmy, tutaj były bardzo poważne problemy po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. 419 kilometr to był ten punkt, w którym to zdarzenie miało miejsce i teraz sytuacja drogowa trochę poprawiła się w tych okolicach, a to dlatego, że w stronę Poznania mamy już pełny przejazd, natomiast w stronę Warszawy nie ma blokady, a jest zwężenie do pasa lewego. To wcale nie oznacza końca problemów, w obie strony są spowolnienia i trzeba na nie uważać, ale wygląda na to, że sytuacja delikatnie ma się ku lepszemu. Niestety poprawy nie widać m.in. na ekspresowej szóstce na obwodnicy Słupska. 9 kilometr, osobówka wjechała tutaj w barierę i zablokowany nadal jest jeden pas w stronę Gdańska. Na A4 z kolei, węźle Kleszczów, mamy kolejne problemy. 296 kilometr, tutaj zapalił się pojazd ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Te utrudnienia od godziny z nami są i niestety nic nie wskazuje na to, żeby szybko się zakończyły. Ekspresowa 12, to już trasa Radom-Opoczno, 469 km, samochód osobowy, ciężarówka i laweta zderzyły się w tym punkcie. Trzeba zachować szczególną ostrożność, bo drogowcy zmienili tutaj organizację ruchu, a co za tym idzie, sprawa nam się niestety troszkę skomplikowała. Mamy tutaj kłopoty i trzeba na nie uważać. Jedziemy jednym pasem na zmianę. Najnowsze utrudnienia. 56, trasa Koronowo-Trzeciewiec. Zderzenie osobówki z autem dostawczym na 3 kilometrze w okolicy Koronowa. Jedziemy jednym pasem naprzemiennie. To najnowsze informacje od drogowców. Radzimy uważać i prosimy o ostrożność na 56.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W pierwszej części PRK Radia Kierowców jesteśmy w Krośnie na 26. Balonowych Mistrzostwach Świata, których organizatorem jest Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Fundacja Otwartych Serc z siedzibą w Krośnie powstała w celu niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Działają na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową, świadczą pomoc na rzecz osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, a w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku przestępstw. Obok działalności charytatywnej i społecznej, fundacja aktywnie wspiera rozwój kulturalny i sportowy regionu Podkarpacia.

zawodów, czyli 26. Mistrzostw Świata w baloniarstwie i pan Zygmunt Jerzyk z Fundacji Otwartych Serc Bogusławy Nykiel-Osłowskiej. Panie Zygmuncie, pytanie do pana. Jak to się stało, że Fundacja Otwartych Serc Bogusławy Nykiel-Osłowskiej, fundacja powołana w Krośnie w celu niesienia bezinteresownej pomocy

0: charytatywną organizuje tak wielką imprezę. Historia sportów balonowych w Krośnie sięga dokładnie roku 2000, kiedy na pomysł zorganizowania pierwszych zawodów balonowych w Krośnie wpadła obecna patronka Fundacji Bogusława Nekiel-Ostrocka. I ona, pod jej przewodnictwem organizowaliśmy pierwszych 5 edycji. Niestety później Bogusia przegrała walkę z nowotworem i wcześniej...
1: Rozumiem, że to jest taki hołd dla osoby, która wznieciła tą ideę zawodów balonowych.
0: Tak, tak. Po prostu po jej śmierci grupa jej przyjaciół zawiązała fundację jej imienia i między innymi ta fundacja postanowiła kontynuować, że tak powiem, doczesne dokonania Bogusławy. Między innymi, a może przede wszystkim górskie zawody balonowe, które odbywały się, mówię, od roku 2000. Natomiast no, ta impreza robiła się coraz większa, coraz lepiej organizowana.
1: Aż w końcu dochrapaliście się do tego, że organizujecie Mistrzostwo Świata.
0: Najwyższego zaszczytu, tak.
1: Brawo.
0: Najwyższego zaszczytu.
1: Tak. Brawo. W takim razie pytanie do pana Witolda Filusa, dyrektora koordynacyjnego zawodów. Panie Witoldzie, przeciętnemu Polakowi, ja się za takowego uważam, z zawodów baloniarskich, ja wiem, są zawody baloniarskie gdzieś tam w Kaliszu, gdzieś w Grudziądzu, zresztą w Grudziądzu przed wojną była jednostka wojskowa baloniarska, która szkoliła baloniarzy dla armii. Natomiast proszę mi powiedzieć, no bo przeciętny Polak wie, co to jest Puchar Gordon Bennetta. I czym się różni Puchar Gordon Bennetta od tych zawodów, które rozgrywacie w Krośnie, czyli od Mistrzostw Świata?
2: Puchar Gordon Bennetta jest organizowany raz w roku. To jest impreza, do której się trzeba dłużej przygotowywać, polegająca na tym, że wygrywa ten zawodnik, który pokona największy dystans na tym balonie w tych zawodach. I to jest, piloci lecą czasami 2 doby albo i więcej, lądują i mierzona jest odległość od punktu startu, wspólnego punktu startu do miejsca lądowania danego balonu. To są balony zresztą innej konstrukcji. Tam nośność balonu wynika z napełniania balonu helem lub wodorem, więc gazem dużo lżejszym od powietrza. Obciąża się balon workami z piaskiem i sterowanie tym balonem, czyli zmiana wysokości lotu, polega na tym, że albo się odsypuje troszkę piasku, wtedy on się unosi do góry, albo balon się obniża swój lot poprzez upuszczenie ewentualnie jakiejś ilości helu czy wodoru. Także to jest tego typu balon. I organizowanie tych zawodów Gordon Bennetta no, trwa dłużej. Przygotowania meteorologiczne oceny.
1: To co musi zrobić zawodnik, który bierze udział w Mistrzostwach Świata?
2: Natomiast zawodnik, który bierze udział w balonowych mistrzostwach świata, balonów na ogrzane powietrze, lata na balonach, których latanie polega na zupełnie innych zasadach. Powietrze, które znajduje się w powłoce balonu, jest nagrzewane od płomienia palnika znajdującego się w koszu balonowym i środkiem tym nośnym jest właśnie ogrzane powietrze, a paliwem to jest propan butan, mieszanka albo propan techniczny jest troszeczkę lepszy, nie wszędzie dostępny, nie w każdym miejscu, także często piloci albo używają propanu butanu, albo propanu technicznego i tu jest latanie polegające nie na lataniu na odległość, tylko na lataniu precyzyjnym do celów. Te cele są bardzo zróżnicowane. To są cele naziemne albo cele wirtualne w powietrzu. To może być punkt w powietrzu o odpowiednich koordynatach i wysokości.
1: Panie Witoldzie, takie zasadnicze pytanie. Które balony są bezpieczniejsze? Te, które latają wypełnione helem, wodorem, czy te, które latają wypełnione ogrzanym powietrzem z propanu butanu?
2: Nie, ciężko powiedzieć, które są bezpieczniejsze. No, bezpieczniejsze są te balony,

0: w których są, w których latają piloci, no, na których latają piloci bezpiecznie po prostu. I to
1: czyli
0: jest
1: wszystko zależy od człowieka i jego umiejętności.
0: Oczywiście, umiejętności, doświadczenia, wiedzy teoretycznej, dobrze przygotowanej i tak dalej.
1: Wracamy do naszej rozmowy za pół godziny, kwadrans po 19:00. Do usłyszenia.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 10 minut przed 19. Jest już ze mną Maciek Sampolski. Maciek, chciałbyś być bliżej Mistrzostw Świata Balonowych w Krośnie?
1: Tak, pewnie. Nigdy nie latałem balonem, raz nawet byłem blisko, ale lot odwołali przez pogodę. Więc voucher na lot mam jeszcze ważny przez rok, więc chyba mi się uda.
0: Proszę uważać przy wchodzeniu i schodzeniu, czyli przy starcie i przy lądowaniu, no bo można nieźle po nerach dostać od kosza.
1: Tak?
0: Tak.
1: A to ja w jakieś ochraniacze muszę się wyposażyć w takim razie.
0: Ale poza tym wszystko jest kapitalne, superaśne. A najpiękniej balony wyglądają, jak je obserwujesz z jakiegoś cudownego miejsca, na przykład leżak na działce, a balony nad tobą lecą i to jeszcze nie 2-3, ale na przykład kilkadziesiąt.
1: Albo na mopie, w przerwie, od jazdy.
0: Też może tak być.
1: Super, nie?
0: Sytuacja na naszych drogach, Maciek Sampolski. PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Autostradowa dwójka, trasa Łowicz, Grodzisk Mazowiecki. Chociaż drogowa sytuacja się poprawiła, bo na węźle Wiskitki nie ma już blokady w stronę Warszawy, a jest zwężenie do lewego pasa, no to niestety korki wcale nie ustały w tych okolicach. Na wysokości Hipolitowa stoją obie jezdnie i niestety spore problemy tutaj występują. Korki jeszcze nie zdążyły się rozładować, a wszystko wskazuje na to, że tam jeszcze jakieś kolizje po drodze w tym korku powstały. No i to niestety składa nam się na taką, a nie inną sytuację drogową. Ekspresowa 17, węzeł Lipówki w stronę Garwolina, w stronę Lublina. Jak zwał, tak zwał. Niestety mamy tutaj korek. Za węzłem Lipówki postoimy, a to wszystko kwestia prac drogowych. Także przed tym również ostrzegamy. Ekspresowa 6. To już z kolei trasa węzeł Słupsk Południe, Słupsk Wschód, 9 kilometr. Pojazd osobowy wjechał tu w bariery i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Natomiast jeśli chodzi o S12, no to sytuacja poprawiła nam się tutaj, bo między Radomiem a Opocznem nie ma już większych problemów. Te, przypomnijmy, były dość spore, bo zderzyły się tam dwa auta osobowe i na 469 musieliśmy jechać jednym pasem naprzemiennie, co sami przyznacie, jak na trasę ekspresową, jest pewnego rodzaju ewenementem. Jakby nie było, to te utrudnienia już się zakończyły i można tam jechać bez kłopotów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ledwie tydzień minął od katastrofy kolejowej, jaka wydarzyła się w Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa, a już pierwsza kontrola policyjna na pobliskim przejeździe kolejowym ujawniła, że kierowcy mają przepisy w nosie. Posypały się mandaty na tych, którzy lekceważyli znak stop przed przejazdem kolejowym, przed przejazdem, na którym doszło do tragedii, do bardzo poważnego wypadku, w którym zginęli ludzie.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Spoglądam na zegar w naszym radiowym studiu. Zbliża się 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotnie pada deszcz, na Pomorzu miejscami pojawiają się burze. Na południowym wschodzie również deszcz o charakterze ciągłym. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21 stopni. Wiatr jest dziś słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach osiągający prędkość dochodzącą do 55 km na godzinę, wiejący z zachodu. W czasie burz porywy wiatru mogą być dość silne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut po 19. Pora na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowa sytuacja zmienia nam się jak w kalejdoskopie. Jedne utrudnienia znikają, a zaraz pojawiają się niestety kolejne. I taka sytuacja na A4 między innymi, bo na węźle Kleszczów nie ma już większego śladu po pożarze samochodu ciężarowego. 296 kilometr. Tutaj mieliśmy zablokowany prawy pas w stronę Wrocławia od prawie 2 godzin. Teraz tych utrudnień nie ma. Natomiast mamy nowe kłopoty. To również A4. I trasa między węzłami Legnica Wschód, Legnickie Pole. Zamknięty jest prawy pas w stronę Wrocławia. Drogowcy nie podają powodów tego stanu rzeczy. Natomiast fakt jest taki, że na 94 kilometrze trzeba zachować szczególną ostrożność. Do tego 56, trasa Koronowo-Trzeciewiec, okolice Koronowa. I na 3 kilometrze mieliśmy to zderzenie auta dostawczego i samochodu osobowego.

0: Jednym pasem na zmianę trzeba się tu poruszać. Niestety ta sytuacja może potrwać jeszcze kilka godzin. A już teraz możemy ogłosić zakończenie utrudnień na Krajowej Dwójce po śmiertelnym wypadku z udziałem osobówki i ciągnika w Choli między Białą Podlaską a Terespolem na kilometrze 643. Przez kilka godzin trzeba było jechać jednym pasem na zmianę. Teraz oczywiście nie będzie to konieczne. A dwójka, trasa Łowicz-Grodzisk w stronę Warszawy, teraz jedziemy pasem lewym. Do tej pory ten pas był zablokowany. Sytuacja się zmieniła. Tutaj mieliśmy parę godzin temu bardzo poważny wypadek z udziałem dwóch ciężarówek i wskutek tego wypadku były też bardzo duże utrudnienia. Kłopoty są nadal, a co gorsza, występują spowolnienia na obu jezdniach i przed tym ostrzegamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dajcie jakieś info, kiedy te zawody, piszą państwo i apelują państwo w aplikacji PRK, aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No, od godziny mówimy o tym, że 26. Mistrzostwa Balonowe Świata rozpoczynają się jutro w Krośnie i potrwają od 18 do 25 września. 26. Balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Ktoś jutro powie: uważam za otwarte.

0: Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. My znaleźliśmy ten kawałek nieba w Krośnie, nad Krosnem. Wraz z nami panowie Witold Filus, dyrektor koordynacyjny zawodów, czyli 26. Mistrzostw Świata Balonowych Krosno 2026, i pan Zygmunt Jerzyk z Fundacji Otwartych Serc Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Panowie, to pytanie przede wszystkim do pana Zygmunta Jerzyka. Zawody zaczynają się jutro. Do kiedy potrwają? Ilu będzie uczestników?
1: Zawody tak naprawdę zaczynają się w sobotę uroczystym otwarciem, które odbędzie się na stadionie, na krośnieńskim stadionie. Natomiast rozpoczęła się już rejestracja. Przyjechali już zawodnicy z wszystkich kontynentów, można powiedzieć. Się zameldowali na godzinę 19:00. Było 56 załóg zgłoszonych na 121. Rejestracja jest do soboty, do południa, tak więc jeszcze liczymy, że zjawią się wszyscy. Wiemy już, że reprezentanci Rumunii przysłali wiadomość, że nie będą mogli dotrzeć, ale poza tym to wszyscy, mam nadzieję,
0: że dotrą.
1: Tak.
0: Panie Witoldzie, to pytanie do Witolda Filusa, dyrektora zawodów. Pańskim zdaniem taki Lewandowski mistrzostw świata, kto jest takim najbardziej predysponowanym do tytułu mistrza?
2: Tego typu sporcie nie ma Lewandowskich.
0: Jasne.
2: Natomiast myślę, że taka czołówka 10-15 pilotów to jest czołówka pilotów, którzy naprawdę mają duże osiągnięcia, duże umiejętności, duże doświadczenie w lataniu balonem, i między nimi, jeżeli konkurencji tych pilotów będzie dużo, to jest też warunek, żeby ewentualne jakieś niedociągnięcia

0: uciekały w tej ilości dobrze wykonanych lotów, no to z tej grupy na pewno się wyłoni mistrz świata.
1: Proszę mi powiedzieć, czy jest taka szansa, żeby między 18 a 25 września, czyli w dniach trwania Mistrzostw Świata Balonowych Krosno 2026, móc zobaczyć wszystkich uczestników na niebie, czyli te ponad 100 załóg będzie w powietrzu. Jest to możliwe?
0: Już mówię, jest to możliwe, szczególnie w przypadku, kiedy starty będą odbywać się z wspólnego miejsca startu, czyli z lotniska, w tym wypadku krośnieńskiego lotniska, i wtedy te balony będą się kolejno unosić w powietrze i całą tą ilość, która uczestniczy w zawodach, widzowie będą mogli oglądać. Natomiast są też loty z miejsc wybranych przez pilota, więc piloci się rozjeżdżają w terenie, mają tam swoje limitacje od odległości od pierwszego na przykład celu, 2, 3, 4 kilometry, ale startują z różnych miejsc.
1: Rozumiem, czyli
0: może wszystkich,
1: ale pewnie wracają, wracają do jednego miejsca, czyli na lotnisko w Krośnie.
0: Ale będąc, wracając, ciężko tu mówić o wracaniu do jednego miejsca, ale w powietrzu szczególnie, to wszystko zależy od kierunku wiatru. Natomiast można zobaczyć wszystkich też, czy prawie wszystkich, nad celami, do których podążają kolejno.
1: Teraz pytanie do pana Zygmunta Jerzyka. Panie Zygmuncie, a gdyby nagle Krosno i tą krośnieńską kotlinę spowiła mgła, to co publiczność mogłaby zrobić, gdyby nie widziała tych balonów w powietrzu? Pewnie przygotowaliście całą masę imprez.
2: No tak, jest miasteczko balonowe, które będzie funkcjonować od niedzieli przy hali sportowej w Krośnie. Tam będzie dużo atrakcji dla widzów w każdym wieku. Między innymi loty balonem na uwięzi, to zawsze oblegane są przez dzieciaki. Tam będą inne atrakcje, koncerty, pokazy, studio balonowe, gdzie będą transmisje i na żywo z lotów, jak i powtarzane konkurencje, które już się skończyły. Oprócz tego na pewno wielką atrakcją będzie otwarcie balonowych mistrzostw świata, które odbędzie się na stadionie w sobotę o godzinie 17:00. Gdzie będzie można zobaczyć wszystkich uczestników, wszystkie załogi, które startują. Oprócz tego będzie wspaniały pokaz dronów, także atrakcje typu lotniczego, które będą również w innych dniach. W niedzielę będzie piękny pokaz lotniczy na obrzeżach lotniska w Krośnie wieczorem od godziny 18:00.
1: Bardzo dziękuję za to zachęcenie nas jako kibiców i pytanie do pana Witolda Filusa. Panie dyrektorze zawodów, rozumiem, że polskie załogi będą również w Mistrzostwach Świata startować.
0: Tak, tak. Siedem załóg z Polski startuje, a więc dość niemała liczba, niemała ilość zawodników. No i liczymy, że któryś z naszych zawodników albo kilku zawodników
1: stanie na pudle. Mówi pan załogi, to znaczy, że do kosza wchodzi więcej niż jedna osoba,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, załoga, mówiąc o załogach, to znaczy do każdego balonu przypisany jest jeden pilot plus załoga i pilot lata w zasadzie. Natomiast załoga to są osoby, które pomagają rozłożyć balon, sprawdzić wszystkie elementy balonu przed lotem, etc. A potem załoga jedzie za balonem i tam, gdzie wyląduje, to załoga
1: musi mu pomóc się złożyć.
0: Złożyć, bo sam pilot nie da rady takiego dużego sprzętu załadować.
1: No, już więcej wiemy o sporcie balonowym. A proszę mi powiedzieć, czy faktycznie to jest taka trudna sprawa, że najniebezpieczniej jest przy starcie i przy lądowaniu, kiedy można zostać pobijanym przez ranty kosza?
0: Może nie jest to ani niebezpieczne. Natomiast są to krytyczne fazy lotu. Tak.

0: start, jak i lądowanie, w szczególności lądowanie, bo to jest nieznany teren. Do startu to my sobie szukamy terenu albo startujemy z wspólnego miejsca startu.
1: Okej. Okay. Więc... Panowie, ostatnie nasze spotkanie za kilka minut. Łączymy się po wpół do z Krosnem. Ja rozumiem, że panowie nadają z lotniska Krośnieńskiego.
0: O, oczywiście.
1: Do usłyszenia tak. W takim razie. No.

0: Z jednej strony balonowe mistrzostwa świata w Krośnie, ale one zaczynają się dopiero jutro i od soboty. A z drugiej Maciek Sampolski w studiu Radia Kierowców i najważniejsze informacje dla tych, którzy twardo jeżdżą po ziemi. Dla zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, nie daje nam dzisiaj spokoju autostradowa dwójka. Cały czas są na niej jakieś anomalie drogowe. Na te anomalie drogowe to w tym przypadku korki, które teraz występują

0: tylko na trasie w stronę Warszawy, natomiast postoimy w nich od Bolimowa do okolic Woli Szydłowieckiej i od Hipolitowa do węzła Wiskitki. To między innymi kwestia utrudnień na 419 kilometrze, gdzie jakiś czas temu zderzyły się dwa samochody ciężarowe. To okolice węzła Wiskitki właśnie i tutaj mamy blokadę prawego pasa w stronę Warszawy. Stąd więc korek przed Wiskitkami, natomiast w okolicach Bolimowa ten korek prawdopodobnie jest spowodowany jakimś zdarzeniem w ruchu i prosimy Was również w tym punkcie o szczególną ostrożność. Autostradowa czwórka. Tutaj awaria samochodu ciężarowego jest przyczyną problemów, a mowa o 94 kilometrze między Legnicą a Legnickim Polem. W kierunku Wrocławia zamknięty jest jeden pas. Drogowcy przewidują, że to utrudnienie powinno już niedługo się zakończyć. Teraz 56. Jesteśmy więc w Koronowie w Kujawsko-Pomorskim na 3 kilometrze trasy. Zderzyły się tu samochód dostawczy i auto osobowe. Jednym pasem na zmianę trzeba się tu poruszać i niestety te problemy dotyczą trasy Koronowo-Trzeciewiec. Ekspresowa szóstka, trasa węzeł Słupsk-Południe-Słupsk Wschód, to kolejny punkt na naszej drogowej mapie. 9 kilometr S6, trasa w stronę Gdańska. Mamy tu zwężenie do jednego pasa, a to wszystko po tym, jak osobówka wjechała tu w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko przypomnę, że dziś w Radiu Kierowców rozmawiamy o 26. balonowych Mistrzostwach Świata, które od jutra zaczynają być rozgrywane w Krośnie. Let's go.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, wracamy na krośnieńskie lotnisko, wracamy do naszych gości. Witold Filus, dyrektor zawodów, i Zygmunt Jerzyk z Fundacji Otwartych Serc są naszymi gośćmi. Panowie, i to pytanie chyba do pana Witolda Filusa. Jaka pogoda jest najlepsza dla baloniarzy? Halo, halo? To zwracam się do pana Zygmunta Jerzyka. Panie Zygmuncie, tytuł mistrza świata obowiązuje 2 lata, prawda?
1: Tak, co 2 lata są mistrzostwa świata, więc no, kadencja, że tak powiem, mistrza świata trwa.
0: Dwa lata,
1: tak.
0: Czy mistrz świata z poprzednich zawodów jest z wami?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to teraz wracam.
1: Jest wicemistrz, bo się musimy pochwalić. Wicemistrzem jest pan Tomasz Filus. Tak nawiasem mówiąc, nazwisko nie... zbieżność nazwisk nie przypadkowa, jest to syn Witolda.
0: Gratulacje. To panie Witoldzie, ja wracam do mojego pierwszego pytania. Jaka pogoda jest najlepsza dla baloniarzy?
2: Najlepsza pogoda, przede wszystkim brak opadów typu deszcz, mrzawka jakaś, no już nie mówiąc o gradobicie i tak dalej. Te pogody nie wchodzą w rachubę, żeby latać w takich pogodach. Natomiast najlepsza pogoda jest, jak mówię, bez jakichkolwiek opadów. Wiatr niezbyt silny. Do startu najlepiej, gdyby to był wiatr, czyli przyziemny wiatr, około 2-3 metrów na sekundę, maksimum 4 metry na sekundę, to jest bardzo dobry wiatr do startu. A wyżej ten wiatr może być silniejszy, bo balon się z tym wiatrem przemieszcza i to mu nie przeszkadza. Czy balon leci 50 km na godzinę, 20, 30, czy nawet 100 km na godzinę, jest zawsze cisza, bo się przemieszcza z warstwą powietrza, w której się znajduje.
0: A niech mi pan powie, czy latać w naszych polskich warunkach można w każdej porze roku, czy nie?
2: W każdej porze roku latamy, ale w okresach letnich, do tego okresu jeszcze zaliczamy wrzesień. W ciągu dnia nie można latać, bo związane to jest z prądami termicznymi od nagrzanej powierzchni Ziemi, natomiast i dlatego latamy albo bardzo wcześnie rano, albo późnym popołudniem przed wieczorem. To są najlepsze warunki wtedy i te zjawiska porywu wiatru nie występują tak jak w ciągu dnia. Natomiast zimą, czy wczesną wiosną, albo późną jesienią można latać cały dzień, bo mówię, takich zjawisk nie ma i do wykorzystania jest cały dzień.
0: To niech mi pan powie jeszcze taką jedną rzecz. Czy baloniarzem może zostać każdy Kowalski z ulicy, czy jednak do tego trzeba pewnych predyspozycji?
2: No jakieś predyspozycje na pewno trzeba mieć. No przede wszystkim trzeba ten sport pokochać. To jest bardzo specyficzny sport, wymagający no, dużego poświęcenia i też jakiś cech charakteru, typu cierpliwość, odwaga, może do tego by doszła. No, umiejętność koncentracji dosyć dużej w czasie lotu. Pilot musi naprawdę się skoncentrować i myśleć o tym, co robi. Tam jest dużo rzeczy do zrobienia w czasie lotu. Dużo czynności ważnych, związanych między innymi też z bezpieczeństwem lotu. Także no nie każdy może do tego
0: się dodawać. To pytanie do pana Zygmunta Jerzyka. Panie Zygmuncie, czy 26. Mistrzostwa Świata w baloniarstwie zorganizowane w Krośnie przez państwa to największa impreza sportowa, jaka dotknęła Krosno?
1: No tak. Takiej imprezy nie było w Krośnie jeszcze nigdy. Zresztą miasto czy prezydent Krosna jest współorganizatorem balonowych mistrzostw świata, ale jest tu no, niezwykle duże zainteresowanie, duże poruszenie, że tak powiem, wśród miejscowej społeczności, jako że no, przed nami wydarzenie wielkiej rangi, jakiego nie tylko w Krośnie, ale w Polsce jeszcze. W Polsce jest po raz pierwszy, tak? Nigdy jeszcze takiej imprezy nie było.
0: Ja rozumiem, że w takim razie państwo z fundacji, jako głównego organizatora, jak i baloniarze, jesteście w Krośnie po lotnisku i nie tylko po lotnisku, noszeni na rękach.
1: No nie. Aż tak to nie oczekujemy tego. Dla nas wielką satysfakcją będzie, jeśli te

Zawody odbędą się przede wszystkim szczęśliwie i bezpiecznie. Natomiast no, to jest konkurencja sportowa. Tam te balony, które dla widza z ziemi majestatycznie przesuwają się po niebie i wydaje się, że tam się niewiele dzieje. Proszę mi wierzyć, że tam w powietrzu są niesamowite.

0: zwycięża najlepszy.
1: Niech zwycięża najlepszy, pięknie powiedziane. A proszę mi jeszcze powiedzieć tak na koniec naszej rozmowy. Czy baloniarstwo to jest drogi sport, czy to nie jest drogi sport?
2: To ciężko powiedzieć. Drogi dla tego, kto musi zaopatrzyć się w ten sprzęt z własnych środków, ale są firmy, które chętnie się reklamują na tych na balonach.
1: I pomagają.
2: I pomagają sfinansować zakup sprzętu dobrego do latania sportowego w szczególności.
1: No ale oprócz tego, poza sprzętem, czyli poza tym balonem, to nie wiem, czy to hektary materiału potrzebny jest. Jaka jest powierzchnia takiego balonu?
2: No, powierzchnia jest dość spora, bo to jest, no, każdy sobie może policzyć, jeżeli, no, to nie jest kształt kuli, tak, ale powiedzmy przybliżony kształt do kuli takiego klasycznego balonu, no to niech promień będzie 12 metrów, no to czy można sobie policzyć.
1: Jaka jest powierzchnia takiej kuli?
2: Jaka jest powierzchnia, tak. 4,6 pier do kwadrat, o ile
1: pamiętam.
2: A oprócz tego... Niech sobie ludzie policzą teraz.
1: A oprócz tego, to znaczy spora powierzchnia do obklejenia przez sponsora, ale do tego trzeba mieć swój samochód, przyczepkę, żeby taki balon zapakować i załogę.
2: No tak, tak. To o tym też pamiętać, że samochód na najlepiej terenowy, bo trzeba wjechać czasami w teren, zebrać ten balon, więc musi mieć najlepiej, jakby ma napęd na 4 koła, no i odpowiednia przyczepa i załoga, która, no, jeżeli to nie jest lot sportowy, tylko jakiś rekreacyjny, to załoga może być troszkę mniejsza, nawet 2 osoby wystarczą, w skrajnym przypadku jedna. Też mi się tak
1: natomiast wrażenia, jeśli już się wzniesie takim balonem w powietrze, wrażenia nie do opisania, wrażenia niesamowite. Panowie, wraz ze słuchaczami Radia Kierowców życzymy wspaniałych zawodów, wspaniałej atmosfery, cudownej walki, oczywiście, aby było bezpiecznie, no i będziemy próbowali od panów otrzymać wyniki. I mam nadzieję, że uda nam się połączyć już na finał 26. balonowych mistrzostw świata w Krośnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Zapraszamy państwa. Tak.
1: Zygmunt Jerzyk, Fundacja Otwartych Serc Bogusławy Nykiel-Oslowskiej, organizator mistrzostw świata, i pan Witold Filus, dyrektor koordynacyjny zawodów. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym studiu.

0: Od organizatorów 26. balonowych mistrzostw świata w Krośnie dowiedzieliśmy się, że najlepszą pogodą dla baloniarzy jest taka, kiedy nie pada, nie ma mgły, nie ma dżdżu. A to jest właśnie tego typu warunki są najlepsze dla kierowców, bo wtedy jest najmniej wypadków. O tym, jak jest dzisiaj, Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chciałoby się powiedzieć, że tutaj jest jak jest po prostu, a jest tak, że są drogowe utrudnienia. Na A4 między innymi, bo między węzłami Legnickie Pole a Legnica Wschód pojedziemy jednym pasem mniej w kierunku Wrocławia. Mamy zwężenie na 94 kilometrze, a to wszystko po awarii samochodu osobowego. Nowe utrudnienia w Warszawie z kolei na ekspresowej 8.

0: Między Łabiszyńską a Głębocką zepsuł się samochód osobowy, tak samo jak na A4, a na 20 km trasy ekspresowej numer 8 mamy zwężenie w stronę Białegostoku i to naturalnie nam skutkuje korkami. Krajowa 56. Od dłuższego czasu mówimy o tej drodze. Nie bez przyczyny, bo między Koronowem a Trzeciewcem na 3 kilometrze zderzyły się samochód dostawczy i bus. Wskutek tego jedziemy tam jednym pasem na zmianę. Uważajcie też na A2 między Łodzią a Warszawą w stronę stolicy. Na węźle Wiskitki cały czas możemy odczuwać skutki zderzenia dwóch aut ciężarowych. Mamy blokadę prawego pasa w stronę Warszawy. Jedziemy tylko pasem lewym, no i do tego oczywiście korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dość przewrotną tezę postawiłem przed serwisem w wykonaniu Maćka Sampolskiego, ale niestety statystyki bronią tej mojej opinii, że im gorzej na drodze, im gorsze warunki, jeśli chodzi o aurę, im więcej deszczu, im więcej mrozu, im więcej utrudnień związanych z warunkami atmosferycznymi, wówczas my, kierowcy, jeździmy ostrożniej, a skoro jedziemy ostrożniej, to jest mniej zdarzeń drogowych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, mija właśnie 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: We wschodniej, południowo-wschodniej oraz centralnej Polsce jest pochmurno. Na pozostałym obszarze pojawiły się większe przejaśnienia oraz luz pogodzenia. Strefa deszczu ciągnie się od centralnego i południowego Podlasia poprzez Lubelszczyznę po wschodnie Podkarpacie. Na Pomorzu Gdańskim miejscami również pada deszcz. Zazwyczaj jest to deszcz przelotny. Można powiedzieć, że zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami panuje nad naszym krajem. Przejściowo rozpogodzenia zdarzają się głównie w zachodniej części Polski. Okresami przelotnie spotkać można deszcz. Na Pomorzu miejscami pojawiają się także burze. Temperatura od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich jest nieco cieplej, od 20 do 21 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie okresami duże i tam okresami popada deszcz. W centrum, na wschodzie i południu wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 metrów i w obszarze tych mgieł miejscami zachmurzenie będzie duże i całkowite. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, nad morzem 13. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 4 do 6 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: teraz proszę sobie wyobrazić, że z takiego gołębiego puchu wyłania się Maciek Sampolski z laptopem, z kilkoma kartkami i ma ze sobą drogową mapę utrudnień, drogową mapę pogody i o tym wszystkim może państwu opowiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wtedy pojawiam się ja, wyłaniam się jak Wenus z piany i informuję o tym, że na A2 trwają drogowe utrudnienia między węzłami Łowicze, Grodzisk Mazowiecki. Tutaj na 419 kilometrze mieliśmy zdarzenie dwóch aut ciężarowych. I chociaż do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu, no to nadal mamy zablokowany prawy pas w stronę Warszawy. Co prawda przejedziemy lewym pasem, ale niestety w związku z tym zdarzeniem cały czas jest korek, na który rzeczywiście trzeba uważać. To oczywiście trasa z Łodzi do Warszawy. Ekspresowa szóstka, trasa Słupsk Południe, Słupsk Wschód. Nie ma tu już utrudnień po tym, jak osobówka wjechała w bariery. Na 9 kilometrze mieliśmy kłopoty, bo zablokowany był jeden pas w stronę Gdańska. Teraz tych kłopotów naturalnie już nie ma. A4 to jest droga między Legnicą a Legnickim Polem, gdzie cały czas auto ciężarowe blokuje nam jeden pas w stronę Wrocławia. 94 kilometr. Uważajmy na to zwężenie, żeby przypadkiem ten zepsuty pojazd nie zaskoczył nas na trasie. Kolejne miejsce z zepsutym pojazdem, tym razem osobowym. To jest naturalnie ekspresowa ósemka w Warszawie. Chodzi o odcinek między Łabiszyńską a Głębocką i 20 kilometr tej drogi. Tutaj mamy blokadę pasa w stronę Białegostoku. Uważajmy również w tym przypadku, bo tradycyjnie na S8, kiedy coś się dzieje, no to oczywiście pojawiają się spowolnienia. Do tego wszystkiego 56, czyli Koronowo, 3 kilometr. Tutaj zderzyły się samochód dostawczy i osobówka.

0: Idziemy tam wciąż jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Radiu Kierowców apelujemy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Prosimy o odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta. I jak zawsze apelujemy o to, aby sprawdzać dość często, jak zapięte są nasze pociechy.

Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 20 minut po 20. My, kierowcy, sporo funkcji, w które wyposażone są nasze auta, wyłączamy zaraz po uruchomieniu naszych pojazdów. Lista takich funkcji jest zaskakująco długa. Współczesne atrybuty samochodu potrafią zaskoczyć nawet kierowców, którzy od lat jeżdżą tym samym autem. Niektóre rozwiązania pozostają niezauważone, inne są świadomie wyłączane, choć producenci montują je z myślą o ułatwieniu jazdy. Są też takie, których istnienie właściciel może odkryć dopiero w najmniej oczekiwanym momencie. Co zrobić, gdy rozładuje się bateria w pilocie, nie można otworzyć wlewu paliwa albo automat pozostanie zablokowany w pozycji P? W wielu autach przewidziano dodatkowe mechanizmy pomagające w takich sytuacjach. Ich lokalizacja i sposób obsługi zależą od konkretnego modelu, dlatego warto znać możliwości własnego pojazdu. System start-stop i asystent pasa nie wszystkim odpowiadają. Kierowcy rezygnują też z innych funkcji. Ten system start-stop należy do funkcji, które bywają wyłączane po uruchomieniu auta i chyba jest to ta funkcja, z której najczęściej rezygnujemy. I co ciekawe, wielu serwisantów, wielu mechaników doradza takie postępowanie. System start-stop należy do funkcji, które bywają najszybciej wyłączane.

Powodem jest m.in. przekonanie, że oszczędności paliwa wynikające z jego działania są zbyt małe. Zastrzeżenie budzi także system interweniujący przy opuszczaniu pasa ruchu. Elektronika może zostać odebrana jako zbyt natarczywa, szczególnie gdy ingeruje w tor jazdy podczas celowego omijania przeszkody. Irytujące mogą być również ostrzeżenia pojawiające się przed dojechaniem auta do linii pasa. Lista niewykorzystywanego wyposażenia jest dłuższa. Kierowcy rezygnują także z automatycznej klimatyzacji, wyświetlacza przeziernego, tempomatu, automatycznego parkowania i trybu sport. Fabryczne radio oraz nawigację zastępują natomiast streaming i aplikacje dostępne na smartfonach. W samochodach z systemem bezkluczykowym pilot zwykle zawiera metalowy grot, a tradycyjny zamek może być ukryty pod osłoną przy klamce i wtedy w ten sposób radzimy sobie, jeśli mamy rozładowaną baterię pilota.

0: Podoba mi się to, taki manifest. Nie jestem jeszcze taki stary i zawsze stać mnie na zdrowy śmiech. No i na to, żeby wysłuchać najświeższych informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ja muszę troszkę zburzyć pozytywną atmosferę tego wstępu, bo niestety na polskich drogach mamy jeszcze przynajmniej kilka punktów, w których kierowcy nie będą mieli aż takich powodów do zadowolenia, a tak jest między innymi na A4, między węzłami Legnica Wschód, Legnickie Pole. Na 94 kilometrze zepsuł się pojazd ciężarowy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Krajowa 56, tutaj też problemy nie odpuszczają, a chodzi o trasę Koronowo-Trzeciewiec. Zderzyły się tu samochód dostawczy i auto osobowe. Na trzecim kilometrze drogi, gdzie doszło do tego zdarzenia, wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. Ekspresowa 8, Warszawa i trasa Łabiszyńska-Głębocka. Na 20 kilometrze po awarii osobówki mamy blokadę jednego pasa w kierunku Białego Stoku. I tutaj również trzeba zachować szczególną ostrożność, bo niestety trasa nam się korkuje. Jeśli chodzi o A4, no to mamy informację od Was, że spory korek pojawił się między Katowicami a Krakowem.

0: Na wysokości Frywałdu stoimy na odcinku przynajmniej kilku kilometrów i tu stracimy przynajmniej kilkanaście minut. Także prosimy Was o szczególną ostrożność. Do tego A2 od dobrych kilku godzin odczuwamy skutki zderzenia dwóch ciężarówek na węźle Wiskitki. Tutaj bez większych pozytywnych zmian zablokowany jeden pas w stronę Warszawy i jedziemy tylko pasem lewym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko przypomnę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a także mamy taki numer telefonu 22 513 11 11. To jest numer dla tych wszystkich, którzy chcieliby nagrać się i poinformować nas o ciekawym, ważnym, niebezpiecznym zdarzeniu drogowym.

Wrócę do tego, że w samochodach z systemem bezkluczykowym pilot zwykle zawiera metalowy grot, a tradycyjny zamek może być ukryty pod osłoną przy klamce. Po rozładowaniu baterii pilota w wielu modelach można przyłożyć go do oznaczonego miejsca we wnętrzu, by uruchomić samochód. W bagażniku niektórych aut znajduje się mechanizm awaryjnego otwierania klapki wlewu paliwa. Z kolei w samochodach z automatyczną skrzynią mechanizm Shift Lock może pozwolić na zwolnienie wybieraka z pozycji P, na przykład po rozładowaniu akumulatora. Mniej oczywiste rozwiązania przydają się również na co dzień. W wielu autach strzałka przy symbolu dystrybutora pokazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa. Odpowiednio wyposażony samochód może mieć chłodzony schowek, a daszek przeciwsłoneczny często można obrócić w stronę bocznej szyby. To takie ułatwienia, jakby Państwo o nich nie wiedzieli.

0: Maciek, ty to słyszałeś? Z tobą na chacie, z tobą na chacie.
1: Z tobą, Mariusz? Ja powiem ci szczerze, że nie zastanawiałbym się ani sekundy.
0: Ach, no to grandzimy. Maciek Sampolski i kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dwójka, trasa Łowicz, Grodzisk Mazowiecki, węzeł Wiskitki. Tutaj nie ma już większych problemów na kilometrze 419. Przypomnijmy, w tym punkcie zderzyły się dwa auta ciężarowe. Zablokowana była całkowicie jezdnia w stronę Warszawy, częściowo w stronę Poznania. Potem ta sytuacja zmieniała się jakieś 4 razy, natomiast już teraz można tam jechać bez utrudnień. Niestety, jak to już w drogowym życiu bywa, pojawiły się nowe i to nie mniej poważne utrudnienia. Ekspresowa piątka, trasa Rogowo-Biskupin, 113 km, wystrzał opony w ciężarówce i na tę oponę najechały aż 4 pojazdy. Zablokowana całkowicie jest jezdnia w kierunku Gdańska, a drogowcy szacują, że te utrudnienia uda się usunąć dopiero w okolicach godziny 22. Do tego A4, trasa węzeł Legnica Wschód, Legnickie Pole. Na 94 km zepsuła się ciężarówka i wskutek tego mamy blokadę jednego pasa w stronę Wrocławia. Z kolei jednym pasem na zmianę trzeba poruszać się między Koronowem a Trzeciewcem. To krajowa 56, trzeci kilometr, zderzyły się tu samochód dostawczy i auto osobowe. Ekspresowa 8, przenosimy się więc do Warszawy, między Łabiszyńską a Głębocką, a tutaj niemiła niespodzianka dla kierowców, blokada jednego pasa w kierunku Białegostoku. A to dlatego, że zepsuł się tu samochód osobowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z tobą na chacie zastępujemy z tobą w aucie, bo napisał do nas pan Tomasz: żaden streaming nie zastąpi Polskiego Radia Kierowców podczas jazdy. I tak trzymać, panie Tomku. I jeszcze jedna informacja od państwa: w naszej aplikacji Toczek ma do Krosna 70 km, ale nic nie słyszał o tych mistrzostwach balonowych. Toczku, jutro zaczynają się, w sobotę takie oficjalne otwarcie 26 mistrzostw świata baloniarstwo w Krośnie.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wieczorem i w nocy czeka nas zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Zakres zachmurzenia okresami duże i tam czasami popada deszcz. W centrum, na wschodzie i południu wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 metrów i w ich obszarze miejscami zachmurzenie duże i całkowite. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, nad morzem 13, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 4 do 6 stopni, wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południu zachmurzenie małe, początkowo na południowym wschodzie i południu Polski mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i w ich obszarze zachmurzenia duże i całkowite. Przelotne deszcze na zachodzie i północy Polski, na Pomorzu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej lokalnie na zachodzie 23 stopnie oraz chłodniej miejscami na północnym zachodzie i miejscami w kotlinach górskich około 16 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: ja spróbuję teraz tak jak jeden z wykonawców, Maciek Sampolski i serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale takiej melorecytacji to bym się nie spodziewał. Natomiast jeśli już
0: tak... A gościu wydał już parę płyt w ten sposób.
2: No widzi pana, skoro już tak zaczęliśmy, to musimy równie dobrze skończyć. Tak więc nie owijając w bawełnę, informujemy, że na ekspresowej piątce między innymi, między Rogowem a Biskupinem, mamy bardzo poważne problemy z przejazdem. Chodzi o 113 kilometr, gdzie wystrzeliła opona w ciężarówce i na tę oponę najechały cztery pojazdy. Zablokowana wskutek tego jest jezdnia w stronę Gdańska i według drogowców dopiero w okolicach godziny 22 uda się usunąć te utrudnienia. A dwójka, trasa Łowicz-Grodzisk Mazowiecki, informujemy, że zakończyły się utrudnienia. Informujemy po raz kolejny, bo uważam, że jest się z czego cieszyć. Po dobrych kilku godzinach zniknęły nam utrudnienia z węzła Wiskitki. Na 419 kilometrze jakiś czas temu zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Utrudnienia były w obie strony, ale teraz nie ma już tu żadnych kłopotów. Te niestety wciąż dotyczą A4 na trasie Legnica Wschód - Legnickie Pole, a między tymi węzłami zepsuł się pojazd ciężarowy. Zamknięty jest prawy pas w stronę Wrocławia i niestety te utrudnienia wciąż uprzykrzają nam życie. 56, trasa Koronowo - Trzeciewiec, trzeci kilometr. Tutaj po zderzeniu auta dostawczego i osobówki jedziemy jednym pasem naprzemiennie. Wciąż trzeba tu uważać, a przypomnijmy, trzeba uważać dlatego, że zderzyły się tu auto dostawcze i osobówka. Ekspresowa ósemka. Przenosimy się więc w okolice węzła Łabiszyńska na 20 km. W kierunku Białegostoku mamy tu zwężenie, a to wszystko dlatego, że zepsuł się tam samochód osobowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zawsze prosimy o spokojną jazdę z prędkością bezpieczną i oczywiście o ten odstęp, odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas pojazdu.

0: A na zegarze Radia Kierowców jest 19 minut po 21. Policja w całym kraju prowadzi dziś akcję Prędkość. Jest to element europejskiej kampanii Roadpol Safety Days. Jakby nie tłumaczyć, to zawsze wychodzi Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można się zatem spodziewać większej liczby policyjnych patroli, choćby na warmińsko-mazurskich drogach, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: Policjanci z Warmii i Mazur sprawdzają, czy kierowcy jeżdżą zgodnie z limitami prędkości. Policjanci będą wykonywać pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.
0: A drogi patrolować będzie również policyjna grupa Speed, dodaje aspirant Andrzej Jurkun.
1: W działaniach wykorzystane zostaną także nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy także o zachowaniu odpowiedniego bezpiecznego odstępu od poprzedniego pojazdu.
0: I proszę pamiętać, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach.

0: dobry realizator jest w stanie to zrobić, taki miks, że z Phila Collinsa mamy Maćka Sampolskiego.
1: Ale towarzystwo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jak Phil Collins chciałbym zaśpiewać, że czekałem na ten moment całe swoje życie i właśnie teraz mogę to zrobić. Poinformować was o utrudnieniach na drogach. Ekspresowa piątka, trasa Rogowo-Biskupin. Tutaj wciąż aktualna jest blokada w kierunku Gdańska, a chodzi o 113 km, gdzie wystrzeliła opona w ciężarówce i na tę właśnie oponę najechały cztery pojazdy. Po tym bardzo niebezpiecznym zdarzeniu mamy kolosalne wręcz utrudnienia, które cały czas z nami pozostają. A4, trasa węzeł Legnica Wschód, Legnickie Pole, 94 km, awaria samochodu ciężarowego, zamknięty prawy pas w stronę Wrocławia. Tutaj trzeba uważać, bo te utrudnienia niejednego kierowcę na trasie autostrady A4 mogą zaskoczyć. Tak samo zresztą jak drogowe problemy na S8. To jest trasa Łabiszyńska-Głębocka, 20 km, zepsuł się to pojazd osobowy, zablokowany jest pas w stronę Białego Stoku. 56. Przenosimy się więc między Koronowo a Trzeciewiec. Na trzecim kilometrze po zderzeniu osobówki z autem dostawczym pojedziemy tam jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pisze do nas w aplikacji słuchacz: Cortez jest wspaniałym artystą. Dzięki za świetną muzykę w Radiu Kierowców. Pozdrawiam, Dariusz. I my również pozdrawiamy pana Dariusza.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 39 minut po 21. Kierowcy, noga z gazu. Na trasę wyjechało dziś i wyjedzie w kolejnych dniach więcej policyjnych patroli, bo trwa policyjna akcja Prędkość, mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
1: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
0: Mogą więc posypać się w najbliższych dniach mandaty, dlatego policja przypomina, by na drogach przestrzegać przepisów.
1: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców, pieszych, rowerzystów, o ostrożność, rozsądek i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
0: Oczywiście, a akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a to oznacza, że nasilonych kontroli drogówki można spodziewać się w tym tygodniu także w innych krajach Unii Europejskiej. Dziś mamy znacznie więcej uczestników ruchu drogowego, to już nie tylko piesi kierowcy, ale także użytkownicy na przykład elektrycznych hulajnóg, mówi komisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, tym razem w Poznaniu.
2: Droga nie wybacza błędów. My często też zachowujemy się, że jakbyśmy mieli 9 żyć na tej drodze, że możemy cofnąć czas. Niestety czasu nie cofniemy i sami też musimy dbać o to bezpieczeństwo. My jesteśmy na drodze, kontrolujemy te pojazdy, no ale sami również jako uczestnicy ruchu drogowego musimy o siebie zadbać.
0: A przed poznańskimi targami stanął dziś symulator dachowania. Kierowcy mogli zobaczyć i będą mogli zobaczyć, co dzieje się, kiedy przy nadmiernej prędkości wypadną z drogi i zaczną swoim pojazdem dachować. Akcję zorganizowali policjanci razem z Automobil Klubem Wielkopolski. Kampania Red Pole Safety Days potrwa do 22 września.

0: Jest z nami Maciek Sampolski, a więc kolejny, niestety ostatni dziś serwis drogowy PRK.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A te wiadomości z dróg zaczynamy od niezbyt dobrych wieści z ekspresowej dwójki, to znaczy z Warszawy. Między węzłami Opacz a Konotopa osobówka wjechała w bariery i na 460 km jeden pas jest zablokowany. Tu trzeba uważać. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na S8, to znaczy między Łabiszyńską a Głębocką. Tutaj z kolei jest zwężenie w stronę Białego Stoku. To wszystko po awarii samochodu osobowego, do której doszło na 20 kilometrze. Krajowa 56. Przenosimy się więc między Koronowo a Trzeciewiec w okolice Koronowa. Na trzecim kilometrze zderzyły się samochód dostawczy i osobówka. Jedna osoba poszkodowana, a na miejscu wciąż jedziemy jednym pasem naprzemiennie. Teraz autostrada A4, gdzie zepsuty samochód ciężarowy nadal blokuje nam jeden pas na węźle Legnica Wschód. To jest jeden pas w stronę Wrocławia. 94 kilometr to jest właśnie to miejsce, w którym musimy mieć się na baczności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę pamiętać, od jutra Międzynarodowe Mistrzostwa Świata w baloniarstwie w Krośnie potrwają 5 dni. Wszystkim, którzy dotarli do bazy wraz z nami, gratulujemy. Tym, którzy wciąż w drodze, jesteśmy z Państwem, będziemy kibicować i trzymać kciuki, aby równie bezpiecznie udało się dojechać do domów. Wszystkich proszę o sprawdzenie, czy nasze dokumenty podróży, a więc polisa komunikacyjna naszych pojazdów i badania techniczne naszych aut będą jutro również w porządku.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Zew morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.